Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

Kochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. W

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

uliczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: A matuju. I ten prestinek, coś mi dał na pamiątku na tydny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: też pięknie. Ależ romantycznie o poranku i piękny wschód słońca na zegarze, punktualnie godzina 6:00. No i też różne skrajne, można nawet powiedzieć, wartości na termometrach. No coś niesamowitego, 19 stopni mamy w Przemyślu teraz, według termometrów IMGW, a przesuwamy się i przejeżdżamy daleko w stronę Szczecina i dojeżdżamy do Reszka, no i w Reszku 6. Czyli 19 i 6. 6 i 19. Takie różnice dzisiaj mamy na termometrach w Polsce, ale to się dzisiaj wszystko będzie wyrównywać. I sporo słońca powinno dzisiaj być, tak? Zdecydowanie. A temperaturowo to nawet do 28 stopni. No ale już w takim razie nie będę trzymał was dłużej w niepewności, co nas dzisiaj czeka w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Same dobre informacje mam dzisiaj dla was. Takie mam wrażenie. Ciekawy jestem, czy to potwierdzicie. Po pierwsze, dzisiaj zachmurzenie będzie małe, umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie, ale także i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu i burze. I to tyle. No i już. I dzisiaj raczej gdzie indziej te krople nie spadną. Temperatura maksymalna idealna, można powiedzieć, bo od 22 na Pomorzu, około 25 stopni w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, około 18 stopni. Wiatr dzisiaj też słaby. Tylko ewentualnie nad morzem będzie umiarkowane i ciśnienie też raczej nie powinniśmy narzekać, bo w południe w Warszawie 1009 hektopaskali. Na początku przewiduje się spadek ciśnienia, a potem wzrost ciśnienia, więc bardzo przyjemny dzień przed nami. No i mamy wtorek, 23 dzień czerwca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale oczywiście macie także nas, czyli Polskie Radio Kierowców, czyli najlepszą nawigację, mam nadzieję, że najlepszego towarzysza podróży, dodatkowo jeszcze najlepszego DJ-a w trasie, który zajmie się wszystkim. Wy nic nie musicie dotykać, po prostu zróbcie sobie głośniej i jedźcie. No i dodatkowo jeszcze jestem ja, w swojej skromnej osobie, Kuba Marcinowicz. Dzień dobry!

0: Poranne mruczenie.
1: No wiesz,
0: niczym poranne korki na S8. Muszą być.
2: Muszą być. To jest coś tak oczywistego, że inaczej sobie nie wyobrażamy tego poranka. Ale faktycznie Marek bardzo słusznie zauważył. No, pisze tak. Znaczy, wtorek to już brzmi lepiej. No zdecydowanie ten poniedziałek jakoś tak trochę nas przemęczył. Ale już dzisiaj wtorek to już zupełnie inna bajka. Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry Jakubie.
0: Kłaniam się oczywiście.
2: Wszystkim państwu udanego wtorku i szerokości bardzo dziękujemy i pozdrawiamy.
0: Ale rzeczywiście wtorek lepiej brzmi.
2: Tak, lepiej. Tak się inaczej wstało dzisiaj, jakoś tak się inaczej funkcjonuje. I ta kawa też jakoś tak lepiej smakuje, mam wrażenie.
0: Mhm. I kolejny dzień lata dzisiaj, to też jest.
2: Ale chcesz zaśpiewać? Nie, dobra, nie. Może nie. Dobra, dobrze. Kuba Domoracki.
3: Dobry,
2: oficjalnie. Chcesz oficjalnie jakoś tak?
0: Nie, wystarczy.
2: Dobrze,
0: już.
2: Dobrze,
0: już.
2: Myślałem, że jakoś jeszcze z pompą, ale dobra. Nie, to nie. Kuba Domoracki będzie przyglądał się drogowej sytuacji i będziemy robić to dla was, kierowcy, oczywiście. Co 20 minut, jak wygląda ta sytuacja drogowa dzisiaj o godzinie 6:11. Posłuchajcie.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Już się zaczęło dziać na polskich drogach. Poranne godziny szczytu i poranne spowolnienia korki w wielu miejscach to jedno, ale niestety mamy także poważny wypadek i poważne utrudnienia w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 73. Pomiędzy Dąbrową Tarnowską a Szczucinem w miejscowości Smęgorzów na kilometrze 105 doszło do wypadku auta osobowego i ciężarówki. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna, a trasa jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Bus wjechał do rowu na drodze krajowej nr 2 pomiędzy Siedlcami a Międzyrzecem Podlaskim w miejscowości Żabce. Tutaj na kilometrze 605 trasa nie jest całkowicie zablokowana, ale utrudnienia są, bo obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Na A4 na Dolnym Śląsku doszło do awarii samochodu ciężarowego niedaleko węzła Legnica Wschód. Na 89 kilometrze zablokowany jest prawy pas w kierunku Zgorzelca i ruch odbywa się pasem lewym. Na A4 w Dolnośląskim mamy utrudnienia i to dosyć spore na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Już teraz obserwujemy tam dość spory, kilkukilometrowy korek. Wzmożony ruch utrzymuje się także na autostradzie A18 na wysokości Olszyny w kierunku Berlina. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Na S8 w Warszawie oczywiście coraz więcej spowolnień i coraz więcej korków, jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, a także sporo cierpliwości przyda się na drodze krajowej 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Łukasz z Zamościa jeszcze do nas pisze. Cześć, szybki temat. Zamość Mońki, krótka trasa. Pozdrawiam. Łukaszu, to mam do ciebie wielką prośbę. Jeszcze chwilę cierpliwości. Daj nam sekundę i zaraz prześledzimy tę trasę dla ciebie. Ma być krótka, proszę pana. Czyli nie naokoło, czyli nie turystycznie. Czyli jak najszybciej.
0: To dobrze, że Patryka nie ma.
2: Prawda? Bo tak by nas puścił. Panie. Zamość Mońki. No dobrze, Łukaszu, za chwilę więcej informacji na temat twojej trasy. A co u was dzisiaj o poranku? Czekamy na wiadomości, te tekstowe i te głosowe w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Zamość Mońki, taką trasę trzeba było ustalić. Dodatkowo jeszcze Łukasz błyskawicznie dopisuje. Już jestem na S17 za Lublinem.
1: Czyli Łukasz jedzie na Warszawę. I to jest chyba dobry wybór, bo jeżeli chodzi o drogę krajową numer 19, to tutaj kilometrowo by było krócej, przez Lubartów, Radzyń, tam Łosice, Siemiatycze, no ale ta trasa jest i remontowana, i nie jest ekspresówką.
0: No także... to nie polecaj, no to czemu polecasz, to czemu mówisz?
1: Z serwisanckiego obowiązku, jeżeli jest taki obowiązek, a chyba jest.
0: Kronikarz.
1: No właśnie. No. Tak, więc do samej Warszawy, czyściutko na razie. No przez Warszawę trzeba przemknąć, to tak. Bywa o poranku szczególnie takie sobie, no ale jak już się przemknie przez Warszawę, to S8 na Białystok też czyściutka, spokojniutka, na razie przynajmniej. No a na samym Podlasiu już Białystok, Tykocin, Mońki.
0: No to gdyby coś, raj. To oczywiście jeszcze będziemy się przypominać i będziemy aktualizować te informacje drogowe. Dla ciebie Waldemar jeszcze pisze, lecimy z Tczewa do Elbląga, do pracy, pozdrawiam serdecznie. Waldemar.
1: Tutaj no nie ma zdecydowanie krótsza
0: no
1: trasa.
0: Właśnie, nie ma prośby o sprawdzenie trasy, ale może?
1: Tczew Elbląg, tak? Dobrze mówisz? No to nie.
0: Tczew. Tczew.
1: No nie, no to 22 jest na razie przejezdna i właściwie korków tam nie obserwujemy na razie.
0: No i pięknie, no. I o to właśnie chodzi. To dobrej, spokojnej podróży wam życzymy. Co jeszcze u was? Punkt startowy, punkt docelowy. Bardzo chętnie prześledzimy każdą trasę i się tym zajmiemy i was poprowadzimy. A dodatkowo jeszcze co zrobimy?
1: No właśnie.
0: Zagramy.
1: A, zagramy.
0: Zagramy.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: 6.30 na zegarze Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, ekipa. W Kaliszu mamy 15 stopni, żadnej chmurki na niebie, a nie mówiłem. Ciśnienie ok. Dzisiaj Kalisz, Łódź, Częstochowa. Blachy na dziś...
1: Dobrze.
0: Już są tablice rejestracyjne. Bardzo serdecznie
1: dziękuję. I to fajne. Bardzo fajne. Ciekawe.
0: Ta pierwsza fajna.
1: Druga też.
0: Ta trzecia zaraz. Szczerze, naprawdę nieźle. Mamy zestaw tablic rejestracyjnych. Oczywiście nasza codzienna zabawa po godzinie 7. Wtedy dzwonicie, wtedy odgadujecie, wtedy zbieracie punkty i wtedy zgarniacie wszystkie nagrody. Miłego, znośnego w upale dnia dla wszystkich. Bartłomiej pozdrawia. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. No dzisiaj już ten upał nie aż taki.
1: Ale zimna nie.
0: Ale no, zimna raczej nie uświadczymy. Maksymalnie dzisiaj 28 stopni. Informacje drogowe oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo utrudnień w województwie małopolskim. Tutaj jak zwykle o tej porze, w dzień powszedni, przybywa samochodów na trasach dojazdowych do Krakowa od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Rzeszowa, Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabierzowa. Spory ruch obserwujemy już także na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic oraz na krajowej 79 niedaleko Krzeszowic czy Trzebini. Podobnie jest na krajowej 94 na fragmencie remontowanym pomiędzy Olkuszem a Krakowem niedaleko miejscowości Przeginia. Krajowa 73 także w Małopolsce jest zablokowana pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską w miejscowości Smęgorzów. Na kilometrze 105 doszło do wypadku auta osobowego i ciężarówki i tutaj ruch kierowany jest nadal na objazdy na pobliskie trasy lokalne. W województwie małopolskim już teraz korki, nawet nie poranne spowolnienia, ale S8 jest zakorkowana w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska, a krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Stolicą. Na A4 już nie ma utrudnień na wysokości Legnicy, gdzie doszło do awarii samochodu ciężarowego, natomiast cały czas są problemy i one pewnie będą się utrzymywać jeszcze przez długi czas na fragmencie przygranicznym przed Jędrzychowicami w kierunku Drezna. I jeszcze jedna trasa na Pomorzu, obwodnica Gdańska, czyli ekspresowa 7. Tutaj coraz większy ruch utrzymuje się pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja jeszcze tylko przypomnę, zaglądając do kalendarza, że dzisiaj bardzo ważny dzień, naprawdę wyjątkowo ważny dzień, bo proszę pamiętać, 23 dzień czerwca, więc w kalendarzu mamy Dzień Ojca. Proszę dzisiaj o tym nie zapomnieć. Dodatkowo w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Wędkarza, co jakby idealnie może się połączyć z ojcem. Jest wielu ojców, którzy są wędkarzami.
1: Oj,
0: wielu
1: tak.
0: Wędkarzy, którzy są ojcami.
1: Tak, to połączyłeś.
0: Aj.
1: No tak.
0: Więc dla wszystkich wędkarzy, dla wszystkich ojców, wszystkiego najlepszego. Oby wam się dzisiaj naprawdę super fajny dzień zapowiadał. Tego właśnie wam życzymy i żeby dzieciaki nie zapomniały o życzeniach.
1: Albo no i dobrego wędkowania oczywiście.
0: No, przede wszystkim, żeby brały.
1: Żeby brały.
0: No,
1: tak.
0: A w upał to nie biorą chyba, nie?
1: Nie wiem właśnie.
0: Nie wiem właśnie.

0: 20 minut jeszcze do godziny 7. Dzień dobry, mówimy wszystkim kierowcom, którzy do nas dołączyli. Dzień dobry, mówimy tym, którzy już dawno, daleko w trasie. No i też dzień dobry, mówimy tym, którzy dzisiaj, no, jakoś nie śpieszą się do tego, żeby wstać, ruszyć do zadań i słuchają nas właśnie albo jeszcze w łóżku, albo na przykład jeszcze w kuchni.
1: Bo urlop zaczęli na przykład.
0: Albo mają po prostu taki luźny wtorek, że nie trzeba gonić, nie trzeba się śpieszyć. Gratulujemy, zazdrościmy i życzymy wam udanego dnia.
1: Chociaż jak patrząc na to, co się dzieje teraz na drogach, to takich ludzi jest może nie mało, ale jest dużo takich, którzy pracują jednak.
0: Czyli
1: pracują,
0: jednak.
1: Spieszą się, jadą do pracy.
0: Wyjechaliśmy na drogi, to znaczy. Czyli poranny szczyt komunikacyjny. Więcej na jego temat punktualnie o godzinie 6.50, ale jeszcze no tym, co dzisiaj oczywiście między innymi dzisiaj do godziny 10.00 Grzegorz Duda pojawi się z kolejną motoryzacyjną poradą i z kolejnym pytaniem i z kolejną odpowiedzią na wasze pytania. To chwilę po godzinie 9.00, ale oczywiście także po godzinie 7.00 dzisiaj tablice rejestracyjne, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia, 3 punkty do zdobycia, a później 3 nagrody do zgarnięcia. Więc to będzie dla was po godzinie 7, a po godzinie 8 zajrzymy na nasz kanał na YouTubie. Robimy to dość często i namawiamy was do tego, żebyście robili dokładnie to samo. Kanał nazywa się Polskie Radio Kierowców, a tam nasz motoryzacyjny serial, odcinkowy serial, na części, w którym testujemy dla was przeróżne auta. No i obserwując ostatnio ogromne zainteresowanie chińskimi samochodami, dzisiaj tutaj zaskoczenia nie będzie, jeśli powiem, też chińskie auto. No, ale takie,
1: którego
0: może
1: nie było?
0: To po pierwsze, nie powtarzamy samochodów, ale to takie auto, które naprawdę zaskakuje. Zaskakuje swoim wyglądem, swoją ceną, no i też funkcjonalnością, osiągami. Naprawdę wow.
1: No to ciekawe.
0: Wow. No, ale więcej o tym po godzinie 8 porozmawiamy z Michałem Górskim, który pojawi się także tutaj. Więc na razie zapraszam, zaglądajcie na nasz kanał na YouTubie. No i oczywiście, jeśli podobają wam się nasze treści, to subskrybujcie ten kanał. Jeśli podobają wam się poszczególne filmy, to łapka w górę i czekamy także na wasze komentarze pod filmem, pod testem, bo może jest tak, że ktoś z was już ma właśnie taki samochód, który testujemy i o którym rozmawiamy i będzie można się do tego odnieść, a nie ma nic cenniejszego i lepszego jak opinie użytkowników takich samochodów. To jest na wagę złota, więc uwielbiamy takie komentarze. Więc pamiętajcie, Polskie Radio Kierowców, kanał na YouTubie, a co u was? No to aplikacja Polskiego Radio Kierowców, tutaj tekst i głosowo.

0: No to już prawie 6:50 na zegarze, jak wam się dzisiaj o poranku podróżuje. Przepiękne słońce, no mamy taką nadzieję, dzisiaj naprawdę też bardzo przyjemny dzień, nie za gorąco, nie za zimno, lecz w sam raz.
1: Co? No nie wiem, czy dla wszystkich w sam raz.
0: No tak mi się wydaje.
1: Pewnie niektórzy by pomyśleli, że ciepło, bardzo. Jak na tę porę.
0: Wiesz co, ja takiego narzekania trochę nie lubię. Bo jeszcze 2 tygodnie temu mieliśmy 6 stopni o poranku,
1: to prawda,
0: 10
1: to
0: stopni
1: prawda.
0: W ciągu dnia, padający deszcz.
1: Właściwie na początku maja przymrozki były w niektórych miejscach.

0: No, no, więc jakby narzekanie, że teraz jest ciepło, jest trochę nie na miejscu.
1: Ale już zapomnieliśmy o tym i teraz nowe otwarcie.
0: Tak, parę dni już nic nie pamięta. No dobrze. Zrobi się chłodniej i będziemy narzekać, że chłodno. Aj, to taka nasza polska natura chyba. To nie ma co z tym walczyć z drugiej strony.
1: O, tylko pielęgnować.
0: Tak jest. I podlewać to, podlewać, proszę pana, niech rośnie. No dobrze, 10 minut do godziny 7. Informacje drogowe, proszę uprzejmie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 73 w województwie małopolskim pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 105. To jest miejscowość Smęgorzów. Doszło tam do wypadku auta osobowego i ciężarówki. W tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana i trasa nadal jest zablokowana w obu kierunkach. Do tego zdarzenia doszło ponad 2 godziny temu i ruch nadal kierowany jest na pobliskie trasy lokalne. Przybywa samochodów na autostradzie A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, pomiędzy węzłami Targowisko Niepołomice a Kraków Bieżanów, a podobnie jest nieco dalej na odcinku Kraków Południe, Kraków Tyniec w kierunku Balic. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta. Tutaj mowa już o poważnym kilkukilometrowym korku na jezdni w kierunku zachodnim, a zatem jak poważnie zakorkowana jest S8 w Warszawie, to można powiedzieć spokojnie, że poranne godziny szczytu się rozkręcają na dobre właśnie na Mazowszu, chociaż nie tylko tam oczywiście. Na Mazowszu także wzmożony ruch pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznym a Stolicą oraz pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Warszawą także. W województwie pomorskim także już w wielu miejscach coraz większy ruch, chociażby na obwodnicy Gdańska na ekspresowej 7, ale także na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także nieco wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 22 w Starogardzie Gdańskim, a także pomiędzy Malborkiem a Swarożynem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja tylko przypomnę, że po godzinie 7 oczywiście gramy tablice rejestracyjne. 3 do odgadnięcia, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, a przede wszystkim także nagrody. O szczegółach po godzinie 7.

0: miejsca teraz w naszym kraju i 9 stopni w Pile. To z kolei najchłodniejsze miejsce.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to prognoza na wtorek. Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. Przejściowo to zachmurzenie może czasami wzrastać do dużego, a później się przejaśni, czyli to słońce też będzie. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu. Mogą także występować burze, ale niespecjalnie intensywne. Temperatura maksymalna dzisiaj od 22 na Pomorzu, około 25 stopni w centrum, do maksymalnie 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej tylko nad samym morzem, około 18 stopni. Wiatr, no słaby nad morzem, umiarkowany, więc nie ma się do czego przyczepić. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1009 hektopaskali. Przewiduje się spadek, a potem jeszcze to ciśnienie pójdzie w górę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Rozrusznik?
4: Jest.
3: Alternator?
4: Też.
3: Cewka, świece.
4: I oczywiście kij od szczotki.
3: No to co?
4: Ruszamy.
3: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
4: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
3: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
4: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
3: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
4: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.

Ależ ja lubię ten numer Gorillaz. Przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Na zegarze już 7, a na termometrach 20 stopni w Przemyślu. To najcieplejsze miejsce.

0: Depesz Mode na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i już 10 minut po godzinie 7, więc ci, którzy pędzą, gonią na godzinę 8 do pracy, na pewno wam przydadzą się te informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz większy ruch na

0: południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim, chociażby na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na autostradzie A4 niedaleko Mysłowic i Katowic. A4 jest zatłoczona także na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany w kierunku Balic zwłaszcza, a także przed Krakowem od strony Rzeszowa. Zakorkowana jest obwodnica Wieliczki, Krajowa 94, a także Zakopianka w Gaju i w Libertowie. Droga krajowa nr 73 pomiędzy Dąbrową Tarnowską a Szczucinem jest zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Smęgorzów. Na kilometrze 105 doszło do wypadku, dosyć poważnego wypadku, ciężarówki i samochodu osobowego i tutaj ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym przed granicą w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, ale także spory ruch obserwujemy w województwie lubuskim na autostradzie A18 na wysokości Olszyny w kierunku stolicy Niemiec. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie pomorskim. Tutaj zatłoczona, może nie zakorkowana, ale zatłoczona na pewno jest obwodnica Gdańska, ekspresowa 7, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, ale zakorkowana jest droga krajowa nr 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za chwileczkę, już za momencik gramy w tablicę rejestracyjną, o szczegółach za chwilę.

0: To mamy już 18 minut po godzinie 7. PRK Polskie Radio Kierowców. Dostaliśmy pozdrowienia z gminy Ryglice. Pozdrawiamy, my bardzo dziękujemy. Magda przesyła te pozdrowienia. No ale...
1: I także... zdjęcie termometru, nie wiem, czy zauważyłeś.
0: A jest faktycznie 21 stopni. Łódź!
1: No.
0: No to poszło grubo, dobrze. Dobrze, cieplutańko. Bardzo dziękujemy za ten raport pogodowy. Ale także już od najbliższej niedzieli będą spływały raporty z Wielkiej Wyprawy Maluchów, czyli startujemy po raz czwarty. Polskie Radio Kierowców jedzie z maluchami, z załogami, jedzie pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych, jedzie także z załogą numer 32.
2: Dzień dobry, w ten wtorkowy piękny poranek chciałem pozdrowić wszystkich uczestników tegorocznej Wielkiej Wyprawy Maluchów, ale jednocześnie chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców i prosić o wsparcie dla nas, dla tych, którzy jedziemy Wielkiej Wyprawie, bo to tylko wasza pomoc może spowodować, że ta wyprawa będzie tak owocna jak trzy poprzednie wyprawy. Pozdrawiam wszystkich. Norbert, załoga 32.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Ale pięknie, tak, tak.
0: No to do zobaczenia już w najbliższą sobotę, bo w sobotę bardzo ważny dzień, czyli dzień taki techniczny, przygotowania, instalowania GPS-ów w maluchach, przegląd przede wszystkim maluchów, bo każdy maluch musi przejść przegląd, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko działa, jest ekipa serwisowa i ten przegląd zaczyna się w sobotę już od godziny 10, tam się dużo będzie działo. Natomiast faktycznie oficjalny start już w najbliższą niedzielę, przypominam, 28 czerwca będziemy startować z Wrocławia, więc tam będzie można zobaczyć mnóstwo fantastycznych maluchów i szykuje się naprawdę niezła impreza. No a potem lecimy. No,
1: to zakorkujecie miasto.
0: Tak, dokładnie. A potem jedziemy w stronę Normandii. Dobrze. Więcej o maluchach na pewno w ciągu najbliższych dni i na samym starcie. Natomiast teraz tablice rejestracyjne, jak zwykle o poranku, mamy dla

0: Dla was trzy tablice rejestracyjne, tutaj się nic nie zmieniło. Macie trzy punkty do zdobycia, tu też się nic nie zmieniło. I macie trzy nagrody do zgarnięcia, tu też się nic nie zmieniło, bo jest i talon na pozdrowienia, i fantastyczna owacja na stojąco, i dodatkowo jeszcze gadżety Polskiego Radia Kierowców.
1: I oczywiście wieczna sława i szacunek na dzielni.
0: Tak jest, więc to zawsze podkreślamy, to jest...

0: 39 29 29 można wykręcić nam naprawdę niezły numer i zadzwonić do nas w tym momencie. 22 139 29 29 może być zestaw łatwiejszych tablic, czyli dwie litery, może być zestaw trudniejszych tablic, czyli trzy litery, ale i w jednym i w drugim podpowiadamy, bo zasada w naszej zabawie jest taka, że dzwonisz, wygrywasz. Poczekaj. Halo, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak masz na imię?
1: Radosław Radek
0: dzisiaj będzie grał w tablice rejestracyjne. Radku, zostań jeszcze chwileczkę, nie rozłączaj się, poczekaj, zaraz do ciebie wrócę.
1: Chwila, mam prośbę. Tam, pan zadzwoni tak przed tą audycją i tam ze 40 po jakby tak dało radę. Dobra, dałoby radę?
0: No dałoby radę, tylko zaraz...
1: To pięknie, to do usłyszenia.
0: Ale poczekaj, nie rozłączaj się, bo jeszcze numer muszę spisać, bo czekaj, dobra, to my gramy, a ja tutaj z Radkiem załatwiam ważne sprawy.
1: Okej.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Ależ zawirowania, ależ akcja, jak po prostu w dobrym serialu dzisiaj u nas w konkursie przy tablicach rejestracyjnych. Najpierw dzwonił Radek, potem Radek zniknął, potem pojawił się Jarosław.
1: No, u nas emocje jak na mundialu właściwie.
0: No więc to Jarosław dzisiaj zmierzy się z tablicami rejestracyjnymi. No trzeba do nas zadzwonić. Ja mówię to zawsze, że kto pierwszy, ten lepszy. Absolutnie się z tym zgadzam i podpisuję. No ale później jeszcze trzeba zostać chwilę z nami, żebyśmy mogli przynajmniej spisać wasz numer i wasze dane do wysyłki, żeby później te nagrody do was trafiły. No więc oficjalnie ogłaszam, że Jarosław dzisiaj zmierzy się z trzema tablicami rejestracyjnymi już za kilka minut, a teraz Kuba dla odmiany zmierzy się z drogami naszymi przykorkowanymi, bo poranny szczyt komunikacyjny w pełni, więc posłuchajcie, gdzie stoimy, a gdzie pełzamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pełzamy, to jest bardzo dobre słowo, chyba opisujące w tej chwili trasy w województwie mazowieckim i w ogóle sytuację drogową na Mazowszu. Tutaj mamy i poważne kilkukilometrowe korki, i poważne kilkukilometrowe spowolnienia, chociażby na północnej i południowej obwodnicy Warszawy, ale także na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą oraz na krajowej 7 na północ od Warszawy. Zakorkowana jest także krajowa 61 niedaleko Zegrza oraz krajowa 92 na odcinku Błonie, Ożarów Mazowiecki, Warszawa. Krajowa 73 w województwie małopolskim jest

0: zablokowana nadal pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską na kilometrze 105. Tutaj doszło do wypadku auta osobowego i samochodu ciężarowego w miejscowości Smęgorzów. I jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Sporo utrudnień mamy także na innych trasach małopolskich, chociażby na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany i to w zasadzie w obu kierunkach. Także na Zakopiance, na fragmencie remontowanym pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, chociaż na Zakopiance także spory ruch obserwujemy na samym Podhalu, niedaleko Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. W województwie śląskim zatłoczona jest trasa ekspresowa S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, a także zakorkowana, i to dosyć poważnie, jest Krajowa 79 w Jaworznie. Tutaj doszło najprawdopodobniej do wypadku. Nie mamy jeszcze dokładnie informacji, na wysokości powiedzmy Byczyny, i trasa jest tam częściowo albo i całkowicie zablokowana i właściwie ruch tam stoi i w kierunku autostrady, i w kierunku centrum Jaworzna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To mamy już przygotowane 3 tablice rejestracyjne. Fajne od naszego słuchacza to propozycja. No i mamy także fajnego Jarosława, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za chwilę grać o nagrody główne, czyli owacje na stojąco, talon na pozdrowienia i o gadżety Polskiego Radia Kierowców.

kochać, jeść, jeść.

0: No i proszę bardzo, mamy 21 minut jeszcze do godziny 8, ale mamy także Jarosława. Dzień dobry, Jarosławie.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Co tam u ciebie słychać o poranku? Opowiadaj, zdawaj relacje, jak tam twój dzień się zaczyna.
1: No, jadę w tej chwili, jestem w Kielcach, trochę się korkuję, ale słuchając Polskiego Radia, kierowców, wszystko idzie jak spławka.
2: No nie. A jaka tam pogoda w ziemi świętokrzyskiej w tej chwili?
1: Piękne słoneczko świeci, 22 stopnie na zegarku.
2: No to faktycznie.
0: Taki do pożyje, aż się robić nie chce, nie?
1: Pewnie, ale jednak.
0: A jednak, no dobrze. Słuchaj, Jarek, mamy dla ciebie taką propozycję, bo nasi słuchacze zawsze wysyłają propozycje tablic. My tutaj tak na dobrą sprawę to nie mamy już nic do roboty. Musimy tylko po prostu zapytać ciebie o to. I ten zestaw to jest zestaw profesjonalny. Czy wymieniasz, czy bierzesz na klatę, czy jak to będzie?
1: Biorę na klatę.
0: Pięknie, czyli zestaw profesjonalny, czyli 3 litery z przodu, 3 tablice i 3 punkty. No dobrze, no to jedźmy z koksem w takim razie.
2: To co? Zaczynaj, ja ty przodem? Starszy jesteś.
0: Dobrze,
2: tak.
0: Dziękuję. NGO, można powiedzieć NGO, taka tablica dla ciebie na dobry początek.

0: NGO.
1: Giżycko.
0: To oznacza, że niekoniecznie, że błądzimy. NGO, to nie będzie Giżycko. To może być...
1: Daj dalej.
0: Kombinuj jeszcze, co to może być? NGO, co tam jeszcze jest dookoła, tam pokombinujmy.
2: Bardziej na północ.
0: Tak, bo Giżycko to, powiat Giżycki to jest NGI, a NGO tak. To jest GO...
1: Gołda!
0: A, widzisz, mamy cię, dobrze. Oczywiście, że tak. Powiat gołdapski, dobra, jeden punkt zaliczony. Kubuniu, czyń honory, drugi punkcik.
2: To ja mam tak. N-E-B. Natalia Eleonora Baltazar. Jeszcze raz.
0: N-E-B. Neb. N-E-B. Czyli E-B nas interesuje tak naprawdę.
1: Elbląg.
0: Tak, powiat elbląski, dobra. No i ostatnia tablica rejestracyjna i ostatni trzeci punkt do zdobycia. ERW. Czyli ERW. ERW.
1: Trawa Mazowiecka.
0: Tak? Tak. Rawa Mazowiecka.
1: No to jak?
0: No jak? Rawski, oczywiście, że tak. Dobrze, przepraszam, bo się zestresowałem bardziej niż Jarosław. Dajcie mi spokój, no. Słuchajcie, sprawa jest taka. Trzy punkty są zdobyte. No to więc brawa się należą.
3: Faktycznie. Ja jak po prostu jak... Pies Pawłowa, no.
2: No tak, bo to gorąco. I Kuba już po prostu jest bez kremu z filtrem dzisiaj.
0: No i tak, tak. Jarosław,
2: mówiłem, żebyś się pokremował.
0: Trzy punkty dla ciebie zdobyte. Ta pierwsza nagroda to owacja na stojąco. Słyszałeś, ona była tylko i wyłącznie dla ciebie. Dodatkowo jeszcze talon na pozdrowienia. Czyli antena Polskiego Radia Kierowców jest twoja, robisz co chcesz. Proszę bardzo.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich kierowców jeżdżących przepisowo.
0: O, proszę.
2: Ładne pozdrowienie.
0: To akurat wśród naszych słuchaczy 100%.
2: A nawet więcej,
0: no. To ładne pozdrowienia.
2: Bardzo.
0: Dobrze, Jarosław, do ciebie jeszcze wędrują gadżety Polskiego Radia Kierowców. Pakujemy i wysyłamy do ciebie pocztą. No, myślę, że trzeba się uzbroić w cierpliwość tydzień i powinny być, więc ten prezent również jest twój. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Fantastycznej jazdy i fantastycznej pracy dzisiaj dla ciebie.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam z Kielc. We'll be right back.

0: i można byłoby zrobić hej i jeszcze raz, ale już nie zrobimy,
1: nie,
0: tak? Bo...
1: Nie.
0: No nie, bo przecież oczywiście...
1: Serwis drogowy.
0: Tak jest, dokładnie, bo informacje drogowe są bardzo ważne, zwłaszcza dla tych, którzy podążają do pracy i chcą zameldować się punktualnie o godzinie 8, żeby nie było awantury z szefem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na początek kilka słów o sytuacji w województwie pomorskim. Tutaj zakorkowana i zatłoczona jest droga krajowa nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Podobnie ekspresowa siódemka pomiędzy węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, ale także wolniej jedzie się na trasach wojewódzkich nr 215 i 216. Niedaleko Redy, Pucka, Władysławowa, a także pomiędzy Władysławowem, Rozewiem a Jastrzębią Górą. Jeżeli chodzi o sytuację na Mazowszu, to tutaj dosyć spory ruch w Warszawie, w okolicach Warszawy, jak to zwykle bywa o poranku.

0: taki dzień jak dziś. Zakorkowana jest chociażby ekspresowa ósemka i to nie tylko pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego. Podobnie ekspresowa dwójka, czyli południowa obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lutnisko w obu kierunkach, a także krajowa 79 pomiędzy Piasecznym a Warszawą. Droga krajowa numer 73 w województwie małopolskim jest nadal zablokowana. Chodzi o odcinek pomiędzy Dąbrową Tarnowską a Szczucinem i miejscowość Smęgorzów. Na kilometrze 105 doszło do wypadku auta osobowego i ciężarówki. Do tego zdarzenia doszło ponad 3 godziny temu. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna, a ruch kierowany jest na objazdy. Zablokowana albo częściowo zablokowana jest krajowa 79, najprawdopodobniej częściowo w Jaworznie na wysokości Byczyny, gdzie doszło do wypadku i tutaj korki to dosyć poważne w obu kierunkach i w kierunku centrum miasta i w kierunku autostrady A4 właśnie na krajowej 79 obserwujemy. I jeszcze jedna informacja, autostrada A4, obwodnica Krakowa. Spory ruch pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany i to zasadniczo w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: To była reklama.

0: to na zegarze mamy już 8, czyli informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piękny dzień przed nami. Dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami tylko, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, przejściowo duże. Natomiast w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie, ale także i w Tatrach możliwe przelotne, niewielkie opady deszczu. Mogą także występować burze. Temperatura dzisiaj idealna, można powiedzieć, bo maksymalnie od 22 na Pomorzu, około 25 stopni w centrum, do maksymalnie 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, około 18 stopni. Wiatr dzisiaj też nie będzie nam doskwierał, bo słaby, ewentualnie nad morzem umiarkowany. No i ciśnienie też raczej zadowalające. W południe w Warszawie 1009 hektopaskali, później spadek, a później to ciśnienie jeszcze pójdzie w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my w tej godzinie zajrzymy na nasz kanał na YouTubie Polskiego Radia Kierowców, bo dzisiaj o godzinie 19 kolejna premiera, kolejne ciekawe auto w naszym motoryzacyjnym odcinkowym serialu na części się pojawi, więc warto oglądać o 19, także warto z nami zostać do godziny 10. Kuba Marcinowicz, dzień dobry!

0: mamy już 9 minut po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców. Oczywiście prowadzimy was do celu, a wy także informujecie o tym, co u was dzieje się na drodze i ostrzegacie.
1: Cześć, dzień dobry. Robert z BMW-ki z tej strony. Autostrada A2, kierunek Poznań, zjazd na Grodzisk Mazowiecki, Błonie. Uważajcie, bo zaraz na początku tego pasa zjazdowego stoją dwa duże mobile, prawdopodobnie jakaś awaria. Więc jak ktoś tam gdzieś będzie chciał w miarę szybko zjechać, jadąc za ciężarówką na ten pas jazdowy, no po prostu może się spotkać z czymś, co tam stać zazwyczaj nie powinno. Także prośba o uwagę. Pozdrawiam i szerokości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poważne utrudnienia na ekspresowej 8 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Rawą Mazowiecką na jezdni w kierunku Warszawy. Na kilometrze 372, to dokładnie pomiędzy węzłami Czerniewice a Wólka Jagielczyńska, doszło do wypadku auta osobowego i autobusu. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Jezdnia w

0: W kierunku stolicy została tam całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy na wysokości miejscowości Czerniewice, ale już teraz obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek. Także ten fragment najlepiej omijać zdecydowanie wcześniej i już na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego można kierować się na krajową 48 i wtedy na wysokości miejscowości Inowłódz kierować się na trasę województwa w pobliżu właśnie miejscowości Inowłódz na Rawę Mazowiecką i wtedy można ominąć ekspresową ósemkę w miarę bez przeszkód, bo te trasy na razie nie są zakorkowane. Droga krajowa nr 73 w Małopolsce nadal jest zablokowana w obu kierunkach. W miejscowości Smęgorzów, to pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską, na kilometrze 105 kilka godzin temu doszło do wypadku auta osobowego i ciężarówki. Ruch jest tam kierowany na pobliskie trasy lokalne. Poranne godziny szczytu w rozkwicie w wielu miejscach naszego kraju, chociażby w województwie śląskim. Tutaj dużo spowolnień, dużo korków, między innymi w pobliżu Katowic, Mysłowic czy Sosnowca, na autostradzie A4, na ekspresowej jedynce i trasie ekspresowej S86. Natomiast krajowa 79 w Jaworznie na wysokości Byczyny jest częściowo zablokowana w obu kierunkach. I tutaj obserwujemy i korki w kierunku A4 i korki w kierunku Mysłowic. Jeszcze jedna trasa w województwie dolnośląskim. Droga krajowa nr 5 jest zakorkowana jak zwykle o tej porze pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a samym Wrocławiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwilę o premierze, która dzisiaj punktualnie o godzinie 19 na naszym kanale na YouTubie Polskiego Radia Kierowców. Premierowo pojawi się nowe auto i będzie to Jetour Dashing.

0: too short. To mamy 20 minut już po godzinie 8 PRK Polskie Radio Kierowców. Michał Górski.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. No i będzie o tym, co dzisiaj po godzinie 19 będziecie mieli okazję zobaczyć na naszym kanale na YouTubie, a jest na co popatrzeć. Chińskie samochody są przeróżne i tutaj się pewnie ze mną zgodzisz. Urodą niektóre grzeszą, niektóre nie grzeszą.
1: Tak.
0: Natomiast akurat ten samochód, który dzisiaj pojawi się premierowo o godzinie 19 na kanale YouTubeowym Polskiego Radia Kierowców, jak najbardziej urodą grzeszy. Ma taką urodę, że

0: przyciąga wzrok, przyciąga uwagę, może się podobać ta inspiracja troszkę takimi autami, super autami sportowej klasy, no to myślę, że była dobra inspiracja. Jetour Dashing.
1: Ja bym nawet powiedział, że nie tylko liczymy na to, że będzie na co popatrzeć, ale będzie też czego posłuchać. No bo jednak staraliśmy się

0: ofertę, jeśli chodzi właśnie o przeżycia z wnętrza samochodu, albo w ogóle mało kto nad tym się zastanawia, chyba projektując je. Może te potrzeby są inne, ale też oczywiście, że w dzisiejszych czasach, gdzie ten limit prędkości 50 na godzinę w mieście, w sumie rzadko z niego wyjeżdżamy, to te aspekty związane z tym takim sportowym odczuciem sprowadzenia może schodzą na dalszy plan. Ale nie u wszystkich i pewnie niektórzy lubią jednak, jeśli ten samochód właśnie tą frajdę z jazdy mu daje. No i dlaczego o tym mówię? No bo wydaje się, że ten Jetour, generalnie ta marka, trochę stara się iść w tą stronę, czyli takiej frajdy z posiadania samochodu, ale też z jego prowadzenia właśnie.
1: Tak, żeby nie było tak to prosto i oczywiście, to chińskie samochody kupujemy dlatego, bo potrzebujemy nowego samochodu, bo jest zdecydowanie taniej, no i tyle, potrzebujemy się poruszać i przemieszczać. Tutaj to, co powiedziałeś bardzo słusznie o prowadzeniu i frajdzie z jazdy za bardzo nie ma mowy, natomiast Jetour Dashing daje tę frajdę, ale jeszcze chciałem się skoncentrować na tym, że podchodzisz do tego samochodu i obcujesz z tym samochodem. Dostaliśmy auto czarne, trochę wygląda jak Batmobil. Ma fajny przód, bardzo agresywny, ma fajny tył, fajna jest ta linia lamp. Dodatkowo jeszcze wnętrze także przykuło naszą uwagę, bo wnętrze jest trochę takie szalone. Mianowicie mamy czarno-grafitową skórę eko, która jest połączona z czerwonymi elementami. To też te jakby taki pazur i na kierownicy też pojawia się czerwona nitka. Więc takich właśnie sportowych akcentów trochę w tym aucie jest. Poza tym...
0: No, ale co więcej, to wnętrze może mieć dwa oblicza, tak, bo są dwie wersje wyposażenia i tam w ogóle inaczej zorganizowane jest to wnętrze, bo inny wybierak zmiany biegów, więc ta cała wyspa taka pomiędzy pasażerem a kierowcą będzie inaczej zorganizowana. Dwa różne oblicza wnętrza tego samochodu.
1: I to też wynika z tego, że mamy dwa różne silniki w tym samochodzie. Możemy mieć 1.5, czyli już znane nam 147 koni i 230 niuta, ale też możemy mieć 1.6, czyli 190 koni mechanicznych i 290 niuta.
0: I co ważne, zero baterii. Tak. Oczywiście pomijam tę rozruchową, ale nie mamy tutaj żadnej technologii hybrydowej. To są klasyczne spalinowe napędy, tak jak powiedziałeś, w dwóch wersjach. Tam oczywiście też będzie się różniła skrzynia biegów, bo 6-biegowa w tej wersji słabszej, a 7-biegowa w tej wersji mocniejszej. Ale w każdym przypadku napęd tylko na przednią oś, a mamy do czynienia z SUV-em. Mm-hmm. Także to może być trochę odbierane jako brak. Natomiast no, ten samochód na koniec dnia służy do tego, żeby w sumie jeździć po mieście, ewentualnie czasem z tej drogi utwardzonej zjechać, ale no nie po to, żeby w jakieś zapuszczać się strasznie skomplikowane tereny.
1: No to jaki jest Jetour Dashing? O tym opowiemy wam jeszcze za kilka minut, ale o tym także przekonacie się, oglądając dzisiaj nasz kanał na YouTubie Polskiego Radia Kierowców i kolejny odcinek naszego motoryzacyjnego serialu Na Części.

0: Bruno Mars przed chwilą na antenie Polskiego Radia Kierowców. Ani nie Bruno, ani nie Mars, tylko po prostu nasz Kuba Domoracki ma dla was najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa ósemka w województwie łódzkim jest zablokowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Czerniewice a Wólka Jagielczyńska. To dokładnie na odcinku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Rawą Mazowiecką. Te utrudnienia związane są z wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 372. Doszło tam do zdarzenia auta osobowego i autobusu.

0: i jedna osoba co najmniej została w tym zdarzeniu ranna. Jezdnia jest zablokowana w kierunku stolicy, a ruch kierowany jest na objazd, na węźle Czerniewice, na pobliskie trasy lokalne i wtedy powrót na ekspresową 8 jest możliwy na węźle Wólka Jagielczyńska. Ale w związku z tym, że obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek, to najlepiej chyba omijać to miejsce zdecydowanie wcześniej i już na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego kierować się na krajową 48, a potem w miejscowości Inowłódz na trasę wojewódzką numer 726 i wtedy kierować się właśnie w stronę Rawy Mazowieckiej. Od Rawy Mazowieckiej do samej Warszawy na ekspresowej 8 właściwie utrudnień nie ma. Sporo problemów w województwie mazowieckim. Oczywiście zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, jak zwykle o tej porze, i pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka i pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego. Krajowa 79 także jest zakorkowana pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą, natomiast Krajowa 7 jak zwykle zatłoczona jest na północ od Warszawy, a zatem pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą. Krajowa 73 pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest zablokowana w miejscowości Smęgorzów. Tutaj kilka godzin temu na kilometrze 105 doszło do wypadku ciężarówki i auta osobowego i ruch kierowany jest tam na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Jeszcze jedna trasa w województwie małopolskim, autostrada A4. Tutaj pojawiły się poważne utrudnienia na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków-Wieliczka a Kraków-Południe w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za chwilę wracamy do testu Jetura Dashinga. To jest auto, które pojawi się dzisiaj punktualnie o godzinie 19 na naszym kanale na YouTubie Polskiego Radia Kierowców. Zapraszam.

0: 19 minut jeszcze do godziny 9. Wracamy razem z Michałem do tego, co dzisiaj pokażemy wam na naszym kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców.
1: Mianowicie... Ile minut jeszcze do godziny 19?
0: A to już odliczę. Tak, w Sylwestra. No dobrze, Jetur Dashing dzisiaj będzie bohaterem tego odcinka. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy odcinek i zdecydowanie powinniście zarezerwować sobie czas. Dzisiaj o 19 premierowo można obejrzeć, ale później oczywiście także można wracać do naszych testów. Można również z poziomu aplikacji. O tym proszę pamiętać, bo gdzieś na postoju można sobie włączyć i pooglądać. Jetur Dashing. Ładne, dość duże, bo 4 metry, prawie 60 centymetrów długości, 1,90 m szerokości, 168 wysokości, rozstaw osi 2,72. Mamy dwa silniki, 1,5, 1,6. Jeden ma moc 147, drugi ma 190. Taki lekko sportowy, przynajmniej wygląd tego samochodu, może przyciągnąć klientów.
1: Powiedziałeś, że nie mały, zgoda, ale jednak najmniejszy z oferty.
0: Tak.
1: I tu, znaczy tej marki. I w ogóle czym jest marka Jetur? Może dwa słowa o tym. Należy ona, oczywiście jest to chińska marka, należy do koncernu Chery, którego to z kolei inne marki możecie państwo znać również z naszego rynku, bo oczywiście będzie to marka Chery, ale też i JQ i Omoda, które zresztą też zapraszamy na naszym kanale. Kilka samochodów tych marek testowaliśmy. Natomiast wracając do Jetura, to jest marka, która ma odpowiadać w tym koncernie właśnie za takie samochody, no, zabawowe, chciałoby się powiedzieć, właśnie skierowane bardziej na przyjemność z jazdy, przyjemność posiadania i spędzanie wolnego czasu. No ale tutaj jednocześnie mamy ten najmniejszy samochód z tej marki. No i skoro najmniejszy, to też najtańszy, ale oczywiście z tej gamy. To wydaje się ciekawa propozycja, dlatego że auto faktycznie robi spore wrażenie wizualne, jak się na nie patrzy. Sprawia pewną frajdę z jazdy w odniesieniu do tych już wymienionych marek i innych modeli. Także jest to na pewno ciekawa rzecz i polecam, żebyście się państwo na pewno przejechali, jeśli nie kupili.
0: Mhm. To, na co zwróciliśmy uwagę od razu po zajęciu miejsca za kierownicą tego samochodu, chińscy producenci, teraz jest w ogóle taka moda, albo nie wiem, oni mają jedną wytłaczarkę, nie mam pojęcia, na czym to polega i jak to działa. Chińscy producenci przyzwyczaili nas do tego, że ten tunel centralny, ciągnący się od deski rozdzielczej aż po koniec fotela pasażera, czy fotela kierowcy, to jest taka wyspa, takie wiszące coś. I pod tym mamy duży schowek, na przykład na torbę damską. Natomiast tutaj w Jeturze Dashingu ktoś powiedział, a nie ciągnijmy tej wyspy do samej deski rozdzielczej, utnijmy ją. I ona jest taka lewitująca i wygląda moim zdaniem zdecydowanie bardziej atrakcyjnie. Dzięki temu wnętrze zyskało trochę więcej przestrzeni, bo mimo wszystko ten wielka ta wyspa centralna, no trochę przytłacza i trochę ogranicza swobodę, a tu jest to ciekawie rozwiązane. No i w ogóle sporo takich ciekawych rozwiązań. Mamy dwa oczywiście ekrany. To wnętrze jest, można powiedzieć, takie wyklirowane, czyli raczej pozbyto się tutaj przycisków. Sterujemy wszystkim z ekranu. No i odpowiedzią jest ten odrobinę większy, kolejny Jetur, nie mówię o T2, który jakby jest adresowany do trochę innego klienta, czyli do klienta, który potrzebuje namacalnych nawiewów, namacalnych guzików, a tu faktycznie jest jakby ten klient taki, no nie chcę powiedzieć teslowy, ale chyba to jest najlepsze określenie.
1: Znaczy auto na pewno stara się wyróżnić i to pod każdym względem, i tym wizualnym z zewnątrz, i tym wnętrzem. Natomiast no, trzeba też powiedzieć, że te auta nie mają pełnej homologacji. Na obecną chwilę, mówimy o tych dokładnie dostępnych w tym momencie w salonie, więc jakie to z kolei ma znaczenie? No otóż nie mamy tych kilku obowiązkowych obecnie systemów bezpieczeństwa. Czyli mówimy tutaj o asystencie zmęczenia kierowcy, asystencie prędkości, czyli ten powiadamianie nas o ograniczeniu prędkości, ale też o jej przekroczeniu, czy utrzymanie pasa ruchu. Kilka takich elementów, które no, dzisiaj są obowiązkowe w samochodach sprzedawanych nowych, salonowych. Tutaj mamy taką sytuację, że są to krótkie serie i zapewne trwają obecnie prace nad uzyskaniem tej homologacji i nad przerobieniem tych samochodów i prędzej czy później one tą homologację należy oczekiwać, że zdobędą i trochę się zmieni ta oferta. Natomiast na obecną chwilę to, co my przynajmniej mieliśmy też okazję testować, to jest auto, które no, pozbawione jest właśnie tych, nazwijmy to, elementów istotnych bezpieczeństwa, ale no, nie wszyscy za nimi przepadają.
0: No powiedz szczerze, no, nie przeszkadzających w prowadzeniu pojazdu.
1: No, no nie trzeba wyłączać właśnie wszystkiego po zajęciu miejsca. Oczywiście no, wiąże się też z tym, że generalnie nie ma mapy, nie ma nawigacji, nie ma kilku

0: takich elementów.
1: No i bardzo dobrze, bo masz CarPlaya, masz Androida, to więc prawda. Jakby po co ci to, no? Jakby nie obciążasz tego systemu, dzięki temu on się nie wiesza.
0: Samochód jest uproszczony w tym sensie. Rzeczywiście nie ma takich, już mówiliśmy o tym napędzie, to już jeszcze bardziej uproszczone być nie może tak naprawdę. No, przecież jest automatyczna skrzynia biegów i szybkie te skrzynie 6- i 7-biegowa w zależności od modelu. Natomiast no, trzeba dwa słowa o spalaniu powiedzieć, skoro nie mamy hybrydy, nie mamy napędu elektrycznego.
1: Tak jest.
0: 10 litrów ponad deklaruje producent dla tej wersji słabszej, a nawet 11 ponad dla tej wersji mocniejszej, ale od razu trzeba powiedzieć, że da, jak zwykle w napędach spalinowych, jest wyjście.
1: Czyli można przerobić to na hybrydę gazową, właśnie. No i taką też hybrydę testowaliśmy, czyli auto już wyposażone w butlę gazową i w instalację gazową. Koniecznie musicie dzisiaj zobaczyć to o godzinie 19 na naszym kanale, więc zapraszamy. Widzimy się dzisiaj punktualnie o godzinie 19 na YouTubie.
0: Do zobaczenia.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 9, więc błyskawicznie lecimy z informacjami drogowymi dla tych, którzy być może o godzinie 9 gdzieś muszą się zameldować. No to zróbcie sobie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas ekspresowa ósemka pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim

0: Polski Marawą Mazowiecką jest zablokowana w kierunku Warszawy. Pomiędzy węzłami Czerniewice a Wólka Jagielczyńska na kilometrze 372 doszło do wypadku auta osobowego i autobusu. Jedna osoba została w tym wypadku ranna, a ruch kierowany jest na objazd na węźle Czerniewice na pobliskie trasy lokalne w kierunku miejscowości Lipie i dalej w kierunku węzła Wólka Jagielczyńska. Ale obserwujemy tam kilkukilometrowy korek na S8, ale także na pobliskich właśnie trasach lokalnych także jest dosyć sporo samochodów. Także najlepiej ten fragment omijać zdecydowanie wcześniej i już na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego kierować się na Krajową 48, a potem w miejscowości Inowłódz na trasę wojewódzką numer 726 na Rawę Mazowiecką. A teraz województwo małopolskie i wieści od państwa. Słuchamy.
1: A4 na całym zjeździe w Krakowie na Zakopiankę. Wypadek, służby na miejscu. Korek już ma na tej chwilę jakieś 6-7 km i powiększa się.
0: Zablokowana jest Krajowa 73, także w Małopolsce, pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską, gdzie w miejscowości Smęgorzów na kilometrze 105 doszło do wypadku auta osobowego i ciężarówki. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu i kilka osób zostało w tym zdarzeniu rannych. Droga jest zablokowana, a ruch kierowany jest na pobliskie trasy lokalne. Jeszcze jedna informacja, województwo dolnośląskie. Autostrada A4 jest zakorkowana na fragmentach przygranicznym, to od wczesnych godzin porannych, przed Jędrzechowicami, tradycyjnie w kierunku Drezna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A co u was dzisiaj ciekawego na trasie? Co się dzieje? No to czekamy na informacje, czekamy na raporty drogowe, ale także raporty pogodowe. Przypominam, że można w aplikacji, w wersji tekstowej, w wersji głosowej, ale także i telefonicznie. 22 513 11 11.

0: Moloko na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i 22 stopnie mamy już na termometrach w Przemyślu. To jest najcieplejsze miejsce, a w Resku no 15, chociaż wy podajecie, że jest zdecydowanie cieplej. To oczywiście te dane to dane ze stacji badawczych IMGW.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Piękny, słoneczny i ciepły, ale nie za gorący dzień. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy potwierdzacie tę opinię. Dzisiaj zachmurzenie nad Polską małe i umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie,

0: kraju. Przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu, mogą także występować burze, ale niewielkie. Temperatura maksymalna dzisiaj od 22 stopni na Pomorzu, około 25 stopni w centralnej Polsce, do maksymalnie 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, około 18 stopni, i tam pokażą termometry. Wiatr dzisiaj na szczęście słaby, nad morzem tylko umiarkowany, północno-zachodni. A ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1009 hektopaskali. Przewiduje się spadek ciśnienia, a potem to ciśnienie pójdzie w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No więc jak wam się podróżuje? Czekam na informacje od was, raporty pogodowe i drogowe. W tej godzinie oczywiście Grzegorz Duda się pojawi z kolejną odpowiedzią na kolejne motoryzacyjne pytanie. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Mamy słuchaczy w całej Polsce i wiemy na przykład, że w Szczecinie mamy już 20 stopni i słońce grzeje w pełni, wiatr słaby, widoczność świetna, ciśnienie dobre, nic, tylko ruszać w trasę. Bardzo dziękujemy za tę informację. 10 minut po godzinie 9.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Poważny kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa, bo między węzłami Kraków-Wieliczka, Kraków-Łagiewniki, a Kraków-Południe. Na wysokości węzła Kraków-Południe doszło tam do wypadku i jezdnia została częściowo zablokowana w kierunku Katowic. No niestety ten korek właściwie z minuty na minutę robi się coraz dłuższy. Autostrada A4 jest zakorkowana także w Dolnośląskiem, na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Dresda. Ekspresowa 8 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Rawą Mazowiecką jest zablokowana w kierunku Warszawy. Tutaj doszło do poważnego wypadku z

0: z udziałem autobusu i samochodu osobowego na kilometrze 372. Ruch kierowany jest na objazd na wysokości węzła i miejscowości, także oczywiście Czerniewice, na pobliskie trasy lokalne, na miejscowość Lipie, a potem na miejscowość i na węzeł także Wólka Jagielczyńska. Ale w związku z korkiem, dosyć poważnym korkiem na ekspresowej ósemce, najlepiej omijać ten fragment już zdecydowanie wcześniej, na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego, kierując się na Krajową 48, a potem ewentualnie na trasę wojewódzką 726 na Rawę Mazowiecką. Poranne godziny szczytu nie odpuszczają w województwie mazowieckim. Cały czas zakorkowana jest i północna, i południowa obwodnica Warszawy, także Krajowa 7, niedaleko Dziekanowa Leśnego i Łomianek, oraz remontowany odcinek Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Jeszcze jedna informacja z województwa pomorskiego. Tutaj już nie ma korków na ekspresowej siódemce na obwodnicy Gdańska, ale pewne problemy utrzymują się na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdańsk-Osowa w kierunku Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze przesympatyczne pozdrowienia dla wyprawowej ekipy Polskiego Radia Kierowców. Do zobaczenia w sobotę we Wrocławiu. Pozdrawia Przemek z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. Przemek oczywiście jedzie także z nami w Wielkiej Wyprawie Maluchów. Ona startuje już w najbliższą niedzielę. Więcej na ten temat oczywiście na antenie Polskiego Radia Kierowców. Ask yourself.

0: Ach, se pośpiewałem, co?
1: No i tak, to prawda. Mogłem o tym zapomnieć, ale dziękuję, że przypomniałeś.
0: Bo to fajny numer, więc jakoś
1: to
0: tak,
1: prawda, to prawda.
0: Ładuje pozytywną energią i aż chce się śpiewać, więc podejrzewam, że w wielu samochodach przed chwilą głośniej zdecydowanie zrobiło się radio i bardzo dobrze. Warunki pogodowe fantastyczne. Pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Dzisiaj będą bardzo potrzebne.
1: I o kremie z filtrem.
0: Zdecydowanie, gdybyście wysiadali, mieli leżaki i chcieli rozłożyć na mopie.
1: I parawany.
0: Tak, oczywiście, to jak najbardziej trzeba o tym pamiętać. Jeszcze jeden głos naszego słuchacza, bardzo ciekawy i istotny a propos poruszania się po dużym mieście skuterem czy też motocyklem i w ogóle o między takiej korelacji między kierowcami samochodów a kierowcami motocykli.
2: Dzień dobry, drogie PLK. Jan z Warszawy ze skutera, znaczy na razie skuter na przeglądzie, czekał na autobus. Taka myśl mi przyszła do głowy. Jechałem teraz z Mokotowa na koło, Wawelska, Prymasa Tysiąclecia, Korki i ładnie bardzo kierowcy, to im się chwali, robią taki ruch kierownicą w lewo, dając mi wolny przejazd. A jest taka metoda, we Francji to się praktykuje,

Na lewym pasie kierowca włącza lewy kierunkowskaz i daje mi znak: facet, ja cię widzę, możesz jechać, możesz mnie wyprzedzać z prawej, a na pewno ci nie zajadę drogi. I może PRK by zainicjowało taką akcję pod nazwą lewy kierunkowskaz dla jednośladów. Kłaniam się, życzę miłego dnia wszystkim.

0: No. Tak jak nasz słuchacz mówi.
1: Tam jest trochę inna kultura jazdy skuterem czy motocyklem, więc może, ale faktycznie, jeśli w Polsce tak niektórzy kierowcy robią, to jest to no, niewątpliwie ułatwiające poruszanie się.
0: Ale dobrze, że tak jak nasz słuchacz mówi, skuterem się fajnie jeździ po Warszawie, pewnie po innych polskich dużych miastach czy mniejszych miastach tak samo.
1: A jak jeszcze będzie skuter po serwisie? O, właśnie. No dobrze, za chwilę zajmiemy się kolejnym motoryzacyjnym wątkiem i tematem, a konkretnie zajmie się nim Grzegorz Duda. Pojawiła się też kiedyś taka wiadomość od was, co z filtrem powietrza. Czy to wymieniać, czy nie wymieniać, co ile wymieniać, jak o to dbać, jak nie dbać i co zrobić, żeby oddychać dobrym, czystym powietrzem. Więc i Grzegorz Duda zajął się tym tematem, więc dzisiaj jeszcze przed godziną 10 powie, co z tym filtrem powietrza należy zrobić.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, cały czas z wami, cały czas z wami na trasie, no i cały czas informujemy o tym, co przed wami się może dziać. 30 minut po godzinie 9. Jeszcze w tej godzinie na pewno Grzegorz Duda się pojawi, więc zostańcie z nami, słuchajcie uważnie, bo dzisiaj będzie dobrze radził, jak zawsze zresztą. Jeśli wy macie jakieś pytania do Grzegorza, no to proszę bardzo, można napisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej 8 w województwie mazowieckim pomiędzy węzłami Kobyłka a Zielonka doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego. Na kilometrze 5 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy i obserwujemy tam dość spory korek. Ekspresowa 8 zakorkowana jest także w samej Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, rzecz jasna, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także spory ruch obserwujemy w przeciwną stronę, pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego. Na ekspresowej 8 mamy także utrudnienia w województwie łódzkim. Na odcinku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Rawą Mazowiecką, niedaleko węzła Czerniewice, na kilometrze 372 doszło do wypadku auta osobowego i autobusu. Trasa jest zablokowana w kierunku Warszawy, a ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne, na węźle Czerniewice i powrót na ekspresową 8 jest możliwy na węźle Wólka Jagielczyńska. A teraz wieści zza kierownicy.
3: Na drodze S19 na obwodnicy Garwolina drogowcy rozpoczęli remont jezdni w kierunku Warszawy. No, jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona do jednego pasa na długości no, jakichś 2-3 km.
2: I także obserwujemy tam oczywiście kilkukilometrowy korek. Zakorkowana jest także A4 w Małopolsce na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Wieliczka, Kraków-Łagiewniki, a Kraków-Południe na jezdni w kierunku Katowic. Tutaj w związku z wypadkiem na wysokości węzła właśnie byłego węzła Zakopiańskiego mamy zwężenie jezdni i stąd ten bardzo, bardzo poważny korek. Z województwa małopolskiego mamy także dobrą informację. Po kilku godzinach odblokowano już drogę krajową numer 73 pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską, gdzie doszło do wypadku auta osobowego i ciężarówki w miejscowości Smęgorzów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Przypominam, 22 513 11 11. Gdyby coś działo się na waszej trasie, od razu informujcie, a my te informacje przekażemy dalej innym kierującym.

0: 22 minuty jeszcze do godziny 10. Przed chwilą Ania Dąbrowska na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz Grzegorz Duda się pojawi. I kolejne pytanie, które mu zadaliście, związane z filtrem powietrza. Jest takie coś w naszym samochodzie. Wymiana wcale nie jest skomplikowana, no więc bardzo często wielu kierowców myśli, no to skoro nie jest skomplikowana, nie, tam no, po co to wymieniać? Kosztuje niedużo? Nie, to na pewno nie jest jakiś potrzebny i ważny element w samochodzie. Otóż wielki, wielki błąd, bo jest to ważny element samochodu. Swoją drogą to zastanawiam się, czy dla Grzegorza jest jakiś element, który jest mniej ważny albo nieważny. Nie, chyba takiego nie ma. No dobra, to co? Wymieniać czy nie wymieniać? Ważne to czy nieważne?
1: No właśnie, filtr powietrza po co wymieniać, prawda? Nie przeszkadza nam, że samochód gorzej chodzi, że jest słabszy, że więcej pali paliwa, dlatego że nie ma powietrza. Ja zawsze mówię jedną rzecz. Brudny filtr. Jak to wytłumaczyć? Wyobraźmy sobie, że weźmiemy sobie rurkę taką, z której pijemy z kubka kolę, dajmy na to, tak? No i teraz weźmy tą rurkę, zatkajmy sobie nos i biegnijmy pod górkę i próbujmy oddychać przez tą rurkę. Chyba łatwo nie będzie. To tak samo samochód ma ciężko, jak ma zapchany filtr powietrza. Filtr powietrza dzisiaj to są ceny od 40 zł, mamy świetnych polskich producentów, do powiedzmy 100 paru. Jeżeli co drugą wymianę oleju zapiszmy sobie w kajeciku, żeby pamiętać o filtrze powietrza, żeby go regularnie zmieniać. Ten samochód naprawdę będzie dłużej żył i zwrot z wymiany szybciutko nam się odbije w paliwie. No i w przyjemności z jazdy oczywiście, bo ten samochód będzie żwawy.
0: A przyjemność z jazdy jest zdecydowanie najważniejsza i my często się nad tym zastanawiamy i czerpmy przyjemność z jazdy. Nie gońmy na oślep, nie ma sensu. Tylko dbajmy o nasze samochody, jeździmy dla przyjemności i nawet jeśli mamy wyznaczony jakiś punkt docelowy, od którego, nie wiem, zacznie nam się urlop. Nie, nie, nie. Urlop zaczyna się już w garażu, gdy wsiadamy do samochodu i ruszamy w wakacyjną trasę. Albo nawet gdy ruszamy do pracy, więc czerpmy maksimum przyjemności, a my oczywiście no, robimy wszystko, żeby ta przyjemność była absolutnie maksymalna i tego właśnie wam dzisiaj życzę. Piękne słońce, okulary przeciwsłoneczne, radio, można uchylić okno. Jedźmy na spokojnie do przodu.

0: Pojawiło się takie pytanie do Grzegorza Dudy. Zawsze was prosimy o te pytania, bo chętnie przekazujemy je i sukcesywnie Grzegorz odpowiada na te pytania. Mam pytanie do pana Grzegorza. W spadku po teściu przejąłem Seicento, przebieg 75 tysięcy, zrobiłem serwis olejowy. No i mam pytanie, jak często ten olej wymieniać i czy w ogóle go wymieniać, skoro auto jeździ 500 kilometrów rocznie, Andrew pyta. To jeśli mogę wejść w buty Grzegorza na chwilę. Mm-hmm. Trochę już się znamy, więc ja już jakby jestem...
1: Chodzicie w tych samych butach, tak, na przemian.
0: Nasiąknięty jestem wiedzą i tym, o czym zawsze powtarza i o czym zawsze przypomina. To niezależnie od tego, czy 500 kilometrów, czy 50 tysięcy, no nie wiem, 50 tysięcy przesadziłem, czy 20, czy 30, to co rok, no jak najbardziej, bo ten olej niestety ulega zakwaszeniu i on jakby traci swoje właściwości, więc jednak dobrze jest go zlać, tak żeby zadbać o ten silnik, a skoro Seicento ma 75 tysięcy przebiegu, no to jak to mówią, jeszcze pojeździ.
1: No zdecydowanie.
0: Więc no, raz do roku zlać ten olej, zalać nowym, nawet jeśli robi 500 kilometrów. Ja
1: 500
0: wiem, ja
1: kilometrów
0: wiem.
1: Rocznie, no. To ile to ma lat w takim razie, jak no. 75 tysięcy?
0: A matematyk widzę, że się odezwał. No dobrze. Ale bardzo dziękuję za to pytanie. Kolejne odpowiedzi, kolejne pytania dla Grzegorza i od Grzegorza już jutro po godzinie 9 w Polskim Radiu Kierowców. A teraz mamy 9.50, więc oczywiście mamy dla was informacje. Informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dobra wiadomość z ekspresowej ósemki pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Rawą Mazowiecką. Tutaj już nie ma utrudnień na jezdni w kierunku Warszawy, gdzie na kilometrze 372 doszło do wypadku auta osobowego i autobusu. Jezdnia była tam właśnie w kierunku stolicy Polski zablokowana. Ruch był kierowany na objazd. W tej chwili trasa S8 jest już przejezdna i właściwie większych korków akurat tam nie obserwujemy. Co innego natomiast na mazowieckim odcinku S8 i na północnej obwodnicy Warszawy, no to oczywiście klasyk. Tutaj zakorkowany jest fragment pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, a także pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego, ale także mamy utrudnienie przed Warszawą od strony Wyszkowa, dokładnie pomiędzy węzłami Kobyłka a Zielonka. Tutaj na 5 kilometrze doszło do najechania samochodu osobowego na bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy i także tam obserwujemy dość spory korek. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Wieliczka, Kraków-Łagiewniki, a Kraków-Skawina w kierunku Katowic, ale także spory ruch obserwujemy niedaleko bramek w Balicach, przede wszystkim w kierunku Rzeszowa, chociaż także spory ruch w drugą stronę, czyli w kierunku Katowic. Jeszcze jedna informacja z województwa małopolskiego, Zakopianka. Na Zakopiance sprawa wygląda tak, że na fragmencie remontowanym pod Krakowem w Libertowie cały czas mamy niewielki, ale jednak korek. Natomiast na odcinku podhalańskim zdecydowanie wolniej jedzie się i w Nowym Targu, i w Szaflarach. Natomiast już niedaleko Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego spowolnienia są, ale to tylko spowolnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

A jak u was wygląda droga? Czekamy na informacje w aplikacji tekstowo, głosowo i pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: czyli to jest nasz drugi dom, czyli studio nasze radiowe i radio.
1: No, ja bym powiedział, że nawet pierwszy.
0: Nawet pierwszy w wielu przypadkach. To tutaj się absolutnie zgadzam i pod tym podpisuję. No dobrze, ale w takim razie posprzątałem, ogarnięte, więc jakby teraz możecie wy zasiadać się
1: dobrze,
0: za sterami.
1: Proszę bardzo.
2: To kurz jakiś nieprzetarty jest.
0: A tam tego nie przecierałem, tu przecierałem. Tam nie udawałem, że nie widzę.
1: Czekaj, mi się już szykuje na wielką wyprawę maluchów, także wiesz, no. Musi się poskładać w scyzorek, żeby się zmieścić.
0: Nie, na szczęście nie. Jedziemy ale naszym będzie. Samochodem, który przerabiamy na wóz transmisyjny, więc to się będzie działo, szanowni państwo.
1: Ale maluchem
0: ale
1: też nie.
0: Maluchem też oczywiście się przejedziemy z Michałem, no nie możemy sobie odmówić tej przyjemności. W zeszłym roku pamiętam, chciałem nawet coś nagrać, coś zmontować, otworzyłem laptopa, nie dało się, bo przednia szyba, uderzyłem ekranem, odsunąłem się, jakby już się nie dało odsunąć.
1: Wyjąłem krzesło.
0: No, jechaliśmy z Jaśkiem Melą, takim maluchem Abarth, więc strasznie głośno, więc nic się nie dało nagrać, nic nie słyszałem. Nie, no dajcie spokój. Maluch to jest maluch, ale do pracy to się raczej to auto nie nadaje. Ale nadaje się na wielką wyprawę maluchów, która już startuje w najbliższą niedzielę. Więcej o tym na pewno jeszcze na antenie. A teraz Dagmara Kowalska i Piotr Chwiran.
2: Tak, nasze auto pakowne, tak jak maluch. Zapraszamy.
0: I pięknie.

0: Na zegarze mamy godzinę 10:00. Sprawdzamy, co w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No, dzień dobry, ponownie się kłaniamy. Po burzowym weekendzie wtorek przynosi zdecydowanie spokojniejszą pogodę w większości kraju, to się cieszymy z tego powodu bardzo.
0: No tak, bo dzisiaj prawie wszędzie bezchmurne niebo, sporo słońca pojawi się na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Mazowszu, Kujawach i na Dolnym Śląsku.
2: No, ale więcej chmur może pojawić się miejscami na południowym wschodzie Polski, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w rejonach górskich.
0: To właśnie tam możliwe są dziś przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Dotyczy to przede wszystkim Bieszczadów, Lubelszczyzny i okolic Tatr.
2: A temperatura będzie bardzo przyjemna, na Pomorzu około 22, a w centrum kraju 25.
0: Najcieplej na Zamojszczyźnie, gdzie termometry mogą pokazać nawet 28 stopni, chłodniej jedynie nad samym Bałtykiem około 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dobrze, chłodniej, nie chłodniej, u nas gorąco, gorąca atmosfera, gorący konkurs i gorące zbliżanie się lata.
0: Tak, w Rzeszowie teraz mamy najcieplej 24.
2: No ładnie, ładnie, jak na taką wczesną porę.
0: W Olsztynie, kiedy te jeziora się nagrzeją? 16, więc jeszcze potencjał jest wzrostowy. Zaczynamy nasze spotkanie. Dagmara Kowalska.
2: Piotr Firan, dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: chłopak z sąsiedztwa też jest tak obok zaraz tej dziewczyny z sąsiedztwa, czyli Kuba Domoracki.
1: No my w ogóle jesteśmy takim radiem z sąsiedztwa.
0: No trochę
1: zawsze
0: tak.
1: W sąsiedztwie.
0: Trochę tak, trochę też z tej pozycji sąsiada podpowiadamy, co byśmy zrobili lepiej. Na przykład jadąc samochodem po naszych drogach. Nie?
2: Tak, no słuchajcie.
0: Wiedziałam, że będziesz czekał, co powie Piotrek.
2: Zawsze można coś zrobić, chociaż może rozwiniemy ten wątek później, bo mamy 10 po 10, więc czas sprawdzić, co się dzieje na drogach.
1: Ruszajmy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Już po 10, a zatem poranne godziny szczytu właściwie powinny się zakończyć w wielu miejscach. No ale to nie jest tak, że korków czy utrudnień nie ma. Wręcz przeciwnie może. Tych korków może nie jest coraz więcej, ale są w innych miejscach niż jeszcze powiedzmy godzinę czy dwie godziny temu. Ekspresowa ósemka jest zakorkowana i to właściwie nie w Warszawie, ale przed Warszawą od strony Radzymina. Tutaj pomiędzy węzłami Kobyłka a Zielonka. Auto osobowe uderzyło w bariery i na 5 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy tylko lewym pasem i no niestety kilkukilometrowy korek jeszcze przed węzłem Kobyłka się tam utrzymuje. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa. Pomiędzy węzłami Kraków-Wiedliczka, Kraków-Południe, a Kraków-Skawina w kierunku Katowic. A także autostrada A4 jest zakorkowana na Dolnym Śląsku, na fragmencie przygranicznym, niedaleko Zgorzelca i Jędrzychowic na jezdni w kierunku Drezna. Jeżeli chodzi natomiast o autostradę A2 i o autostradę A18 w województwie lubuskim, to tutaj nie ma większych utrudnień, ani większych spowolnień, ani na wysokości Świecka, ani na wysokości Olszyny. Ruch odbywa się tam w sposób płynny w obu kierunkach.

0: I jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie pomorskim. Tutaj na drodze krajowej numer 91. Nieco wolniej jedzie się pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, zasadniczo w obu kierunkach. Natomiast trasy wojewódzkie numer 216 i 215 są w niektórych miejscach zakorkowane, zwłaszcza pomiędzy Jastrzębią Górą a Władysławowem, w pobliżu Rozewia i Chłopowa, a także niedaleko Pucka czy Redy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy dla was zagadkę, czyli...
3: walczysz z pilotem.
2: Tak, próbuję przełączyć, jak wszystkie telewizory są obok siebie, to jeden pilot do nich, to trudno przełączyć na takie programy, żeby wszystko było dobrze, ale...
3: Ale ty masz już doktorat w tym temacie, więc...
2: Zostawmy to, zostawmy to. Mamy dla was zagadkę, czyli mamy podpowiedzi i wy zgadujecie oczywiście. Mam nadzieję, że włączycie się aktywnie i nasi stali zagadkowicze, jak i ci, którzy jadą gdzieś, wezmą udział ochoczo w naszej zabawie. Pierwsza podpowiedź jest następująca. To coś, z czym większość z nas spotyka się każdego dnia. I sprawa wiąże się z motoryzacją, z samochodami, z przemieszczaniem się.
3: Jak jedziecie rowerem, to musicie o tym pamiętać.
2: Tak, dowolność. To coś, z czym większość z nas spotyka się każdego dnia. Czekamy na wiadomości oczywiście w naszej aplikacji 13 po 10.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Ale energetycznie, ua!
1: Tak, 20 minut po godzinie 10, jesteśmy razem w trasie, moi drodzy. I Dagmara, ja mam taką wątpliwość, bo tak sobie jeżdżę po naszym kraju i zdarza się, że jednak tych tras ekspresowych jest coraz więcej i częściej się nimi jeździ. Nie zawsze jest to przyjemna jazda i czasami się zastanawiam nad tym, czy jadąc taką trasą ekspresową można wyprzedzić kogoś z prawej strony.
0: No, dobre pytanie, ale to ja rozumiem, że do naszych słuchaczy i chcemy was zaangażować do tego tematu. Co się dzieje tak naprawdę, jak obserwujecie to, co dzieje się na trasach szybkiego ruchu, głównie na autostradach, bo w niektórych miejscach autostrady mają u nas 3 pasy, w niektórych niestety tylko 2. Dajcie znać, jak według was jest w przepisach, a jak jest naprawdę w rzeczywistości.
1: I jak wy robicie? Czy zdarzało wam się tak, że jednak po prawym pasie jechaliście szybciej sprawniej, a ci na lewym sobie tam byli. No i jak akurat wy z prawej strony przejechaliście sobie. Jak to wygląda i co na ten temat mówią przepisy, ale też co mówi wasz zdrowy rozsądek. Chętnie przyjmiemy wasze komentarze w naszej aplikacji a propos jazdy po trasach ekspresowych, ale jednocześnie także przyjmiemy chętnie odpowiedzi, jeśli chodzi o naszą zagadkę.
0: Też i podpowiedź jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą za bardzo, czy można wyprzedzać prawym, czy nie. Można wczoraj napisała, czy zadzwoniła do nas słuchaczka, zostawiła wiadomość głosową, która uciekała chyba z A2. Pamiętam, tam był jakiś korek, jakiś wypadek, bardzo nieprzyjemnie, więc jechała sobie na boczną trasę, która była trasą wojewódzką.
1: Rekreacyjną.
0: Rekreacyjną, dokładnie. I tam nie było 2 pas,

0: Jeźdźców, więc nie miała problemu z wyprzedzaniem. Jechała tak. sobie spokojnie, podziwiała naturę.
1: Gorzej, kiedy traktor pojawi się przed tobą.
0: No, ale traktory, wiesz co, ja mam takie wrażenie i to też jest dobry pomysł.

0: Nas spotyka się każdego dnia. Taka jest pierwsza podpowiedź. A jeśli chodzi o wasze odpowiedzi, no to czytamy. Ja myślę, że chodzi o drzwi. No i oczywiście pozdrawiam z mojego słonecznego korku.
1: Miluś. O, super.
0: Też milutko pozdrawiamy.
1: Też.
0: Mamy także przepisy prawa fizyki. No, trudno byłoby się z tym nie spotykać codziennie.
1: Tak, tak. Ale
0: grawitacja nas zawsze przyciągnie.
1: To nie o to nam chodzi. Spotykamy się z przepisami ruchu drogowego, Pawełski, a podobnie myślicie. Super, mi się to podoba, że nasi słuchacze podobnie myślą.
0: A może chodzi o ruch uliczny, Daniel z Poznania napisał.
1: Albo przejście dla pieszych od Pitera. Ani jedno, ani drugie, ani trzecie, chociaż oczywiście na jedno, drugie i trzecie trzeba zwracać uwagę. I znaki drogowe się jeszcze pojawiły.
0: Tak, więc drugą podpowiedź, ponieważ nie ma dobrej, dorzucamy. Niektórzy twierdzą, że zawsze ma rację. No właśnie, to coś. Czyli to coś, z czym większość z nas spotyka się każdego dnia i niektórzy twierdzą, że zawsze ma rację. Ruszamy dalej w trasę, czekamy na wasze odpowiedzi, a i jednocześnie ten temat związany z wyprzedzaniem prawym pasem na trasie ekspresowej. Co wy o tym myślicie?

0: O.
1: No i jeśli chodzi o kwestie związane z truskawkami i latem, no to widzę, że pan dobrze dzisiaj jest zaopatrzony.
2: Tak, tak. No bo truskawki są, a zaraz ich nie będzie.
0: No właśnie, i czekamy na nie cały rok, więc trzeba mieć truskawkę przy sobie.
1: Ja sobie nie zdawałem
2: zawsze w kieszeni.
1: Zupełnie sprawy, że Dagmara jest takim łakomczuchem truskawkowym.
2: Jak to nie zdawałeś sobie sprawy?
0: No, tak,
2: chyba
0: nie.
2: Wszyscy
0: truskawka
2: wiedzą.
0: To jest to.
2: Znaczy,
0: truskawka to jest... Nie, no ja tęsknię za truskawkami cały rok, a jak są, no to...
2: Ale teraz nie musisz tęsknić, bo są.
0: No właśnie, dlatego ja was zostawię.
2: Ale Dagmara już myśli, że za miesiąc nie będę tęsknić.
0: Wiesz co, ale w tym... Tak myślę, że i tak się trochę rozwinęliśmy jako ludzkość, bo
2: no,
0: truskawki do tej pory były obecne w naszym życiu tylko w czerwcu, a teraz można kupić i te późne truskawki, które smakują trochę jak poziomki i można je dostać nawet w sierpniu.
2: No rzeczywiście, od epoki kamienia pewien rozwój jest.
1: Ale minimalne. Sprawdźmy, co na drogach.
0: Idę po truskawki.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas dużo wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa. Pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki, Kraków-Południe, a Kraków-Skawina w kierunku Katowic. Podobnie na Krajowej 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem oraz na drodze krajowej nr 28 nieopodal Mszany Dolnej, także Wadowic, Limanowej czy Nowego Sącza i Gorlic. Na Zakopiance na fragmencie podhalańskim także obserwujemy dość spory ruch właściwie i to zarówno w kierunku Zakopanego, jak i w kierunku Krakowa, w pobliżu Szaflar, Bańskiej Niżnej, Poronina i samego oczywiście Zakopanego. Jeżeli chodzi o sytuację w województwie mazowieckim, to tutaj nadal S8 jest zakorkowana. Przede wszystkim w pobliżu Warszawy na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Marki, Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku zachodnim, chociaż także pewne spowolnienia obserwujemy w przeciwną stronę, pomiędzy węzłami Powązkowska a Wisłostrada. Autostrada A4 jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym na Dolnym Śląsku, w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic.

0: w kierunku Drezna. Natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku Wrocławia i Katowic, utrudnień nie ma. Ruch odbywa się w sposób płynny. I jeszcze autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Tutaj mamy dwa fragmenty remontowane i to właściwie mowa o dość uciążliwym remoncie. Po pierwsze, pomiędzy Toruniem a Lubiczem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie prawie 8-kilometrowym. Natomiast niedaleko węzła Lisewo, czyli pomiędzy Grudziądzem a Katowicem a Toruniem, tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje na fragmencie nieco ponad 6-kilometrowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To coś, z czym większość z nas spotyka się każdego dnia i niektórzy twierdzą, że zawsze ma rację.
3: Poczekaj, to na pewno kobieta. Kobieta ma zawsze rację. A jak nie ma racji, to patrz, punkt pierwszy. Pozdrawiam, Aga Krawcowa. Bardzo cię pozdrawiamy, Ago. Myślę, że panowie się z tobą zgodzą.
4: Tak, ale nie możemy inaczej.
2: Może nie to coś, ale ten ktoś ma rację. Policjant Paweł napisał. Gorąco pozdrawiam.
3: O, chyba
2: nie, nie o to chodzi. Ani chodzi ani o policjantów, ani nie chodzi o panie.
4: Policjantka, zagadce. To by było połączenie.
3: Widzisz, a ja zupełnie inaczej przeczytałam tę wiadomość. Ja stwierdziłam już, że Pawełski jest policjantem, bo przecież policjanci jeżdżą kijankami.
2: Dlaczego te dwie głowy to nie jedna, tak, Maro? Więc,
4: i to no, jeszcze takie głowy.
2: Zawsze jakoś razem zrozumiemy, słuchaj. Jakoś to będzie.
3: Albo któryś z nas, a któryś będzie błądziło. No dobrze, słuchajcie, pytamy was też o to, jak to jest z tym prawym pasem. Czy jeśli ktoś wlecze się niemiłosiernie, myślę o przepisach ruchu drogowego, jeśli na przykład mamy 50 km na godzinę ograniczenie i mamy dwa pasy w mieście i ten ktoś jedzie 30 albo 25 lewym pasem, to pytanie do was, czy my możemy prawym pasem go wyprzedzić. Jak to jest w mieście, jak to jest na
2: trasach szybkiego ruchu,
3: i na autostradach, no to już cały czas odpisujecie i dajecie znać, że znacie świetnie przepisy. Można wyprzedzać z prawej, gdy pasy są wyznaczone lub gdy poprzedzający ma lewy kierunkowskaz. Na jednokierunkowych jezdniach wystarczą dwa pasy, ale ekspresówki są zawsze dwujezdniowe.
2: No tak, zaraz sobie posłuchamy wiadomości głosowych, bo też kilka jest na ten temat. Tymczasem mamy 25 do 11, jedźmy dalej.

0: Wszystko okej. Okay. Wy piszecie, my zadajemy pytania. Jeszcze będziemy podrzucać oczywiście podpowiedzi do naszej zagadki, bo to jeszcze nie koniec. Mamy tego sporo. No, ale pytamy was nie tylko o to, co mamy dzisiaj w głowach, ale też pytamy o to, co powinno dziać się na naszych drogach zgodnie z przepisem.
1: Mm-hmm. No bo są pewne wątpliwości. Niektórzy, widząc auto, które uprawia jazdę równoległą po trasie ekspresowej lewym pasem, nie mogą wyprzedzić, więc jeżeli się zdarzy okazja, to wyprzedzają prawym. Pytanie, czy to jest zgodne z przepisami? No i też pytanie, czy tego typu jazda, oczywiście ze zmniejszoną prędkością, taką dozwoloną w mieście, może być przeniesiona

0: na wielojezdniowe drogi jednokierunkowe w obrębie miasta. Czy tutaj także obowiązuje ta zasada, że ten lewy pas jest najszybszy, a prawy jest... Czy też lewy jest do wyprzedzania, a prawy jest do niewyprzedzania? Słuchamy waszych opinii.
1: Witam, szanowne PRK. Odnośnie pytania, to spotykamy się z agresją, wydaje mi się. Bo każdy z nas myśli, że ma rację, że jego racja jest ważniejsza od czyjejś innej racji. A odnośnie pytania o wyprzedzanie, przepisy mówią swoje. A jak to w Polsce? Polak omija przepisy. Mówię to dlatego, że uczepiamy się tego lewego pasa i jedziemy nawet z prędkością maksymalną, dozwoloną i myślimy, że wolno nam jechać po lewym pasie. No to niektórzy jadą po prawym i wyprzedzają niezgodnie z przepisami. Chyba, że jest to trasa szybkiego ruchu, autostrada, trzypasmowa, wtedy wolno. Pozdrawiam, szanowny PRK, Paweł Skijanki.
2: Tak, czyli nasz przyszywany policjant.
0: No właśnie, ale tam nie wiem, czy jakaś interwencja się nie zbliżała, bo coś zapikało, więc może baza się odezwała. To a propos właśnie jazdy lewym albo prawym pasem. Mamy jeszcze jeden głos w tej sprawie.
3: Witam serdecznie. Z tego, co mi wiadomo, w przepisach można wyprzedzać prawym pasem na autostradzie, chociaż jest to niezalecane, jak to mówią policjanci. Natomiast niedawno zdawałem teorię i tam było dokładnie takie pytanie, czy można wyprzedzać prawym pasem i prawidłową odpowiedzią było, że tak, można. Pozdrawiam, Grzegorz z Toyoty.
2: No właśnie, ale to jest taka odpowiedź, której używają często politycy, a jeszcze częściej psycholodzy i psychiatrzy. To zależy. I to zależy też jest zapisane w przepisach. Oczywiście generalnie tak, ale to zależy od tego, po jakiej drodze jedziemy. Na pewno to, co dzieje się na naszych drogach, nie ma nic wspólnego z przepisami. Raczej wybieramy sobie łatwiejszą ścieżkę, tak, żeby jak najszybciej dojechać do celu. Zresztą, no, chyba o tym wczoraj rozmawialiśmy, prawda, że ten pośpiech, który tak upokarza, my tak często z niego korzystamy i tak często bardzo chcemy szybciej dojechać, bo z jakiegoś powodu, nie wiem, wyszliśmy za późno albo coś się innego wydarzyło.
0: No cóż, jeśli chodzi o jazdę, to bardzo często ona jest spersonalizowana, czyli dostosowana do naszego temperamentu, tempa i niestety inni także muszą ponosić konsekwencje tego, że na przykład za późno wyszliśmy z domu. A jeśli chodzi o styl jazdy, no właśnie, to pytamy was o lewy i prawy pas, ale jednocześnie nasza zagadka cały czas aktualna, to coś, z czym większość z nas spotyka się każdego dnia. Pierwsza podpowiedź, niektórzy twierdzą, że zawsze ma rację, to jest druga podpowiedź, a trzecia...
2: Możesz, ja ci odpowiem, bo już tutaj mam jakąś odpowiedź przygotowaną.
0: Bez tego wielu kierowców przeżywałoby szok.
2: Tak. W sumie tak. Jeździliby na oślep, to bym jeszcze tylko dorzuciła. Sygnalizacja świetlna, Piotrek z Żółtego napisał, a ci, co jeżdżą tylko lewym, mają nie prawo jazdy, tylko lewo jazdy. Lewo jazdy, ładne.
0: Tak.
2: No tak, to ale to jest dobre. Coś ci zaraz powiem, ale na ucho.
0: No dobrze.

0: Myślę, że taki summertime sadness to będzie, jak skończy się truskawki.
1: Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że te piosenkę...
2: Będą maliny, czereśnie,
0: śliwki.
1: Te piosenkę tylko mogą kobiety zrozumieć, bo ten obłęd w oczach i bliżej nieokreślona myśl w głowie pod wpływem upływającego czasu.
2: Obłęd w oczach, mówisz o piosence, która leci w radio.
1: Summertime sadness, tak. Przed momentem. Za 10 minut...
0: A powiedz to jeszcze raz.
1: Summertime sadness.
0: Ale ty powiedziałeś tak bardziej po brytyjsku, powiedz.
1: Nie, nie teraz już.
0: Nie
1: zawstydzaj mnie, Dagmara. 10 do 11, sprawdźmy co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poważny kilkukilometrowy korek nadal utrzymuje się na ekspresowej ósemce na północnej obwodnicy Warszawy, pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska, a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakorkowana i zatłoczona jest także Krajowa Siódemka pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą oraz droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Na A4 na obwodnicy Krakowa cały czas jedzie się dużo wolniej na odcinku Kraków-Łagiewniki, Kraków-Skawina w kierunku Katowic, a spory ruch obserwujemy i na drodze krajowej 28 niedaleko Zatoru, Wadowic, Nowego Sącza, Mszany Dolnej czy Gorlic, a także na podhalańskim odcinku Zakopianki niedaleko Nowego Targu i Szaflar. Zakorkowany jest nadal dolnośląski odcinek autostrady A4 w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna i tutaj rzeczywiście korek, cały czas korek i to dosyć spory się utrzymuje, natomiast w przeciwną stronę ruch odbywa się w sposób płynny. I jeszcze województwo śląskie, tutaj nie jest sytuacja zła drogowa, ale na krajowej jedynce, zwłaszcza tutaj pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, przyda się troszeczkę cierpliwości i to w obu kierunkach, czyli i w kierunku Bielska i w kierunku Tychów, a pewne utrudnienia na remontowanym odcinku A1 obserwujemy także pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyrzowice.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my mamy ile? 8 minut do godziny 11. O 11 u nas najświeższe informacje pogodowe. To może się przydać, jeśli podróżujecie. Zobaczymy, gdzie jest ciepło, gdzie będzie ciepło, gdzie należy się mocniej nawadniać, a gdzie będzie padał deszcz. No i mamy też jakąś głosową wiadomość.
1: Tak, nawet dwie w sprawie zagadki, między innymi. To coś, z czym większość z nas spotyka się każdego dnia. Niektórzy twierdzą, że zawsze ma rację i bez tego wielu kierowców przeżywałoby szok. Słuchamy.
4: Cześć, tutaj Olek ze służbówki. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to uważam, że jest to nawigacja. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.
0: Czyli co, ci, którzy jeżdżą bez nawigacji, są w szoku?
1: Tak, myślę, że wiele osób jest w szoku, chociaż Dagmara, tak sobie myślę, że tyle te

0: razy ta nawigacja w odpowiedziach na nasze podpowiedzi się pojawiała i nigdy jeszcze nie była chyba bohaterką zagadki.
1: Nie było? Nie, nie, faktycznie masz rację.
0: Więc któregoś dnia trzeba zaplanować nawigację, ale także bardzo pokrętne podpowiedzi. I jeszcze jeden głos.
2: Szanowne grono PRK, chciałbym was wyprowadzić z błędu, że Paweł Skijanki nie jest policjantem, a zapikał asystent pasa. Pozdrawiam serdecznie, kocham was, uwielbiam was słuchać. Pozdrawiam.
1: No widzicie, takich mamy wspaniałych słuchaczy. Wiesz co, ale to jest może trzeba zbadać kolor osobowości, żeby wiedzieć, że na przykład Paweł z Kijanki może być policjantem. No nie?
0: Dagmara, ja uważam, że ty jesteś taką ukrytą policjantką.
1: Ja?
0: Mhm.
1: Szukam
0: i właśnie węszy. Zostałaś zdemaskowana.
1: No wiecie co...

0: Na zegarze mamy już za kilka sekund, o właśnie teraz, godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy bardzo spokojną aurę dzisiaj. Wtorek spokojny w porównaniu do kilku dni wstecz, kiedy, no właśnie, bywało różnie.
2: A dużo słońca prognozowane jest dla Pomorza. Słońce będzie też się świeciło w Wielkopolsce, na Kujawach, Mazowszu i na Dolnym Śląsku. No i tam zachmurzenie będzie niewielkie, a deszcz nie powinien przeszkadzać.
0: Więcej uwagi warto poświęcić południowo-wschodniej części kraju, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Bieszczadach oraz miejscami w Tatrach mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
2: Lokalnie nie można też wykluczyć pojedynczych burz, ale one będą raczej znacznie mniej liczne niż w poprzednich dniach. Nie ma się czym martwić.
0: Temperatura nadal bardzo przyjemna. W centrum około 25 stopni, a na południowym wschodzie nawet 28.
2: Czyli mówiąc krótko, dla większości kraju będzie to spokojny, letni dzień z dużą ilością słońca.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Nasz słuchacz pisze, skoro Dagmara policjantka, to raczej ta dobra w tej radiowej parze dla całego zespołu. Czyli to ja bym dawał wysokie mandaty.
2: No. Ale zawsze tak jest, że jest dobry i zły policjant, więc musimy jakoś przyjąć rolę. Słuchaj, ja mogę spróbować w roli złego policjanta, ale nie wiem, czy to nie będzie
0: Dagmara,
2: komedia.
0: Ty się po prostu dobrze maskujesz, ale ja naprawdę cię widzę już tak oczami wyobraźni. Czy pan wie, co pan zrobił?
2: Mm-hmm.
0: Jak
2: gwizdek
0: podchodzisz?
2: Lewo. No może. Nie. Ja myślę, że słuchacze dobrze czują.
0: A ja bym siedział zawsze, bym powiedział, słuchajcie, nie możemy się połączyć z bazą danych, dajmy spokój, niech ten kierowca jedzie. Czy nie?
2: Dla pana dzisiaj...
0: Co myślicie?
2: Upomnienie. No właśnie, dobre pytanie. A jeśli chodzi o naszą zagadkę, to będzie tata, bo tata ma zawsze rację. Pozdrawiamy wszystkich tatusiów Grzesie z Toyoty. No właśnie, dzisiaj Dzień Ojca. Powiedzieliście tatusiom swoim ojcom kocham cię? Bo to jest takie ważne słowo, które pada zbyt rzadko w kontekście naszych rodziców.
0: Tak, i też pytanie do was. Jakie supermoce miał wasz, albo ma wasz tatuś?
2: Yeah.

0: Gratuluję. I Monika Gniewaszewska przed naszym mikrofonem.
1: Dzień
0: Monika
1: dobry.
0: Dzisiaj na rowerze przyjechała, czy
1: tak.
0: Nie? A, proszę pani.
1: Dzisiaj jest tak cudownie. Co, i wyprzedzałaś suche powietrze i ciepło.
0: I wyprzedzałaś prawym czy lewym pasem?
1: Ale to mnie zaskoczyłaś, bo pasów nie było.
0: No dobrze, dobrze. Słuchaj, rowerem to się chyba nie da wyprzedzać, nie? Tak
1: no trochę się da, czasem trzeba nawet, ale bardzo trzeba uważać, bo niesubordynowani są rowerzyści niektórzy.
2: Ciekawe, którzy.
1: No dobrze. Bacznie trzeba obserwować jadących. Ale to się przekłada też na ruch drogowy oczywiście.
2: Jak najbardziej. Moniko, cieszymy się, że z nami jesteś i że dojechałaś cało i teraz będziesz mogła poinformować naszych słuchaczy o tym, co dzieje się na drogach.
1: Tak.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pokończyły się utrudnienia, które mieliśmy na naszych drogach. Uspokoiła się sytuacja, mam takie wrażenie. Ósemka, tutaj były kłopoty z przejazdem, ale o tym, że zakończyły się, to już chyba wiecie, bo to już jakiś czas temu, ale powtórzę, Mazowsze, węzeł Kobyłka, węzeł Zielonka na wysokości Kobyłki, 5 kilometr. Tu mieliśmy samochód osobowy, który uderzył w bariery i było zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. I to mam wrażenie w ogóle na tyle, jeśli chodzi o informacje od służb. Troszkę korków spowolnień mamy, zwłaszcza w Warszawie na obwodnicę S8 w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. W kierunku Białegostoku wygląda na to, że to spowolnienie korek jest zdecydowanie większe. No i na południu kraju korkuje się węzeł Kraków Południe na jezdni w stronę Katowic. Zwalniają kierowcy już przed tym węzłem. No i później w dużym spowolnieniu poruszają się w stronę węzła Kraków Skawina. I na tym odcinku Kraków Południe, Kraków Skawina są te spowolnienia w stronę

0: Śląska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O, czyli emotikony nie przechodzą z apki, a wysłałem truskawki dla całego zespołu. No właśnie tak, to jest dobry moment, żeby powiedzieć, kochani, emotikony nie przechodzą z naszej aplikacji, przynajmniej na razie. Więc truskawki do nas nie dotarły, nie docierają do nas uśmieszki, chyba że napiszecie nawias, otwórz uśmiech, zamknij nawias i na przykład wykrzyknik. To wtedy tak, rzeczywiście aplikacja nasza nie ma emotek.
3: Mnie się wydaje jednak, że one przychodzą, ale w formie znaków zapytania, tak, bo czasami zapytania. Pojawiają się one w zupełnie dziwnych miejscach. Nie pasują, ale dodają uroku całej wiadomości. W każdym razie, moi drodzy, jeśli chodzi o kwestie związane z naszą zagadką, to jest dzisiaj podobno trudna. Przypomnijmy sobie podpowiedzi. To coś, z czym większość z nas spotyka się każdego dnia. Niektórzy twierdzą, że zawsze ma albo mają rację. Bez tego wielu kierowców przeżywałoby szok. I słuchamy.
4: Dzień dobry, Wojtas Fachinka z tej strony się redaktorom szanownym kłania niesamowicie bardzo nisko. Ja to chciałam powiedzieć, że dzisiaj to ciocia Dagusia i wujek tak żeście nam kręcili, namocili, że ja zielonego pojęcia to ja nie mam, co wam chodziło po głowie, no. Ale to przynajmniej mogę powiedzieć, pozdrawiam serdecznie oczywiście. Pozdrawiam.
5: Za 3 kilometry.
4: Dobra, prawo. Rozmawiam z ciocią. Suwał. Bardzo słoneczny Suwałk, pozdrawiam, 22 stopnie. Tak, bardzo miło jest. Tak, to ja tyle. Pa!
3: Wojtku, pa. Jesteś z nami, cieszymy się, że mamy cię na pokładzie. Tak, Adek Mara cały czas zadowolona.
2: Wojtek nawet go nie zmyliły te 3 kilometry, że ma zjechać w prawo, czy tam w lewo.
3: No, ja myślę, dobry że jest, on mógłby komentować jest. Sport.
2: Tak, mundial na przykład. Albo zawody żużlowe. Żużel.
3: Świetnie się nadajesz, Wojtku, i jeszcze do tego dobrze pewnie jeździsz. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to dodam jeszcze jedną podpowiedź. To rozwiązanie jest powszechne w Europie. I może tak skupmy się, że to jest pierwsza podpowiedź, tak żeby już nie mieszać.
2: Poczekaj. W Europie są
3: ale,
2: kraje...
3: Ale Dagmara, przestań.
2: Nie, są kraje, w których...
3: Powszechne w Europie, powszechne, ale nie mówimy, że mogą być wyjątki, tak?
2: No tak,
3: mogą
2: są wyjątki.
3: Być wyjątki.
2: Są wyjątki. Jakby to powiedzieć...
3: No, już nic nie powiemy, bo zagramy.
2: Tak? No dobra.

0: No cóż, pytanie, czy uda nam się rozwiązać zagadkę?
1: No właśnie, mieliśmy już drobne wątpliwości. Na szczęście udało się, chyba już komuś odpowiedzieć poprawnie, ale dzisiaj
0: czy
1: nie było
0: aby
1: łatwo.
0: Na pewno, czy aby na pewno? Posłuchajmy, to znaczy tak, zanim posłuchamy, to jeszcze sobie przypomnijmy podpowiedzi. To mamy tak, to coś, z czym większość z nas spotyka się każdego dnia. Niektórzy twierdzą, że zawsze mają rację, albo ta rzecz jakby no, odbywa się wedle określonej reguły i trzeba się dostosować. Bez tego wielu kierowców przeżywałaby szok. Mm-hmm. Czy wielu kierowców przeżywałoby szok. To rozwiązanie jest powszechne w Europie.
1: Ale są wyjątki.
0: I ty, Dagmara, jak zwykle zaczęłaś drążyć temat, a ja chciałem, żebyśmy jednak tylko skupili się na tej podpowiedzi. No ale cóż, są pytania, jest zabawa i kręci się nasze zgadywanie. Słuchamy naszej słuchaczki.
1: Ale poczekaj, bo była jeszcze jedna podpowiedź, której nie użyłeś. Jego przeciwieństwo kojarzy się między innymi z wielkością.

0: Wielką Brytanią.
1: Halo, halo, dzień dobry. Odnośnie zagadki, właśnie włączyłam teraz radio i tak sobie podsłuchałam. Niektórzy chyba uważają, że zawsze ma rację nawigacja i to, co pokazuje, i później wynikają z tego różne dziwne historie, bo tak, bo niektórzy ślepo ufają temu, co

0: bo no, to też różne rzeczy. Czasami to auto pokazuje niekoniecznie zgodne ze stanem faktycznym. Także ja obstawiam takie dwie opcje. No i ani jedna, ani drugie nie zwalnia z używania mózgu. Pozdrawiam.
1: Zgadza się, bo potem przychodzi policjant i mówi tak: a tutaj przekroczenie prędkości, było drogi, panie kierowco. I ten kierowca patrzy i mówi: ale mój samochód pokazywał przecież, że ograniczenie jest do 9, a znaki drogowe to się zna. No tak, zdecydowanie nie ma co ślepo wierzyć nawigacji, asystentom różnego rodzaju. One się mogą mylić i oni się mogą mylić. A nasza głowa, no, przyzwyczajona do tego, że jeździmy wedle tego, co widzimy, no nie powinna się mylić się raczej.
2: Wojtek Skępno napisał, czy może chodzi po prostu o ruch prawostronny? To jest takie pytanie od Wojtka Skępna, który jako pierwszy wysłał taką wiadomość. A może chodzi o ronda Pawełski i ruch prawostronny od naszego słuchacza z okolic, ojejku, nie wiem co to w ogóle jest za kraj, Luksemburg. Luksemburg albo...
1: To ty się zastanawiasz?
2: Niemcy, to są jeszcze Niemcy. To była dobra odpowiedź, czyli chodziło dzisiaj o ruch prawostronny. Też taką metapodpowiedzią, można powiedzieć, było to nasze pytanie o to, czy można prawym pasem wyprzedzać na trasie ekspresowej auta, które jadą wolniej po lewym na przykład.
1: Czasem tak jest, że podpowiadamy wam też tym, o czym rozmawiamy w międzyczasie sobie, więc to jest taka podpowiedź dla was na przyszłość, żeby wyraźnie i dobrze słuchać naszych rozmów, bo rzeczywiście w nich często kryją się odpowiedzi. I to nie ma nic, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co tam przeżywaliśmy na przykład.
2: Czyli Dagmara, jak przedstawicielka francuskiego ruchu oporu, słuchaj uważnie, bo drugi raz nie będę
1: powtarzać. Dokładnie tak. My tymczasem jedziemy sobie w kierunku godziny 11.30. 11.30 u nas informacje drogowe.

0: zostawiła swój ból w Hollywood, ale my z niejednym bólem wyruszamy na drogi. Monia, jak się ładnie...
1: Mam nadzieję, że nie.
0: No właśnie, pytanie
1: buja,
0: do ciebie.
1: Buja.
0: Buja troszkę, co? Ale pytanie do ciebie o to, czy ból możemy zostawić, bo dzisiaj...
1: Musimy nawet.
0: Ale luźno,
1: czy nie? Po co nam ból? Umiarkowanie.
0: O, widzisz, jaka dyplomatyczna odpowiedź.
1: No co, złapałeś się za głowę.
2: Patrzę, bo masz tak dzisiaj umiarkowanie splątane włosy w słuchawkach.
1: No
2: więc,
1: właśnie, nie mogę się zdecydować, czy
2: czekam,
1: splątać, czy nie.
2: Czekam na bardziej. A
1: tak?
2: Teraz informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pojawiły się utrudnienia, wiadomości od służb, troszkę było tak, że ich nie było, a tutaj kolejna informacja ze SUS-emki, kolejna dziś, bo zakończyło się utrudnienie na S8 w jednym miejscu i w drugim miejscu i pojawiło w Warszawie, na obwodnicy między węzłami Powązkowska-Broniewskiego. Tu mamy na 11 kilometrze zderzenie dwóch aut dostawczych i auta z ciężarowego i w stronę Białegostoku zablokowane dwa pasy, prawy i środkowy, no i stąd taki korek na obwodnicy Warszawy. W S8, bo rzeczywiście mowa była o tym za to, że już 20 minut temu, no a teraz wiadomo dlaczego jest ten korek właśnie w stronę Białegostoku, bo w kierunku Wrocławia oczywiście dużo samochodów jak to zwykle na S8, ale dużo mniej niż na trasie, która prowadzi nas S8 w stronę Białegostoku. Kłopoty z przejazdem pojawiły się też na 50, też na Mazowszu, Brok Łochów w pobliżu miejscowości Zajezierze, 275 km. Droga jest zablokowana, bo tutaj droga wyciągają ciężarówkę. Ona wcześniej wpadła do rowu, wjechała. Mamy objazd od miejscowości Brok. Jedziemy wojewódzką 694 do S8-ki. Od strony Łochowa krajową 62 do S8-ki. W ten sposób omijamy to zdarzenie i tutaj godzinę mają potrwać te utrudnienia. Natężenie ruchu. Sprawdźmy sytuację na południu kraju, na obwodnicy Krakowa. Zgęstniała atmosfera, o tak to ujmę. W okolicach węzła Kraków Południe już zwalniamy. No i w dużym spowolnieniu podążamy w stronę Śląska. To spowolnienie jest dokładnie między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my sobie porozmawiamy jeszcze między innymi o naprawach samochodowych, bo są pewne pomysły, żeby właśnie autem jechać już nie tylko do serwisu autoryzowanego, kiedy musimy zrobić przegląd, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe samochody i dużo elektroniki, tylko będzie to bardziej demokratycznie rozwiązane.
2: Czyli szczegóły albo pana Stasia, niekoniecznie w ASO, i to będzie legalne i te przeglądy będą tak samo ważne jak te z ASO. Pytanie, czy to jest dobry kierunek, czy niedobry kierunek, dajcie znać w naszej aplikacji, a my za chwilkę wszystko wam wyjaśnimy. I gotta find my way back to summer paradise.

0: No i teraz pytanie, czy producent samochodu powinien decydować o tym, gdzie naprawiamy swoje auto? Za jakim rozwiązaniem jesteście? Czy to producent nam powinien narzucać, czy nie?
1: No właśnie, bo to trochę tak jakby, jakbyście mieli na przykład, nie wiem, BMW czy Mercedesa i ten, któremu płacicie niemałe przecież pieniądze za samochody, 300, 400, 500, czasem nawet milion złotych.
0: Kupuje sobie jednocześnie prawo do tego, żeby...
1: Tak, ale tylko u nas naprawiasz, ale tylko u nas naprawiasz. Jestem ciekawa w ogóle, jaki był pomysł na to, żeby to zmienić, bo wydaje się, że monopol to już jest pieśń przeszłości.
0: Tak.
1: I chyba dobrze. I faktycznie Unia Europejska chce przyjrzeć się praktykom producentów samochodów i rozszerzyć tak zwane prawo do naprawy.
0: Problem dotyczy przede wszystkim nowoczesnych aut, które są naszpikowane elektroniką. Niezależne warsztaty przekonują, że często mają ograniczony dostęp do danych diagnostycznych, oprogramowania czy informacji technicznych potrzebnych do skutecznej naprawy pojazdu. W efekcie kierowcy bywają zmuszeni do korzystania z autoryzowanych serwisów, gdzie naprawy są zwykle droższe.
1: No tak, a może mamy swojego zaprzyjaźnionego pana Miecia, Wiesia, pana Krzysia czy pana Andrzeja, którego po prostu lubimy, któremu ufamy, które wie, co robi z naszym samochodem, i wszystkie nasze samochody trafiały do tego właśnie pana i przyszedł czas, że kupiliśmy sobie nowy samochód i chcemy go również u pana Andrzeja jakoś naprawiać, jeśli przyjdzie taki moment. Właśnie, teraz jak to wygląda? Organizacje, które reprezentują producentów części i niezależne warsztaty apelują wręcz już teraz do Komisji Europejskiej

0: o wprowadzenie takich przepisów, które będą gwarantowały równy dostęp do danych serwisowych. No i ich zdaniem zwiększyłoby to konkurencję na rynku, a kierowcy zyskaliby większy wybór, no i niższe koszty napraw.
1: Pytanie, co o tym sądzicie? Czy producent samochodu powinien mieć kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób naprawia wasze auto? A może dostęp do danych technicznych powinien być otwarty dla każdego profesjonalnego warsztatu? Czekamy na wasze komentarze.

0: I już mamy godzinę 11.50, a właściwie za 9 minut będzie godzina 12. O 12 u nas wiadomości pogodowe, ale wcześniej Monika Gniewaszewska i wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i one w sumie nie są złe. Mamy dwa utrudnienia, zgłoszenia od służb. Jedne to jest S8 tutaj w Warszawie na obwodnicy. Korkuje się ta obwodnica niestety S8 w stronę Białegostoku, bo tutaj mamy między węzłami Powązkowska-Broniewskiego na 11 kilometrze zderzenie trzech pojazdów, dwóch aut dostawczych i samochodu ciężarowego i te pojazdy blokują dwa pasy, prawy i środkowy. A więc jest tutaj no dość spore zwężenie i ono skutkuje takim spowolnieniem dosyć dużym na S8 w stronę Białegostoku właśnie, ale spowolnienia mamy też w stronę Wrocławia, nieco mniejsze oczywiście, krótsze, zaczynające się w okolicach węzła Łabiszyńska, ciągną się one przez most i kawałek jeszcze na wysokości Żoliborza kończą. Tak wygląda sytuacja na obwodnicy Warszawy. Zgłoszenie drugie od służb to z 50. Krajowa 50 jest zupełnie zablokowana na trasie między Brokiem a Łochowem w pobliżu miejscowości Zajezierze na Mazowszu, 275 kilometr. Pracują tutaj służby, wyciągają ciężarówkę z rowu. Mamy objazd jadący od miejscowości Brok. Jadą wojewódzką 694 do S8, a ci, którzy podróżują od strony Łochowa, wjeżdżają na Krajową 62 i też dojeżdżają do S8, tak żeby ominąć blokadę w miejscowości Zajezierze na 50 na 275 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie ma takiej opcji, żeby pan z dzisiaj naprawił dzisiaj auto samodzielnie w szopie. Te cwaniaki od elektryków też są słabe, bo trzeba znać język techniczny i mieć monitory z częściami prawie jak w fabryce. To jest bardzo trudne, praktycznie niemożliwe dla redaktorów z PRK. Piotrek, masz może jakieś papiery?

0: mówiące o tym, że
1: żółte.
0: umiesz, wiesz, naprawiać samochody?
1: Nie, i nie zamierzam
0: ja
1: mieć.
0: Też nie.
1: Natomiast jeśli chodzi
0: o... tego jesteśmy, proszę
1: tak,
0: pana.
1: I jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z tym, czy auta powinny być naprawiane wyłącznie w ASO, serwis musi wiedzieć, co robi. Mhm. Na autoryzowany serwis przechodzą intensywne i stałe szkolenia, ci, którzy tam pracują. Kto to zagwarantuje w serwisie niezależnym, a od tego często zależy bezpieczeństwo. Producent samochodu powinien mieć uprzywilejowaną pozycję. To on inwestuje w badania i rozwój i to on bierze odpowiedzialność. To jest opinia naszego słuchacza. Rozumiem, że poprzedni słuchacz sugerował, że żeby pracować w Polskim Radiu Kierowców, to trzeba mieć całą wiedzę i encyklopedię, jak naprawiać samochody.
0: Ciężko powiedzieć, co
1: sugerował. No też nie wiem. W każdym razie pozdrawiamy.

0: Minutę temu minęła godzina 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i słowo się rzekło, jak minęła godzina 12, no to patrzymy na mapy. W samo południe pogodowa mapa Polski wygląda całkiem optymistycznie. W wielu regionach mamy dużo słońca, temperatury sprzyjające wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Myślimy, że część z Was już rozpoczęła wakacje.
0: Najcieplej na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie, gdzie temperatura może dziś wzrosnąć nawet do 28 stopni. W centrum kraju około 25, a na Pomorzu około 22.
2: Czyli przyzwoicie, ale więcej chmur utrzymuje się miejscami na południowym wschodzie, w górach także. Tam nadal możliwe przelotne opady deszczu i pojedyncze burze.
0: Jeżeli spojrzymy już na najbliższą noc, to zapowiada się ona bardzo spokojnie. Synoptycy prognozują małe zachmurzenie, a w wielu miejscach nawet bezchmurne niebo.
2: Nad ranem jutro najchłodniej będzie na Pomorzu. Tam temperatura spadnie do około 9 stopni. Ciekawe, prawda?
0: A w centrum kraju około 13. Najcieplej na Podkarpaciu, gdzie temperatura utrzyma się w okolicach 16.
2: Ale wiesz co, patrzę sobie też na te burze i na razie ja ich tutaj nigdzie nie widzę. Nie widzę też opadów deszczu i nawet do samego wieczora może ich nie być na terenie Polski. Natomiast wygląda na to, że wtorek będzie jednym z najspokojniejszych i pogodniejszych dni w ciągu ostatnich tygodni.
0: A jeśli gdzieś pojawi się deszcz, to przede wszystkim na południowym wschodzie kraju i w rejonach górskich. W pozostałych regionach pogoda będzie zdecydowanie sprzyjać letnim planom, wypoczynkowi, piknikom, albo po prostu leżeniu w hamaku.
2: No dokładnie tak to wygląda, Aleś zamarzył. Zakopane widzę tutaj jakieś drobiażdżki.
0: Tylko żeby, wiesz, te muszki małe nie gryzły i nie przeszkadzały.
2: O no, fajnie by było.
0: Więc by się przydała taka woala.
2: Albo jakaś siatka. Nie, tak. Nie ma takiej siatki, która powstrzyma muszki.
0: Już zaspędziało, tak?
2: No tak, właśnie. Nawet coś tutaj kiedyś latało. Jakiegoś takiego większego. No dobrze, słuchaj.

0: Dzisiaj jak tak patrzę na tę naszą mapę opadów deszczu, to widzę rzeczywiście koniuszek Zakopanego, gdzieś naprawdę bardzo blisko już południowej granicy Polski i też, tak jak Piotrek wspomniał, południowy wschód, czyli jakby końcóweczka Rzeszowszczyzny. Tam też może odrobinę popadać, ale to naprawdę będzie prawie nic, a nasza mapa, jeśli chodzi o temperaturę...
1: Dalej nie sięga.
0: Nie sięga, to po pierwsze, ale po drugie też robi się coraz bardziej pomarańczowa, czyli jest nam coraz cieplej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry, droga 703, miejscowość Łęczyca, skrzyżowanie Alei Jana Pawła II i ulicy Belwederskiej. Pan wiozący drewno przewrócił wystającymi deskami słup energetyczny. Oj. Będą utrudnienia. Pozdrawiam, Tomek z Łęczycy.
0: Bardzo dziękujemy za tę informację.

0: ale nam potrzeba Moniki Gniewaszewskiej, nowych wiadomości.
1: Jak kania mdżu.
2: Nawet.
1: My takie dwie kanie, tak.
2: No jest
1: i nasi
2: sucho,
1: słuchacze jeszcze.
2: Jest sucho, to prawda.
3: Kanie rosną?
0: Nie,
3: musimy trochę podleć. To może wiadomościami, co by na to?
1: Tak, dobra. Orzeźwiający głos Moniki teraz, słuchamy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, przychodzi orzeźwienie, bo dobre wiadomości są ze Susemki. Już teraz nie ma zajętych dwóch pasów na Susemce, bo nie ma utrudnień, tak przynajmniej zgłaszają służby. Co prawda jeszcze pozostał korek spowolnienie na S8 między węzłami Powązkowska-Broniewskiego, bo chodzi o S8 w Warszawie. Na 11 kilometrze mieliśmy zderzenie trzech pojazdów. Formalności nie trwały długo, na szczęście dwa dostawcze i jeden samochód ciężarowy. Taka była ta sytuacja i zablokowane prawy i środkowy pas w stronę Białegostoku. Niestety jest szansa na to, żeby rozładował się ten korek, ale on na razie cały czas tutaj jest. W kierunku Wrocławia też ta S8 dosyć mocno obciążona. No i jeszcze zostając na S8 w Warszawie, za węzłem Konotopa wjedziecie w korek. Wjedziecie w korek za węzłem Konotopa, jadąc w kierunku Białegostoku. Troszkę wygląda na to, że przy zjeździe na 92 mamy zdarzenie drogowe i w związku z tym właśnie ten korek za węzłem Konotopa się utworzył. Taką mamy sytuację tutaj na Mazowszu w Warszawie, natomiast na Mazowszu jeszcze cały czas trwają utrudnienia na 50. Ta jest zamknięta w miejscowości Zajezierze na trasie Brok-Łochów, a to dlatego, że drogowcy tutaj próbują wyciągnąć ciężarówkę z rowu, ona wcześniej do niego oczywiście wjechała. No i droga jest zupełnie zamknięta, jest objazd. Ci, którzy jadą od strony miejscowości Brok, jadą wojewódzką 694, wjeżdżają na S8, w ten sposób omijają miejscowość Zajezierze, że a ci, co jadą od strony Łochowa, to podróżują 62 i też jadą do S8, żeby ominąć miejscowość Zajezierze.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wakacje się zbliżają, to za kilka minut sobie opowiemy, dokąd będzie łatwiej dojechać, jakich dróg nam przybędzie, no i gdzie będą występować remonty.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: co do dyskusji o serwisowaniu pojazdów, zakładam, że to dotyczy aut po gwarancji, bo wtedy faktycznie nieautoryzowane serwisy mogłyby mieć dostęp do narzędzi diagnostycznych, oczywiście płatnie, i wybór wtedy byłby po stronie klienta. Czy chce drożej w ASO, bo zajmie się klientem kilka osób od recepcjonistki przez doradcę serwisowego po elektryka, mechanika, mistrza serwisu i chłopaków z mylni, lub opcja tańsza, ale bez skakania wokół klienta i bez przywilejów związanych ze serwisowaniem auta w ASO. A te dodatkowe przywileje to na przykład 30-letni asystans, bo tak jak w marce, którą jeżdżę, i to nie jest asystans w znaczeniu, że odholują mi zepsute auto do ASO, tylko zaoferują mi wszystko jak przy aucie nowym. To jest wiadomość bardzo wyczerpująca i bardzo mądra od Leszka.
1: Bardzo dziękujemy, Leszku, za twoją opinię w naszej aplikacji. No właśnie, bo tutaj niektórzy się oburzają, że te naprawy powinny być bardziej demokratyczne i także serwisy wprowadzają, czy też producenci samochodów, różne małe elementy, czy też na etapie aktualizacji oprogramowania, że ostatecznie, kiedy pojedziemy nie do autoryzowanego serwisu, to wtedy nasze auto do końca nie będzie czytało tego, że zostało jednak ogarnięte przez mechaników. Różnie to bywa. W każdym razie ci, którzy mają swoje zakłady, chcieliby, żeby także oni mogli świadczyć taką pomoc tym wszystkim, którzy mają auta pogwarancyjne określonych marek. Jeśli chodzi o kwestie wyjazdów, to teraz może skupmy się na wakacjach, bo te przepisy w Unii jeszcze myślę, że troszeczkę sobie na nie poczekamy, o ile w ogóle. Natomiast mamy dobre wiadomości dla kierowców ruszających na wakacyjne wyjazdy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada oddanie do użytku około 70 km nowych tras szybkiego ruchu jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.
0: Czyli jeszcze w tym tygodniu, bo wakacje rozpoczynają się właśnie w piątek. Najważniejsze inwestycje to są kolejne odcinki autostrady A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską i fragmenty drogi ekspresowej S6 na Pomorzu. I to właśnie S6 ma ogromne znaczenie dla osób, które jadą nad morze albo będą podróżować nad morze, bo stopniowo tworzy nowoczesne połączenie pomiędzy Szczecinem a Trójmiastem.
1: Z kolei na wschodzie kraju kierowcy zyskają niemal 30-kilometrową nową autostradę A2, to znaczy przedłużenie oczywiście. Dzięki temu podróż w kierunku Białej Podlaskiej i wschodniej granicy Polski będzie szybsza i wygodniejsza.
0: I teraz drogowcy podkreślają, że to jest dopiero początek. Bardzo się cieszymy, bo w całym 2026 roku do ruchu ma zostać oddanych ponad 290 km nowych dróg, w tym właśnie autostrady, ekspresówki i obwodnice.
1: Ale także zbliżamy się do napraw. Kierowcy jeżdżący autostradą A1 na Śląsku dobrze znają tak zwane fale Dunaju.
0: To są te
1: charakterystyczne nierówności nawierzchni na odcinku między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, które od lat powodują dyskomfort podczas jazdy i wymuszają ograniczenie prędkości. Teraz właśnie po 14 latach od oddania trasy do użytku drogowcy wykonali ważny krok w kierunku rozwiązania problemu.
0: No właśnie, Generalna Dyrekcja wybrała wykonawcę remontu pierwszego fragmentu autostrady. Prace obejmą ponad 3 km jezdni w kierunku Gliwic i będą kosztować ponad 36 milionów złotych. I drogowcy zapowiadają całkowitą wymianę konstrukcji drogi i zastosowanie technologii, która ma wyeliminować problem na co najmniej 30 lat, bo tutaj wcale nie chodzi o nawierzchnię, chodzi o to, co dzieje się pod spodem. Sami dobrze wiemy, na jakim terenie jest ten fragment autostrady. I tutaj nie wystarczy zaleczyć i zalać nowego asfaltu, bo to za chwilę po prostu będzie wyglądało tak samo.
1: No właśnie, skąd wzięły się te fale? Ekspertyzy wykazały, że przyczyną było pęcznienie jednego z materiałów użytych podczas budowy autostrady. Efekt był taki, że nawierzchnia zaczęła się deformować krótko po oddaniu trasy do ruchu. Czyli nie to, że czegoś brakowało, tylko coś takiego tam było, że jednocześnie zaczęło się deformować pod wpływem temperatury. Ciekawe.
0: No, bardzo ciekawe. A jeśli chodzi o naprawę, no to tak jak mówiliśmy na początku, będzie ich dużo więcej. No mamy taki też czasookres, że tak powiem. Zwykle latem i wczesną wiosną rozpoczynają się remonty. To nam troszeczkę utrudnia podróżowanie, no ale żeby było dobrze, musi być źle. I mowa też o kolejnych 16 km autostrady A1. Cały odcinek zostanie podzielony na kilkanaście etapów remontu.

0: Jedziemy.
1: Jedziemy, jeszcze ja powinnam się odezwać.
0: Tak, to wtedy
1: radio to lubi.
0: Totalny mes. No dobrze, ale tak czy inaczej, i mamy godzinę 12:29, prawie 30, to czas na to, żeby wyjechać na nasze drogi. Gotowa?
1: Tak, no zawsze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ta S8 przykuwa uwagę, S8 w Warszawie, bo zakończyły się utrudnienia. Rzeczywiście drogowcy zgłaszają, że już nie ma tych trzech pojazdów, które blokowały przejazd częściowo w stronę Białegostoku między węzłami Powązkowska-Broniewskiego, ale korek pozostał, to jedna rzecz, w stronę Białegostoku. No i podejrzany zator utworzył nam się na węźle Konotopa. To jest ten węzeł, przypominamy wam, który łączy tak naprawdę ekspresową dwójkę, ósemkę i A2. Czyli ci, którzy wjeżdżają sobie do Warszawy A2 od strony Łodzi jadąc, ci, którzy jadą południową obwodnicą Warszawy od strony Terespola i ci, którzy jadą S8 w stronę Białegostoku, to ich dotyczy ta informacja, bo oni się zatrzymują na węźle Konotopa, który łączy te trzy trasy. No i ten korek jest od węzła Konotopa po zjazd na 92 na Ożarów Mazowiecki, a więc dosyć kłopotliwa sytuacja. Przejazd wygląda na to, że jest, no ale jest i korek, który zdecydowanie powoli, ale jednak się powiększa. I tak też ostrzegamy was przed nim. Spowolnienia też oczywiście na S8 w stronę Wrocławia, ale to jakiś taki standard, a więc chyba o tym właściwie nawet nie trzeba specjalnie przypominać. Na północy kraju dawno nie byliśmy. Tutaj spokojnie, chociaż zwalniamy za Juszkowem, jadąc w stronę nadmorza. Być może już niektórzy mają wakacje, zazdrościmy. Przyjemna, cudowna pogoda się szykuje przez kolejnych kilka dni. Trasa w stronę Helu, 216. Super przejezdna, także też tutaj bez problemów dojedziemy sobie nad morze chłodzić się. Spowolnienia mamy na jedynce, ale ta jest remontowana. Tu przypominamy węzeł Toruń Południe, to tu w okolicach tego węzła zaczynają się te prace drogowe, jest zmieniona organizacja ruchu i tak mamy tą zmienioną organizację ruchu do bramek w Nowej Wsi. To jest jeden dostępny pas w stronę Gdańska. Jeszcze szybko południe kraju, no tutaj jest spowolnienie już teraz, które zostało na węźle Kraków Południe w stronę Śląska, ale to nie znaczy, że na obwodnicy Krakowa już dalej jest pusto, bo bardzo duży ruch jest właśnie od węzła Kraków Południe, który mocno zwalnia, a później te spowolnienia już nieco mniejsze są do węzła Kraków Tyniec. Na koniec jeszcze dobra wiadomość z 50. Nie trzeba omijać miejscowości Zajezierze. Drogowcy wyciągnęli samochód ciężarowy z rowu i trasa Brok-Łochów na 50 jest przejezdna w obu kierunkach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Czekamy także na informacje od was, jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście w naszej aplikacji takie wiadomości mile widziane, my przekażemy te informacje dalej.
0: Tak jest, a jeśli macie coś do powiedzenia na temat, o który pytamy, czyli na temat ASO i innych miejsc, w których naprawiamy swoje samochody, nowe samochody, dajcie znać w naszej aplikacji również.

0: I pytanie, do którego wracamy. Czy producent samochodu powinien decydować o tym, gdzie naprawiamy swoje auto? Tu mówiliśmy o tym, że pojawiają się takie pomysły, żeby te serwisy były otwarte dla wszystkich samochodów i żebyśmy my mogli sobie wybierać swobodnie, bez jakichś takich uszczerbków na jakości naszego przeglądu. Na przykład jeśli chodzi o oprogramowanie. Słuchamy.
1: Powiem tylko na swoim przykładzie. Dzień dobry, Geopagus z Kaśki, gdzie serwis kasuje za w okresie gwarancji. Za filtr kabinowy 300 zł, tam 298 i za złotą podkładkę pod spust korka śruby olejowej prawie 17 zł. Więc to pokazuje, jak jesteśmy dojeni. Ja rozumiem, robocza godzina i tak dalej, kawusia, srusia i tak dalej, przepraszam. Natomiast osobną kwestią jest to, że producenci muszą zarobić i oni w tym okresie 3 lat od wypuszczenia danego modelu na rynek powinni zarabiać, natomiast powyżej tej ilości powinni mieć lat, powinni inni mechanicy za dobrą, drobną opłatą być dopuszczeni do serwisowania pozostałych pojazdów. I to będzie dla wszystkich, patrząc na ekologię, dobre. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że ten filtr to normalnie kosztuje 30 zł, bo to nie jest żaden filtr HEPA ani jakiś, tylko zwykły, normalny, papierowy filtr Filtrona, który był wkładany, a ta podkładka to też nie jest ze złota, tylko zwykła podkładka, która kosztuje tam złoty 70 czy złoty 50 w normalnym sklepie, w normalnej hurtowni.
2: No i cieszę się, że słuchacz nasz to podkreślił, bo rzeczywiście są to gigantyczne różnice. Tam jest kilkaset procent narzutu i tak jak sam powiedział, wszystko rozumiem, narzuty, jakieś tam inne
0: kawusia,
2: sytuacje.
0: Kawusia, kiereczek.
2: Tak jest. Te słynne krówki, które są
0: z logomarki.
2: Do dyspozycji. Absolutnie wszystko rozumiem. Tylko że to jest po prostu trochę za dużo, jak za taką drobną rzecz, która kilka złotych kosztuje. Hej PRK, ja się nie zgodzę. Znajomy jest właścicielem dużego warsztatu znanej marki na literę B i w ofercie ma serwis gwarancyjny nowych samochodów bez utraty gwarancji producenta. Bez znaczenia, czy jest to Renault, Audi czy Porsche. Więc nie jest konieczne serwisowanie tylko u producenta, bo istnieją dużo tańsze autoryzowane serwisy. Może nie jest to warsztat u pana Stasia w garażu, bo wiadomo, nowe auta wymagają nowej technologii, choćby ze względu na elektronikę znajdującą się w aucie, czujniki na przykład i tym podobne. Pozdrawiam, Małcin. I zdecydowanie fajnie, dziękujemy ci za ten głos, bo to jest ważne. Faktycznie są serwisy autoryzowane, no ale ciągle nie jest ich zbyt dużo.
0: I jeszcze mamy jedną wiadomość a propos fal Dunaju. Po oddaniu A1 był w prasie lub w internecie artykuł o nieprawidłowościach w budowie. Podobno przedsiębiorca w dzień przywoził dolomit pod budowę, a nocą podmieniał go na piasek. Po artykule podobno zrobiono odwierty i nie stwierdzono nieprawidłowości. Zastanawiam się, kto i jak wytłumaczyłby podatnikom, że trzeba rozebrać nową autostradę, a A4 jest starsza i przechodzi przez ten sam Śląsk. No i już tych fal tam nie ma. No właśnie. Oczywiście jest też opcja, że mi się to wszystko przyśniło, pisze nasz słuchacz Grzesiek z A4.
2: Cześć ponownie, czyli serwisowanie nowych aut poza ASO też wchodzi w grę. To temat trochę bardziej skomplikowany, ale dlaczego nie? Niech niezależne serwisy je serwisują, ale też niech przejmują gwarancję na tych autach. Bo dlaczego ASO ma zajmować się tylko robotą, z której nic nie ma, czyli naprawami gwarancyjnymi? Niech to działa w pełnym zakresie, pełnym pakiecie serwisowania pojazdu, a nie tylko to, na czym można zarobić. Leszek, bardzo słusznie swoją drogą. No takie wiadomości to ja rozumiem. One są bardzo pogłębione i każdy

0: Monika Gniewaszewska w naszym studiu i sprawdzamy ponownie, co się dzieje na drogach. Nie?
1: No to... Niech cisza zapadnie.
0: Moniko, nie róbmy takich
1: żartów. Nie wygłupiaj się tam.
0: Proszę cię. No jednak jesteśmy w pracy. Ja zawsze uważałem, że jesteś profesjonalistką.
1: O, i tak szybko zmieniłeś
0: zdanie? I chyba się nie myliłem, więc no właśnie. Niech teraz ten dowód wybrzmi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy trochę utrudnień. Pojawiło się teraz, niestety, można by rzec, 74. trasa Piotrków-Trybunalski-Kielce w pobliżu miejscowości Jacentów w Świętokrzyskiem. Awaria samochodu ciężarowego. 40 km. Uważajcie, bo tu ruch wprowadzili drogowcy na zmianę jednym pasem. 63. kłopoty z przejazdem na trasie między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami w miejscowości Wola Suchożebrska. To Mazowsze. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i to tutaj mamy trzy osoby poszkodowane. Droga jest zupełnie zamknięta w miejscowości Wola Suchożebrska na trasie Sokołów Podlaski-Siedlce. No i w związku z tym jedziemy trasami lokalnymi. Tak donosi komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No i te natężenie ruchu, które spory cały czas jest na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy. Tutaj S8 cały czas nam niestety, ale mocno zwalnia na węźle Konotopa. Na jezdni prowadzącej w stronę Białego

0: Białegostoku, czyli najgorzej mają ci, którzy podróżują S8, troszkę gorzej ci, którzy jadą S2, czyli południową obwodnicą Warszawy, a najlepiej można by powiedzieć, że mają ci, którzy wjeżdżają do Warszawy jadąc od strony Łodzi A2. Spory ruch też na południu kraju na obwodnicy Krakowa, ta cały czas korkuje się w okolicach węzła Kraków Południe w stronę Śląska, później nieco lepiej, ale zwalniamy ponownie w okolicach węzła Kraków Skawina, no i już w takim dużym ruchu jedziemy po węzeł Kraków-Tyniec w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

0: A propos ASO jeszcze, to nieprawda, że autoryzowane serwisy nie zarabiają na naprawach gwarancyjnych. W kontraktach mają podane stawki. To wiadomość od Marcina z Mazdy. Ale jeszcze jedna wiadomość a propos utrudnień i niebezpiecznych sytuacji na drogach S8 przy Ostrowi Mazowieckiej w kierunku Warszawy leży opona z tira na odcinku OPP. Łukasz Zamościa, bardzo dziękujemy. Uważajcie w tamtym miejscu. Zresztą wszędzie uważajcie. Robert, dzień dobry.
1: Tak się zastanawiam, a dlaczego autoryzowane miałyby nie zarabiać na naprawach gwarancyjnych? Przecież to nie autoryzowany serwis daje gwarancję, tylko producent. Czyli tak naprawdę producent refunduje tą naprawę autoryzowanemu serwisowi. Proste.
0: No tak, no ktoś

0: Musi za to wszystko płacić.
1: No, producent. Tylko daje gwarancję producent.
0: Na koniec chodzi o to, żebyśmy nie byli to my.
1: No o właśnie, no ale to chyba tak w przypadku gwarancji jest, że to nie jesteśmy my.
0: Moi drodzy, skakujemy po godzinie 13 na wysokie obroty z Robertem, a my już bardzo dziękujemy i spotykamy się jutro po godzinie 10. Tak, Dagmara gdzieś tam, no jest gdzieś tam. Dagmara Kowalska i Piotr Firan, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O 13-18 stopni na termometrach nad polskim morzem w Ustce. I tam jest najchłodniej, na plażach Bałtyku najchłodniej, najcieplej. Na Podkarpaciu w Rzeszowie 26,5 pokazują termometry. Ale o dziwo, ostrzeżenia i to drugiego stopnia, czyli tego wyższego, nie najwyższego, ale wyższego, przed upałami obowiązują w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Legnicy, czyli na zachodzie Polski, i delikatnie zahaczają te ostrzeżenia o południowy zachód Polski. W ciągu dnia zachmurzenie małe bądź umiarkowane, przejściowo miejscami duże. W Bieszczadach i na Lubelszczyźnie możliwe przelotne opady deszczu. Z tego co widzę, burzy na razie synoptycy nie zapowiadają. Do 28 stopni na Zamojszczyźnie przewidują synoptycy. No i prawdopodobnie to się ziści, bo w Rzeszowie, jak powiedziałem, najcieplej w tym momencie 26,3. Wiatr jest słaby, nad morzem umiarkowany, a wieje z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.

0: Rozrusznik?
1: Jest.
0: Alternator?
1: Też.
0: Cewka, świece.
1: I oczywiście kij od szczotki.
0: No to co?
1: Ruszamy!
0: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
1: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
0: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
1: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
0: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
1: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
3: No to oby bez awarii, 2 minuty po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach. Robert Kilan.

0: Już 10 minut po godzinie 13. To są wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dziś Dzień Ojca. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, pamiętajcie o tym, Dzień Ojca. I w związku z Dniem Ojca pierwsze ważne zadanie na rozruszanie szarych komórek. Co tak się patrzysz?
1: Jak?
0: Spod łba.
1: Absolutnie w życiu.
0: No, dobrze. No to uwaga, uwaga, znasz zasady konkursu?
1: Nigdy ich nie słyszałam.
0: No bo to nie jest konkurs, tylko rozgrzewka szarych komórek. Pamiętajcie, to jest tak naprawdę zabawa. I jeżeli chodzi o zadanie pierwsze dzisiejszego popołudnia w wysokich obrotach, to uwaga, uwaga, posłuchajcie uważnie. O, taki dźwięk wydaje.
1: Ojej.
0: Taki dźwięk wydaje ojciec. Tak, naprawdę.
1: A matka?
0: Nawet sobie nie wyobrażam, jaki dźwięk może wydawać matka, jak taki dźwięk wydaje ojciec. A pytanie brzmi, czyim ojcem jest ten pan, który takie dźwięki wydawał? Czyim ojcem jest ten pan? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
1: Teraz to jest dobra zagadka.
0: Dobra zagadka?
1: Tak, bo aż mi się zimno zrobiło.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Trochę zmroziło?
1: No, no.
0: No, w ten upał to nieocenione. Czyim ojcem?

0: Tym jest ten pan, wy odpowiadacie, a Monika odpowiada na pytanie, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No taki umiarkowany spokój panuje na naszych drogach, bo mamy troszkę zgłoszeń od służb i mamy też spowolnienia. Jeśli chodzi o zgłoszenia od służb, no to znacie je, bo nic się nie zmieniło. 74, ruch na zmianę jednym pasem, bo na 40 kilometrze, to jest na trasie między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami w pobliżu miejscowości Jacentów. Mamy awarię samochodu ciężarowego, auto stoi i blokuje częściowo tylko na szczęście przejazd 74. No ale częściowo to oznacza, że kierowcy jadą na zmianę jednym pasem, a to z kolei oznacza, że czekają na kolej swojego przejazdu, w związku z tym może się korkować tutaj 74. No i niestety, ale 63 z kolei bez przejazdu w ogóle na trasie między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami. Taką sytuację mamy w pobliżu miejscowości Wola Suchożebrska. To jest na Mazowszu na 262 kilometrze po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Tu też trzy osoby zostały poszkodowane dosyć mocno w tym wypadku. No i jest objazd. Trzeba jechać trasami lokalnymi. Niech duże więc uważają, bo te trasy lokalne są dosyć wąskie. Natężenie ruchu. No ono takie jest umiarkowane, jak już mówiłam. Obwodnica Krakowa. Ona cały czas jest lekko zakorkowana, zwłaszcza w okolicach węzła Kraków Południe. Tutaj ten korek jest długo przed właściwie węzłem Kraków Południe. Zaczyna się przed pierwszym na obwodnicę węzłem, który prowadzi nas właśnie. To jest około, no takich, ja wiem, powiedzmy sobie, mierzę teraz 3 km korka na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Spory ruch też w przeciwnym kierunku w stronę Rzeszowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz posłuchajcie odgłosów ojca. Tak sobie wzdycha. No oczywiście trzeba najpierw rozpoznać, co to za ojciec, a potem odpowiedzieć na pytanie, czyim ojcem jest ten pan. Ale proszę o dokładne, precyzyjne i pełne odpowiedzi. Czyim ojcem jest ten pan? Aplikacja czeka, czekam i ja.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to jeszcze raz pytanie, czyim tatą jest ten sapiący pan? Czy już to wiemy? Halo, halo?
1: Halo, halo, dzień dobry, Perka.
0: Dzień dobry.
1: Ten mroczny głos zwany sapnięciem należy do Lorda Vadera, a jest on ojcem Luka Skywalkera z Gwiezdnych Wojen. Pozdrawiam, Małcin.
0: Pozdrawiam, Małcinie. Lord Vader jest ojcem Anakina Skywalkera, tu ktoś napisał, to nie jest dobra odpowiedź. Dzień dobry, to ojciec Luka, Monika z Mandarynki pisze. Ten pan to ojciec Luka Skywalkera z respidartorem z Zielonej Góry, pozdrawia Jacek, Wojtek, Tomasz, Sebastian Oktawi, pisze, tatko brzmi jak ojciec Luka Skywalkera, czyli Anakin Skywalker, potem zwany Darthem Vader. No właśnie, kto tak jeszcze twierdzi?
2: Witam wszystkich. Może witam. Chodzi tutaj o Luka Skywalkera, a tym sapiącym panem i ojcem jest Lord Vader.
0: Okej.
2: Okay. Pozdrawiam wszystkich, Tomek z BM-ki.
0: Tomek z BM-ki też stawia na Luka Skywalkera. Ktoś jeszcze?
3: Witam, Maciek z Forda.
0: Cześć, Maćku.
3: To jest ojciec Luka Skywalkera, Vader. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Maciek z UK, Pawełski, Tomek z Volvo, Piotr PRK, fan, mnóstwo takich odpowiedzi. I teraz będziecie zaskoczeni, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, bo to nie jest pełna odpowiedź, nie mogę uznać tej odpowiedzi. Luka Skywalkera, czy tylko Luka Skywalkera? Aplikacja czeka na pełne, jak powiedziałem, odpowiedzi na to pytanie, czyim tatą jest ten sapiący pan? No właśnie. Czyim tatą jest ten sapiący pan? Tak brzmi pytanie. Oczywiście, ja wiem, powiedział

Darth Vader do Luka, I'm your father i tak dalej, ale czy tylko był tatą Luka Skywalkera? Pomyślcie. Raz jeszcze. Uruchommy szare komórki. Czekam na odpowiedzi w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak wam wygodniej, oczywiście 22 minut po godzinie 13 na wysokich obrotach.

0: Już 28 minut po godzinie 13. Wracamy do tego sapiącego tatusia. Czy już wiemy, jak brzmi prawidłowa pełna odpowiedź? Halo, halo?
1: To jest ojciec Luka Skywalkera i Lei Organy.
0: Mhm. No właśnie, co prawda pan sapiący powiedział, że jest tatą Luka Skywalkera, ale pamiętając, że Leia jest siostrą Luka Skywalkera, więc musi również być jego córką. No jak tak stawiacie sprawę, piszą chłopaki z CPS-u, to oczywiście oprócz Luka, to był ojciec jego siostry Lei, zwanej księżniczką. No oczywiście, że tak, to jest dobra odpowiedź.
2: Halo, halo, tu jeszcze raz Dawid z Kamika.
0: No.
2: Lord Vader, sapiący mężczyzna, jest ojcem Luka Skywalkera i księżniczki Lei z filmu, z sagi Gwiezdne Wojny.
0: Tak jest.
2: Poprawka. Pozdrowionka.
0: Fajnie, dziękujemy pięknie. Pozdrawiam, Darek z Fokusa. Też to wiedział, że sapiący ojciec to ojciec Luka i Lei.

0: Peter GP też wiedział, Maciej z Tucsona, Damian i Marcin z Mercedesa wymyślili dobrą odpowiedź, Pawełski, Wojtek, Andrzej z Focusa, Tomek, kto jeszcze?
1: Halo, dzień dobry, dobry. Sapiący pan. Ojciec Luka i Lei.
0: Tak.
1: Pozdrawiam, Sylwester.
0: Pozdrawiam, Sylwestrze, to jest bardzo dobra odpowiedź.
2: Halo, halo.
0: Halo.
2: Doprecyzuję jeszcze, skoro ma być tak dokładnie. No, generalnie mam na myśli Luka Skywalkera i księżniczkę Leę. Leia Organy chyba, ale gorzej z tymi nazwiskami. W każdym razie to...
0: Imię wystarczy.
2: Ewa Zoktarki.
0: Ewa Zoktarki, bardzo dobrze, Ewo. Jacek z Zielonej Góry też wiedział, poprawił się. Bart mi odwiedział, to Darth Vader, tatuś Luka i Lei. Niech moc będzie z wami, pisze Aga z Tygrysa. Jest z nami, ale... Komu moc dała tyle siły, że był najszybszy? Ela z Upalnego Lublina, to był Lord Vader ojcem Luka Skywalkera, jest i Lei. Pozdrawiam Ela z Upalnego Lublina, tak napisała jako pierwsza, z dobrą odpowiedzią. Elu, już możesz zastanawiać się, kogo pozdrawiasz, a teraz jeszcze odpowiedź pierwsza spośród tych nagrywanych. Halo, halo.
3: Ajajajajaj, niepełna odpowiedź poszła. Małcin, jeszcze raz. Luka Skywalkera i no. Lei oczywiście.
0: Oczywiście.
3: To jest tato tej dwójki. Pozdrawiam.
0: Małcin był najszybszy, mimo tego, że sam się zorientował, że niepełna odpowiedź poszła.
4: No ale żeby córkę pominąć.
0: No właśnie, no nie można pominąć córki, dlatego byłem taki, wiesz,
4: ostry,
0: twardy.
4: Tak, no i bardzo dobrze, chwalić
0: się. I konsekwentnie. Małcin, Ela z Upalnego Lublina, możecie pozdrawiać. Oczywiście wielkie brawa i fanfary dla wszystkich pozostałych, którzy... Nie dali się złapać na podchwytliwość tej zagadki, a teraz już wyjeżdżamy na drogi.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No i tu już podchwytliwie nie będzie, bo powiem wprost, mamy utrudnienia, zgłoszeń od służb jest sporo, ale natężenie ruchu nie jest bardzo duże. Są oczywiście takie miejsca, gdzie zwalniamy, ale o tym za chwilę. 82 pojawiła się w ciągu 20 minut. Trasa Łęczna-Włodawa na wysokości Łęcznej Lubelskiem, Lubelszczyzna, 26 km. Mamy zderzenie czołowe samochodów osobowych i w związku z tym policja jest na miejscu, kieruje ruchem. Natomiast na szczęście nie mamy zgłoszenia o tym, żeby komuś coś się stało. No zobaczymy, czy nie przyjdzie korekta tej informacji. Miejmy nadzieję, że nie i że skończy się właśnie na kolizji, a nie wypadku na 82, miejscowość Łęczna. 74 bez zmian, cały czas na 40 km mamy ciężarówkę, która stoi i częściowo blokuje przejazd. Trasa Piotrków Trybunalski Kielce, to tu na wysokości Jacentowa będzie ten ciężarowy stał i stoi i blokuje częściowo przejazd. 63 bez zmian. Cały czas utrudnienia są na tyle duże, że droga jest zablokowana. Chodzi o odcinek Sokołów Podlaski Siedlce w pobliżu miejscowości Wola Suchożebrska na Mazowszu. 262 km. Tu też z udziałem dwóch samochodów osobowych zdarzenie, ale tutaj sytuacja znacznie gorsza, bo są trzy osoby poszkodowane, trzy osoby ranne. Droga jest zamknięta, a kierowcy jadą objazdami, trasami lokalnymi. Natężenie ruchu, jak wspomniałam, nie jest duże. Utrzymuje się spory ruch w związku z tym na obwodnicy Krakowa, ale bez jakichś dramatycznych korków, choć przystajemy, jedziemy bardzo powoli na węźle Kraków Południe w stronę Katowic. I to jest taka sytuacja, że ten węzeł od czasu do czasu mocniej się korkuje. W tej chwili korek nieco zelżał, ale natężenie ruchu, jak powiedziałam, na czwórce na obwodnicy Krakowa jest spore. W Warszawie zniknął zator z węzła Konotopa, natomiast spory ruch utrzymuje się na S8 w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. Dobrze natomiast wciąż wygląda sytuacja na obwodnicy Trójmiasta, tutaj bez zatrzymań i korków.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 19 minut będzie godzina 14. To są wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Z anglojęzycznym, można powiedzieć, ojcem nam nieźle poszło. Teraz wracamy na nasze podwórko. Przypominam, dziś Dzień Ojca, więc uczcimy to również na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach. Taką kolejną zgadywanką. Tym razem polski tata. Jak ważny jest tata i co potrafi zrobić?
1: Musisz przyznać, że jak tatuś zrobi dziubek...
2: Co prawda, to prawda, że na twój dziubek nie ma bata.
0: No właśnie, jak tatuś zrobi dziubek. I teraz pytanie, co to jest ten dziubek? O jaki dziubek chodziło? Gdzie tatuś robił ten dziubek? Tak brzmią pytania. Chodzi o ten dziubek. Wyjaśnijcie, o jaki dziubek chodzi. Jeżeli wiecie, pamiętacie, to już zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my jedziemy dalej.

0: Czas na koncert życzeń. Słuchamy.
1: Halo, halo, cześć Robercie, cześć Perka.
0: Cześć.
1: Kurczę, to były takie emocje, że wiedziałem, kogo jest ten głos i czyim jest ojcem, że faktycznie pominąłem siostrę Luka. Dobra, no korzystając z okazji, że udało mi się być pierwszym, serdecznie pozdrawiam całe PRK, ciebie i wszystkich twoich współpracowników obecnych. No i swoją żonkę Magdalenę, córę Julkę, która właśnie przyleciała do mnie w odwiedziny z okazji Dnia Ojca i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie, Małcin.
0: No to od Małcina dla Magdy, żony i dla Julii, córki, teraz piosenka.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 14. No jeżeli chodzi o ten dziubek, no to robił dziubek kogucikowi na druciku na kolorowych jarmarkach, a Daśko tak napisał z uśmiechem. No nie, to nie ma nic wspólnego z takim dziubkiem. O co chodzi tak naprawdę, jak tatuś robił dziubek? O jaki dziubek chodzi? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Do tego jeszcze wrócimy, a teraz wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo zgłoszeń od służb, ale niewielki ruch na ekspresówkach i autostradach. To jest dobra wiadomość. Natomiast jeśli chodzi o zgłoszenia od służb, no to tak jak wspomniałam, jest ich dosyć dużo i właściwie są stałe. I to jest chyba dobra wiadomość, że nic się nie zmienia, a przynajmniej na gorsze. I tak też cały czas kłopoty z przejazdem mamy na 82, trasa 82 między Łęczną a Włodawą w pobliżu Łęcznej na Lubelszczyźnie. 26 kilometr, czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych. Cały czas nie mamy informacji o poszkodowanych, to jest dobra wiadomość. Na miejscu policja kieruje ruchem tak, żeby móc ominąć tę częściową blokadę 82. 74, trasa Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Jacentowa na 40 kilometrze. Uważajcie, bo cały czas stoi samochód ciężarowy, częściowo blokuje przejazd. Kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. Tutaj wprowadzono ruch wahadłowy. 63, to krajowa trasa na Mazowszu, Sokołów, Podlaski, Siedlce w pobliżu miejscowości Wola Suchożebrska na 262 kilometrze. Też zdarzenie z udziałem dwóch samochodów osobowych. Tutaj niestety bilans 3 osoby poszkodowane. No i blokada 63 w miejscowości Wola Suchożebrska. Droga jest zamknięta, a kierowcom pozostaje jechać trasami lokalnymi, żeby tę blokadę ominąć. Ruch niewielki na ekspresówkach i autostradach, choć duży na obwodnicy Krakowa A4. Tutaj cały czas od kilku godzin utrzymuje się duży ruch między węzłami Kraków Południe, Kraków Tyniec na jezdni prowadzącej w stronę Śląska. Znacznie lepiej sytuacja wygląda w stronę Rzeszowa, bo nie widać żadnych spowolnień w kierunku Rzeszowa, więc możemy wnioskować, że owszem, samochody są, ale nie na tyle dużo, żebyśmy zwalniali.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: To była reklama.

0: No dzióbka w kapturze. Ach, wygadałem się. No dobra, rozwiążemy to niedługo, tą zagadkę, a tymczasem 18,5 na termometrach w Ustce, aż mnie zmroziło, jeżeli chodzi o temperaturę nad polskim morzem. Najcieplej w Kozienicach 27.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej przeważnie małe bądź umiarkowane, przewidują synoptycy. Od 22 na Pomorzu, około 25 stopni w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie. Na razie nieco bardziej na północ od Zamościa najcieplej, jak powiedziałem, w Kozienicach 27. No ale czekamy na 28. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 i rzeczywiście 18,5 w Ustce, o tym także mówiłem. Wiatr jest słaby, nad morzem umiarkowany, a wieje z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy, minutę po godzinie 14 na wysokich obrotach. Kłaniam się, Robert Kilian.

0: 8 minut po godzinie 14. No to jak to było z tym dzióbkiem z kapturki kurtki Sylwusia? Z kapturki? Naprawdę? Z kaptura kurtki Sylwusia. To jest dobra odpowiedź. To bo 1-2-3 udzielił takiej. Chodzi o ułożenie kaptura. Słynny dzióbek. Pozdro, niebieska Gosia. Też wiedziała. Kto jeszcze wiedział?
1: Witam. Odnośnie konkursu. Chodzi o dziubek na kapturze.
0: Tak Dotek jest. Skadika. Pozdrawiam. Oczywiście, pozdrawiam. Że tak. Tak, tak. Halo, halo.
2: Oczywiście był to dziubek na kapturze. To jest, jak pamiętam, chyba pomarańczowy.

0: tatych założył syneczkowi. Pozdrawiam, Adam z Meganki.
1: Pozdrawiam, Adamie z Meganki. Jarek z Polskiej Ciężarówki Narodowej też to wiedział. Tatuś robił dziubek w ten sposób, że odpowiednio układał kaptur od bluzy na plecach synka. Konrad z Wieśka też to wiedział. Bekolonko wiedział. Ania Starnowa, bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze?
2: Chodziło o dziubek, bluza z kapturem i kaptur, jak jest ułożony, taki dziubek robił. Tata i wtedy chodziło o dziubek w kapturze z bluzy. Pozdrawiam, Szwagieru.
1: Szwagieru też wiedział, Marek wiedział, Jarek ze Skody, Krzycho z TG, Tomasz, Paweł z Kii, Marcin z Jogera, Grzesiek za czwórki, kto jeszcze?
3: Tatuś oczywiście robił dziubek do selfiaczka.
1: O!
3: A tak naprawdę robił dziubek synowi z kaptura. Pozdrawiam, Marcin ze Sportka.
1: Pozdrawiam, Marcinie ze Sportka. No właśnie, nie o selfiaczka chodziło, tylko o dziubek. No,
4: ale
1: z tyłu.
4: Się przestraszyłeś.
1: Nie przestraszyłem nie? się, bo tutaj spryciarz.
4: A mam wrażenie, że aż się trzęsiesz.
1: Naprawdę?
4: No.
1: Trzęsę się, bo teraz muszę Zimno. Ujawnić, kto był najszybszy spośród tych, którzy pisali i nagrywali. Kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
5: Tatuś robił dziubek oczywiście na kapturze u synusia. Bo jak tatuś robi dziubek, to nie ma...
1: To nie ma. No i nie ma imienia też.
4: Nie ma mocnych,
1: nie ma mocnych, tak. Natomiast no, nie ma imienia też naszego słuchacza, więc jak masz pozdrawiać, drogi słuchaczu, jak nie dałeś imienia? No w każdym razie byłeś najszybszy, jeżeli się rozpoznałeś po głosie, to możesz nagrywać. Pozdrawiam dla swoich najbliższych, a Todę ułożenie kaptura napisał jako pierwszy, w związku z tym Todę możesz także pozdrawiać, drogi słuchaczu. Albo napisz, albo nagraj pozdrowienia. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, o jaki dziubek chodzi. A teraz Monika zrobi dziubek, zaskoczona? Nie, nie zaskoczona.
4: Nie, nie zrobię dzióbka.
1: Nie zrobisz?
4: Nie, a po co?
1: Dokładnie miało iść, tak?
4: No w sumie.
1: Wyjeżdżamy?
4: Dobra, tak.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Przypominamy wam, że są prace drogowe na A2 i tutaj korkuje się węzeł Krzesiny. Chodzi o A2 i S11, czyli to miejsce, węzeł Krzesiny, który łączy właśnie te obie trasy. Korek jest i na S11 i na A2. Na S11 przy dojeździe do węzła Krzesiny, a na A2 w stronę Łodzi. Na wysokości Poznania oczywiście węzeł Krzesiny Poznań. Utrudnienia to dobra wiadomość dla tych, którzy podróżują się 74. Zakończyły się między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami na wysokości miejscowości Jacentów. Na 40 km mieliśmy zepsuty samochód ciężarowy. Auto blokowało częściowo przejazd. Zostało teraz 74 usunięte albo samo odjechało, tego nie wiemy. W każdym razie konsekwencje są takie. Wychodzi na jedno, auta nie ma. Jedziemy 74 przez Jacentów bez problemów. 82, tu cały czas kłopoty z przejazdem i ruch na zmianę jednym pasem przez Łęczną. Trasa Łęczna Włodawa na 82, 26 km, dwa auta osobowe się zderzyły. No i tutaj mamy policję, która kieruje ruchem. 63, też dwa samochody osobowe, ale tutaj mamy doniesienia o 3 poszkodowanych. Trasa Sokołów Podlaski Siedlce przez miejscowość Wola Suchożebrska na Mazowszu. Jedziemy właśnie w ten sposób, że nie jedziemy, tylko są objazdy trasami lokalnymi.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A za chwileczkę będziemy mówić o autokasko w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: OC, wiadomo, to ubezpieczenie obowiązkowe, musimy je mieć, ale AC, czy się przydaje, czy jest w ogóle potrzebne autokasko? O tym będę rozmawiał z Grzegorzem Demczyszakiem z Rankomatu. Dzień dobry, panie Grzegorzu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: AC, kiedy się przydaje najbardziej? Czy... Jak mamy na przykład taki samochód, który chętnie pada ofiarą złodzieja, to się przydaje AC, jak się domyślam.
1: Jest wiele różnych sytuacji, w których AC może się przydać. Oczywiście, kiedy obawiamy się o kradzież naszego samochodu, AC może się przydać. Kiedy boimy się, że poniesiemy konsekwencje finansowe, stłuczki, wypadku, które spowodujemy, AC może się
0: Czyli
1: przydać.
0: Z naszej winy, prawda? Bo jak nie z naszej winy, to dokładnie z OC sprawcy idzie przecież.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Czyli jak jesteśmy niepewni swoich umiejętności za kierownicą, to to ubezpieczenie autokasko może się przydać. Ale... jak pan skomentuje to, że 96% polskich kierowców uważa się za dobrych kierowców na drodze, więc pewnie ci nie biorą pod uwagę, że z ich winy będzie jakaś szkoda.
1: To jest taki standardowy trochę problem i paradoks, jeżeli chodzi o polskich kierowców, bo dużo chętniej przyznajemy, że jesteśmy dobrymi kierowcami, a wszyscy inni są znacznie gorsi od nas. Taka pewność siebie to proszenie się o kłopoty.
0: No właśnie, i teraz AC wkracza do gry. Dawniej to było chyba prościej, panie Grzegorzu, ale proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, bo AC to wiadomo autokasko, czyli od kradzieży, od szkód spowodowanych przez nas samych, ale teraz są podstawowe pakiety, jakieś rozszerzone pakiety tego AC. Jest też podobno w niektórych towarzystwach coś takiego jak AC, ale bez odpowiedzialności za kradzież, czyli nieubezpieczona jest ta kradzież. Jak to jest z tymi pakietami?
1: Dokładnie tak. Jak pan wspominał, kupujemy OC i OC dla każdego jest takie samo. Mhm. Prawdopodobnie dlatego średnia wartość OC, znaczy koszt OC to 640 zł. Natomiast w przypadku AC możemy zapłacić za takie mini w najmniejszym możliwym wariancie od kilkuset złotych rocznie do nawet kilku tysięcy rocznie w zależności od tego, kim jesteśmy i czym jeździmy. Ponieważ, no tak jak wspominam...
0: Jak to znaczy, może... kim jesteśmy? To znaczy, jaki zawód wykonujemy? Bo jak jesteśmy, nie wiem, posłem, to mamy taniej?
1: Nie, to jest tak, że no oczywiście ubezpieczyciele analizują nasz profil, gdzie mieszkamy, czy jest to miasto o dużym natężeniu ruchu i dużych szkodach, o dużym ryzyku wypadkowym, czy mieliśmy już w przeszłości jakieś szkody na swoim koncie, to wszystko może mieć znaczenie na cenę AC.
0: Rozumiem. A proszę powiedzieć o tym podstawowym pakiecie, bo powiedział pan, że AC Mini to kilkaset złotych rocznie. I co to AC Mini obejmuje?
1: I tu niestety w dalszym ciągu jest tak, że to zależy. Ale tak, AC Mini ma nas chronić przed kradzieżą, przed szkodami spowodowanymi żywiołami, jak na przykład grat, pożar czy zwalenie drzewa. Może nas uchronić przed zderzeniem ze zwierzyną, a nawet szkodą całkowitą. Ale tutaj, tak jak już wspomniałem, to wszystko zależy od zakresu ubezpieczenia, są pewne ograniczenia, mogą być wszystkie elementy tego AC Mini, może być tylko część, w zależności od tego, ile zapłacimy i jaką ofertę ma dane towarzystwo.
0: Czyli tak naprawdę w tym AC Mini, bo pan tego nie wymienił, nie ma tego, że jak my spowodujemy jakąś szkodę komuś i my sobie, a właściwie naszemu autu coś się stanie, to AC Mini nie pokrywa tych szkód.
1: Tak jak wspominałem, to zależy, może tam być kwestia szkody całkowitej. Jeżeli auto nie nadaje się już do naprawy, no to wtedy możemy uzyskać wsparcie finansowe, aczkolwiek tutaj też zazwyczaj w takim przypadku jest często ograniczenie maksymalnej wartości takiego pojazdu, ile on może kosztować. No i zdarza się też, że no, ta suma ubezpieczenia będzie pomniejszana wraz z upływem czasu, bo wiadomo, że jak zawieramy ubezpieczenie na przykład dzisiaj, a za 7 miesięcy nasze auto może stracić na wartości.
0: Rozumiem, czyli nie ma tej gwarantowanej wartości auta z dnia zawierania ubezpieczenia w tym AC Mini. A w tych droższych, jak się domyślam, pakietach to jest.
1: O AC... Nie zawsze. To też wszystko zależy od zakresu.
0: I o tym porozmawiamy za parę minut. Jeżeli macie jakieś pytania do naszego eksperta, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to korzystajcie z aplikacji, możecie pisać,

0: 14.30, czas na kolejne wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo mamy zgłoszeń od służb, natomiast natężenie ruchu nie jest duże. To jest dobra wiadomość, bo właściwie ani autostrady, ani ekspresówki nie korkują się w jakiś dramatyczny sposób, tak żeby nie można było przejechać. Oczywiście cały czas ta obwodnica Krakowa A4. Tutaj widać, że ruch jest bardzo duży, zwłaszcza między węzłami Kraków Południe, Kraków Tyniec i to w tej chwili na obu jezdniach. No i oby tak w sumie zostało. Natomiast te zgłoszenia od służb to na początek dobra wiadomość. 82 zupełnie przejezdna przez miejscowość Łęczna. Łęczna-Włodowa. To tutaj były kłopoty z przejazdem. Na miejscu policja kierowała ruchem na zmianę jednym pasem. Kierowcy jechali, teraz już utrudnień nie ma. Natomiast doszły nowe informacje z Krajowej Jedenastki. To świeża sprawa. Trasa Jastrowie-Ujście w pobliżu Piły w Wielkopolsce na jedenastce na pierwszym kilometrze. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. No i tutaj kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. To jest kolizja na szczęście, więc bez poszkodowanych. I teraz, o właśnie, przed sekundą wpadła informacja od służb z ekspresowej Trójki. Węzeł Goleniów-Zachód, Goleniów-Północ w pobliżu miejscowości Zżdżary w Zachodniopomorskiem. Tutaj mamy zderzenie trzech samochodów osobowych i zwężenie w stronę Świnoujścia. Jak można się spodziewać, jest korek, na razie nieduży, ale ostrzegamy Was, że jeśli wjeżdżacie w ten, że właśnie korek, spowolnienie na S3, to przyczyną jest zdarzenie drogowe, które trwać ma około 2 godzin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy kolejny koncert życzeń na antenie PRK. I też słuchamy.
3: Skoro pozdrawiamy, to pozdrawiamy, jak wygrywamy. Także dla całego Radyjka oraz wszystkich na drodze najlepszego. No i oczywiście dla wszystkich ojców. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam, Zbyszek.
0: No to jak pozdrawiamy, to pozdrawiamy. Od Zbyszka dla wszystkich ojców teraz piosenka.

0: No to wracamy do rozmowy o AC, o autokasko z Grzegorzem Demczyszakiem z Rankomatu. Dzień dobry ponownie, panie Grzegorzu, na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Wiemy, że już można wybierać, jeżeli chodzi o pakiety, podstawowe pakiety, rozszerzone pakiety. Jaki pakiet najlepiej pana zdaniem wybrać, jeżeli chodzi o AC? Co jest niezbędne, a z czego możemy zrezygnować?
1: To naprawdę zależy, czy mamy nowe auto, które jest no, bardzo drogie, to wtedy wydaje to mi się, że jak już mamy...
0: To wtedy,
1: jeżeli...
0: Jak nas stać mamy... na nowe auto, które jest bardzo drogie, to bierzemy wszystko. To jest jasne. Ale jeżeli ktoś no, kieruje się jakimś takim pragmatyzmem w życiu, mamy no, nie za tani, ale nie za drogi samochód... Są takie rzeczy, z których można zrezygnować. Na przykład, nie wiem, pakiet szyby. Ja myślę, że no, to rzadko się zdarza, żeby... kamień rozbił szybę. Tak mi się wydaje, przynajmniej.
1: To pan też mówi o dodatkowych już pakietach, które mogą też wejść równie dobrze w skład OC, ale no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich. No, ja na przykład w ostatni weekend mam wyszczerbioną szybę po spadzie gradu.
0: A jednak.
1: Tak, więc takie rzeczy się zdarzają.
0: No, akurat w tym podstawowym pakiecie, prawda? Od klęsk żywiołowych to on już obejmuje,
1: AC Mini, AC Mini już obejmuje takie żywiołowe. Natomiast no, musimy oszacować za każdym razem, czy jesteśmy w dużym mieście, parkujemy pod blokiem na przykład, czy boimy się aktów wandalizmu, czy boimy się obcierki na parkingu, czy chcemy mieć oryginalne części, czy chcemy mieć zamienniki, czy jesteśmy skłonni zaakceptować dopłatę do tego AC na przykład w wysokości 500 czy 1000 zł od szkody, co może obniżyć cenę pakietu ubezpieczenia, czy chcemy mieć po prostu za każdym razem to z głowy, po prostu idziemy naprawić i nie martwimy się innymi kosztami i nie ma żadnego wkładu własnego, wtedy takie ubezpieczenie jest oczywiście droższe, więc to jest naprawdę szereg czynników i każdy z nas musi oszacować, czy mamy stare, czy nowe auto, czy dużo jeździmy, czy stoi pod blokiem, czy w garażu, czego obawiamy się najbardziej, co spotyka nas najczęściej.
0: No rozumiem.
1: To jest szereg różnych czynników.
0: Nie jest łatwo w takim razie. Każdy musi indywidualnie to ocenić. Zdaniem naszego gościa, jak słyszycie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. A jeżeli chodzi o teraz ten okres wakacyjny, no nie ukrywam, że myślę, że wielu naszych słuchaczy pojedzie za granicą. I wtedy co? Jest jakieś coś takiego, że AC na zagranicę, jest jakiś zapis w tej umowie na ubezpieczenie, który powinniśmy znać, zanim wyjedziemy za granicę? Czy tak naprawdę za granicą działa tak samo jak w Polsce?
1: Oczywiście, że tak. No, te niższe pakiety mogą być wyłączone na przykład tylko do obszaru Polski. Im drożej, tym większy zakres może być i mogą wejść w to państwa europejskie. Każdorazowo trzeba zweryfikować w swojej umowie,
0: no właśnie, na jaki zakres. Mogą być państwa europejskie, ale mogą być też państwa Unii Europejskiej na przykład, prawda?
1: Dokładnie
0: tak. A jak wyjeżdżamy do Norwegii, to już tam nie działa.
1: No dokładnie, może być taka sytuacja, może być też napisane, jakie konkretne kraje są w ogóle wyłączone z tego ubezpieczenia. I na przykład trzeba sobie to dodatkowo rozszerzyć, jeżeli jest taka możliwość. No i też może być kwestia tego, że za granicą w jakichś państwach może obowiązywać AC, jeśli chodzi o uszkodzenie, ale może już nie obowiązywać AC, jeśli chodzi o kradzież samochodu. A więc to są takie szczegóły, a też należy rozróżnić AC i assistance, bo to

0: To, że uszkodzimy auto albo zostanie nam ono ukradzione, to jest jedna kwestia. Mhm. A jak uzyskać wsparcie za granicą, co jest trudniejsze niż w Polsce, no to tutaj może się przydać inny produkt, jakim jest assistance.
1: Dokładnie tak, więc tak naprawdę wszystko trzeba czytać, u ubezpieczyciela dopytywać, żebyśmy potem nie byli zaskoczeni, jak coś, no odpukam, stanie nam się z samochodem za granicą. Jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza Tomka. Dlaczego są tak duże różnice wartości pojazdów w poszczególnych ubezpieczeniach? Ja ubezpieczając kilka tygodni temu mój samochód, pisze Tomek, dostałem oferty wartości pojazdu między 129 a 174 tysiące. Skąd te rozbieżności?
0: To jest tak naprawdę szansa dla każdego z kierowców, bo porównując oferty, no możemy wybrać lepszą, bardziej dopasowaną do siebie.
1: No ja wiem, tylko że jeżeli w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym ten samochód jest warty 129, a w drugim 174, no to coś jest nie tak, bo przecież jest jakiś wykaz cen średnich, prawda? Taka rozbieżność?
0: Polityka cenowa każdego ubezpieczyciela jest zupełnie odrębna. Kierują się oni swoją własną wewnętrzną analizą, tak więc tutaj ciężko mi odpowiadać za ubezpieczycieli.
1: Rozumiem. Czyli tak naprawdę jeżeli myślimy, że nam nie ukradną samochodu, to lepiej tą niższą wartość, bo wtedy niższa będzie składka, a jeżeli samochód jest chodliwy wśród amatorów cudzej własności, to ta wyższa będzie pewnie lepsza. No tak czy owak, trzeba to przeanalizować. Naprawdę każdorazowo to nie jest wyprawa po bułkę do sklepu, tylko trzeba naprawdę zastanowić się, jakie AC nam potrzebne, jeżeli nam potrzebne. Grzegorz Demczyszak z Rankomatu był naszym gościem w Wysokich Obrotach. Dziękuję panie Grzegorzu. Miłego popołudnia życzę.
0: Dziękuję. Bezpiecznej drogi.

0: rana, 10 minut przed godziną 15. Ponownie sprawdzamy sytuację drogową.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz większy ruch na naszych drogach. Na południu kraju już nie tylko obwodnica Krakowa zwalnia między węzłami Kraków Południe, bramki w Balicach i to na obu jezdniach. Choć jeszcze te spowolnienia nie są bardzo dokuczliwe, no to tutaj tych aut

0: Jest sporo, zresztą to nie jest pierwsza godzina tych spowolnień, ale kolejna. Natomiast teraz w ciągu tych 20 minut auta pojawiły się też na innym odcinku A4, między innymi na wysokości Chrzanowa. Tutaj trwają prace drogowe na A4 i kierowcy zaczynają zwalniać na jezdni w stronę Śląska. Na Śląsku z kolei sporo aut pojawiło się między Katowicami a Mysłowicami na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa, a także, uwaga, bo zwalnia nam S1 za węzłem Brzęczkowice, a przed Mysłowicami. Jest niewielki korek, ale jest przed zjazdem na Mysłowice na 79. Także uważajcie, ostrzegamy Was przed tym spowolnieniem. No i między Katowicami a Sosnowcem już pojawił się korek, spowolnienie. Prace drogowe na S86 trwają na wysokości Sosnowca. No i w związku z tym właśnie w stronę Dąbrowy Górniczej utworzył się korek. Niewielki, ale jest. No i też korek jest na A1 na wysokości Gliwic, na węźle Gliwice-Sośnica. No jest prowadzące na południe, to tutaj kierowcy zwalniają dosyć mocno. Korek jest, ale niewielki, ale taki no treściwy, o tak to ujmijmy. Dolny Śląsk, sytuacja wygląda dobrze, natomiast na Mazowszu pojawiło się spowolnienie już nie tylko na S8 na obu jezdniach w stronę Wrocławia i Białegostoku, ale też uwaga, bo zwalnia nam południowa obwodnica Warszawy między węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko, a właściwie węzłem Warszawa Południe. Na obu jezdniach S2 jest lekko zakorkowana, czyli zarówno w stronę Poznania, jak i w kierunku Terespola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Minęła 15, a o 15 w dalszym ciągu najchłodniej nad polskim morzem, 18 stopni w Ustce, na południu Mazowsza w Kozienicach najcieplej 27.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trochę chłodniej niż wczoraj, ale wcale tego nie odczuwamy na razie. Po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Jeżeli chodzi o temperaturę zapowiadaną na dziś, to od 22 na Pomorzu. Na Pomorzu no niekiedy nawet 18, jak słyszeliście. Około 25 w centrum i to by się prawie zgadzało, bo 24,5 w Łodzi, 23,5 w Poznaniu, 25 i 7, prawie 26 w Warszawie i 24 stopnie pokazują termometry w Bydgoszczy i Toruniu i Płocku. Jeżeli chodzi o najcieplejszy region, to Zamojszczyzna powinna dziś takowym być. Na razie cieplej, jak powiedziałem, w Kozienicach, ale w Zamościu też niczego sobie. W ogóle nawet na Podkarpaciu cieplej, znaczy ciepło jest bardzo. 26,5 w Tarnowie, na przykład 26 w Rzeszowie pokazują termometry. To zdecydowanie najcieplejszy region Polski. Wiatr jest słaby, nad morzem umiarkowany, a wieje z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Rozrusznik?
3: Jest.
2: Alternator?
3: Też.
2: Cewka, świece.
3: I oczywiście kij od szczotki.
2: No to co?
3: Ruszamy.
2: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
3: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
2: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
3: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
2: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
3: i Michał Górski.
1: To była autopromocja.
0: A my już ruszamy na wysokich obrotach, 3 minuty po godzinie 15 w kolejną godzinę. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilian.

0: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, no ale teraz
1: ale
0: to...
1: już jest.
0: Już jest normalnie?
1: Już jest przepięknie.
0: Nie no, przepięknie nie będzie, bo teraz niedługo zaczną się godziny szczytu i będzie coraz mniej normalnie na
1: ale
0: polskich drogach.
1: Ale jaka pogoda, jaka pogoda.
0: Jaka pogoda. A o pogodzie będziesz mówiła, czy o informacjach drogowych?
1: A o czym chcesz?
0: Ja wolałbym o informacjach drogowych.
1: Dobra.
0: Tak?
1: Mówisz, masz.
0: Proszę bardzo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No rzeczywiście, coraz większy ruch na drogach, natomiast rzeczywiście pogoda jest na tyle piękna, tak mi się przynajmniej wydaje, że to słońce rekompensuje być może korki, które zaraz się pojawią, już powolutku jawią się na naszych drogach. Chociaż dzisiaj cały dzień obciążona dosyć mocno jest obwodnica Krakowa, bo tutaj między węzłami Kraków Południe, a węzłem Kraków Tyniec ten ruch jest bardzo duży, na tyle duży, że na samych węzłach wspomnianych kierowcy bardzo zwalniają, to wszystko w stronę Śląska, ale w ogóle mocno obciążona jest obwodnica Krakowa w stronę Katowic, a teraz już w kierunku Rzeszowa od jakiegoś czasu. I tak też 44, która wyprowadza ruch z obwodnicy Krakowa w stronę Skawiny, też duży ruch, a nawet korek. Niewielki korek na Siódemce, na krajowej drodze numer 7 przy zjeździe z A4 do Zakopanego, w stronę Zakopanego. Tak wygląda Małopolska. Natomiast tutaj cały czas utrzymuje się spowolnienie, bo nie korek. Na wysokości węzła Chrzanów między Krakowem a Katowicami ten węzeł jest remontowany i w związku z tym mamy zmienioną organizację ruchu i dlatego jest to spowolnienie w stronę Śląska zresztą, który to Śląsk też już coraz bardziej zwalnia. Zwalnia nam 86, czyli trasa, tym razem, która prowadzi nas z Katowic w stronę A2, w stronę węzła Murckowska, a nie wyprowadza ruch z A4, jak to zwykle bywa. Teraz jest zupełnie na odwrót. Na wysokości Katowic w stronę Rudy Śląskiej zwalnia A4 też i też spory ruch już w tej chwili między Katowicami a Mysłowicami, zwłaszcza w stronę Krakowa. No i mamy spowolnienia na trasie między Katowicami a Mikołowem, to jest 81. Kierowcy muszą się nastawić na korek na wysokości Katowic w stronę Mikołowa jadąc. Cały czas spowolnienia na węźle Gliwice-Sośnica, ale prace drogowe na tym węźle są prowadzone i w związku z tym kierowcy zwalniają jadąc w stronę Żor. Też kłopoty z przejazdem już zaczynają zwalniać się nam, zaczyna zwalniać węzeł Bielany Wrocławskie, to jest oczywiście Dolny Śląsk. Tak wygląda południe kraju i właściwie przejrzeliśmy całą długość A4, no i ona tak w sumie jest nie najgorsza ta sytuacja, przynajmniej na razie, a jadąc na Mazowsze, no to jeszcze oprócz S8, która zawsze nam zwalnia, no to zaczęła zwalniać już S2, południowa obwodnica Warszawy między węzłami Opacz, Warszawa Lotnisko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 minut po godzinie 15, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radium Kierowców. Przed nami okres intensywnych podróży i o ile na przykład kierowcy zawodowi, bądź ci, którzy nawet nie są kierowcami zawodowymi, ale no często wybierają się w różne zakamarki Polski i podróżują, nie odczują tej zmiany przyzwyczajeń, jeżeli chodzi o dotarcie do celu, jeżeli chodzi o jazdę, no to ci, którzy rzadko jeżdżą na przykład, poruszają się tylko, nie wiem, do pracy i z powrotem i potem nagle trzeba jechać kilkaset kilometrów nad Polskie Morze, no to mogą mieć męczącą podróż. Jak sobie z tym poradzić? O tym teraz z instruktorem nauki jazdy Filipem Gregą. Dzień dobry Filipie, witam serdecznie. Halo, halo, słyszymy się?
1: Halo?
0: Jesteś Filipie?
1: Proszę?
0: Jesteś? Halo, halo.

0: Gdzie?
1: Na antenie Polskiego Radia Kierowców. A rozmawiam z Filipem Gregą, czy nie?
0: Nie, to jakieś pomyłki.
1: No to w takim razie miłego popołudnia życzę. Do usłyszenia. Połączymy się, mam nadzieję, za chwileczkę bez pomyłki.

Jak bez zmęczenia dotrzeć do celu, czy tak się da? Co dla kierowców jest najbardziej męczące w czasie długiej podróży? Podróży na wakacje. Mimo, że mamy odpoczywać, to jednak męczymy się, zanim dotrzemy na wakacje. O tym, mam nadzieję, porozmawiamy po 15.30 na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, a już za 3 minuty wiadomości drogowe u nas.

0: Powoli dziać na tych drogach. S3 na wysokości Goleniowa. Korek jest, ale to za sprawą prac drogowych, które są tu na S3 na wysokości Goleniowa w kierunku nadmorza wykonywane. Kierowcy zwalniają. Jest taki średni ten zator. Nie jest bardzo długi, ale trzeba mieć zapas czasu pewnie, żeby pokonać S3. Około 1,5 kilometra takiego korka. Tu jest właśnie na S3 na wysokości Goleniowa. Skoro o S3 mowa, to też uważajcie, bo są... A nie, no to właśnie, to są kłopoty z przejazdem z powodu zdarzenia drogowego niestety, a nie prac drogowych. 1,5 kilometra korka między węzłami Goleniów Zachód, wszystko się wyjaśniło. Goleniów Północ, 67 kilometr, zwężenie w stronę Świnoujścia i to jest cały czas aktualne, ale też prace drogowe są prowadzone w tym miejscu, a więc dodatkowe utrudnienie na S3. Pojawiły się nowe utrudnienia na 65. Drogowcy donoszą, że na odcinku Białystok-Bobrowniki w pobliżu miejscowości Majówka na Podlasiu samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Tu jedziemy na zmianę jednym pasem. Tak ma być przez około 3 godziny. To są nowe wiadomości od służb. Sprawdźmy sytuację na obwodnicy Trójmiasta. Dawno tutaj nie byliśmy, bo sytuacja była dobra. Natomiast teraz niestety zaczynamy zwalniać. I to tak poważnie. W okolice węzła Gdańsk-Matarnia, na jezdni w stronę Gdyni. Spowolnienia. Bardzo duży ruch i spowolnienia też w przeciwnym kierunku. Za tym węzłem na S6 w stronę Łodzi. Też jest spowolnienie na S6. Dobrze, natomiast wygląda sytuacja na S7, tutaj na obwodnicy Trójmiasta, ale zwalniamy na 91, czyli trasie krajowej równoległej do obwodnic S6 i S7. Zwłaszcza te spowolnienia są w okolicach Gdańska na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi, ale też uwaga, bo przed węzłem Gdańsk-Lipce i za węzłem Gdańsk-Lipce na obu jezdniach też duże spowolnienia na 91. No i 89, czyli trasa równoległa do 91 też od strony Gdańska, czyli od strony północnej, jadąc na południe też zwalniamy, ale tutaj remont sprawia, że te spowolnienia są. Ten korek, spowolnienie ciągnie się w sumie do węzła Gdańsk-Port.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 15:30, czas wyjechać na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, zaczyna się powoli.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: No to przejechaliśmy się konikiem na biegunach, a teraz będziemy jechać samochodem w długą trasę. Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy, jest ze mną i z wami. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dzień dobry, Andrzeju, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy Polskiego Radia Kierowców.
1: Tak sobie pomyślałem, że jeżeli jeździmy codziennie na przykład z pracy, do pracy i z pracy do domu, potem wracamy, no powiedzmy kilkanaście, nawet kilkadziesiąt kilometrów, no to są nawet niedługie podróże, ale raz, dwa razy w roku wybieramy się w taką dłuższą podróż i ona może być męcząca, taka podróż na wypoczynek. Najpierw musimy się zmęczyć, żeby potem odpoczywać. Czy się mylę?
2: Tak, tak, one są takie podróże męczące, ale tutaj też trzeba wziąć kilka rzeczy pod uwagę, by właśnie zminimalizować te zmęczenie.
1: No dobrze, no to w takim razie jak bez zmęczenia albo z minimalnym zmęczeniem dotrzeć do celu?
2: Ja myślę, że przede wszystkim to taki pierwszy aspekt to jest to, że bardzo często kierowcy, moim zdaniem, tracą dużo energii na to, że jadą zbyt blisko siebie. To się wydaje takie prozaiczne, ale szanowni państwo, proszę zauważyć jedną rzecz. Kiedy jedziemy po autostradzie, naprawdę bardzo długi odcinek, na przykład z południa na północ, mamy do pokonania 600 kilometrów, ja bardzo często zauważam wśród nawet moich znajomych, że jadą za blisko poprzedzającego pojazdu.
1: Muszą się koncentrować wtedy za bardzo,
2: prawda? Muszą wtedy się bardzo koncentrować. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w których muszą przyhamować, dodać gazu. Cały czas nasze ciało pracuje w tym samochodzie. Więc to jest fizycznie. Oczywiście też psychicznie, ponieważ my musimy cały czas utrzymać tą uwagę, tę koncentrację, tutaj przyspieszyć, dodać gazu. A możemy przecież po prostu zwolnić i jechać troszeczkę dalej, a sumarycznie i tak będziemy jechać tyle samo, ile ten pojazd przed nami. Bo szanowni państwo, jeśli samochód przed nami jedzie 120 na godzinę i on czasami lekko zwalnia, czasami przyspiesza, ale jedzie około 120 na godzinę. I czy my jedziemy za nim 5 metrów na zderzaku, czy jedziemy za nim 50 metrów na zderzaku, pamiętajmy, że sumarycznie jedziemy tyle samo, ile ten pojazd przed nami. Czasami wystarczy trzymać się troszeczkę dalej na tej drodze, żeby po prostu upłynąć sobie tę jazdę i

0: nie trzeba aż tak bardzo skupiać się na tym, że za chwilkę wjedziemy w samochód przed nami.
1: No właśnie, czyli tak naprawdę zachować odpowiednią odległość i wtedy my psychicznie odpoczywamy, nawet jeżeli ta podróż dłużej trwa. Czyli to jest twoim zdaniem najbardziej męczące w czasie długiej podróży? Właśnie to, że my za blisko się trzymamy drugiego kierowcy?
0: Myślę też, że oprócz tego, że zbyt blisko trzymamy się drugiego kierowcy, to też często pośpiech, ten, który nas gdzieś tam, ten czas, który nas goni. Bardzo często kierowcy wyjeżdżają po prostu za późno i próbują urwać te kilka minut, jadąc coraz szybciej, a jadąc coraz szybciej po prostu potrzebuje znów więcej koncentracji, więcej uwagi poświęć na to wszystko. Dlatego czasami po prostu lepiej wyjechać sobie te pół godziny wcześniej godziny. Ja wiem oczywiście, że bardzo łatwo się mówi, kiedy jedzie się z dziećmi na przykład i dzieci tam krzyczą, ale myślę, że lepiej dojechać do celu nawet te pół godziny później, czy godzinę później, niż nie dojechać przez właśnie zmęczenie i zasnąć na ostatnim odcinku drogi.
1: A takie zmęczenie, a propos tego, co powiedziałeś, bo zwykle na przykład do pracy i my z powrotem do domu jeździmy sami, prawda? Czyli we względnej ciszy w samochodzie. A tutaj proszę bardzo, żona, dzieci, teściowa, być może ciocia, którą zabieramy na wakacje. Czy ten gwar w samochodzie nie dekoncentruje i nie powoduje efektu zmęczenia?
0: Tak, on na pewno dekoncentruje. Cały czas dzieci, które krzyczą z tyłu, tata, mama, ja chcę pikciu, ja chcę siku, dlatego też warto jako kierowca rozplanowywać sobie takie wcześniej rzeczy. Jak ktoś jedzie z dziećmi, to bardzo jest takie znamienne właśnie, że dzieci będą chciały od razu do ubikacji coś zjeść, dlatego warto rozplanowywać to wcześniej, ponieważ kiedy jedziemy z małym dzieckiem z tyłu i dopiero on nam powie, że jest głodny i będzie nam cały czas krzyczeć przez najbliższe pół godziny, że jest głodny, to mamy bardzo duży problem i to dekoncentruje niesamowicie kierowcę, oczywiście, jak najbardziej.
1: No i spodziewam się, że też będziesz, Andrzeju, udawał rady na temat przerw w trakcie jazdy, bo co dwie godziny warto byłoby się gdzieś się zatrzymać i rozprostować kości.
0: Pewnie jak najbardziej wyprostować kości, napić się czegoś, pamiętajmy, żebyś nawodniajmy się, bo jest naprawdę są wysokie temperatury. Jadąc w samochodzie teraz, szanowni państwo, będziemy mieć teraz wakacje, mamy wakacje, ale mamy tutaj w weekend 36 stopni, to są niesamowite temperatury. Kiedy będziemy jechać w trasie, to będzie to niesamowicie odczuwalne, więc tak, przerwy są jak najbardziej wskazane. Pamiętajmy też, że jak jedziemy z małym dzieckiem, to nawet już nie chodzi o nasze tylko też zmęczenie, ale pamiętajmy, że to małe dziecko, na przykład jak jeszcze ma poniżej roku, on potrzebuje zdecydowanie więcej przerw niż my, bo jego ciało nie jest przystosowane do tak długiej podróży w taki sposób.
1: No, mimo że wydaje się, że leży w foteliku i nic mu się nie dzieje, to jednak potrzebuje przerw. Jak powiedział Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy, pamiętajcie o odpowiednie odległości, bo jak nie trzymamy odpowiednich odległości, my musimy przyhamowywać, przyspieszać i to jeszcze nas psychicznie obciąża. To jedna rada od Andrzeja. Druga rada to oczywiście przerwy, no i planowanie podróży, jeżeli komuś się uda wyjechać wcześniej, żeby się potem nie śpieszyć, gdzieś gonić na łeb, na szyję, no to będzie na pewno to efektywniejsza podróż. Andrzeju, pięknie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

Często mi się zdarza, pisze Romek, że jadę na aktywnym tempomacie, zostawiam bezpieczną odległość i ktoś wjeżdża mi przed maskę i auto staje dęba. No tak się zdarza niestety, Romku, dlatego apelujemy jeszcze raz o to, żeby zachowywać odpowiednie odległości między samochodami, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu.

0: A teraz
1: mam taką refleksję, bo jaką? W zeszłym roku jechałam przez kilka krajów i to jest niesamowite. Szwecja, Dania, Niemcy, Polska. W Szwecji odległości po 100 metrów, w Danii coraz mniejsze, w Niemczech jeszcze mniejsze, a w Polsce jeden na drugim.
0: Proszę bardzo. Jak to się
1: ciekawe,
0: wprost proporcjonalnie do kraju się zmienia.
1: Lubimy się tulić?
0: A jak? Wiesz, u nas chłodne lato, więc trzeba się rozgrzewać.
1: A, to
0: prawdopodobnie
1: dlatego.
0: Tak. A mówiąc poważnie, zachowajmy ostrożność.
1: Skandynawski odstęp.
0: Dokładnie, odstępy między samochodami. Jak powiedział Andrzej Łapa, wcale nie będziemy wcześniej, tylko tak się nam wydaje, a więcej psychicznie przeżyjemy i będziemy się bardziej denerwować, jeżeli nie będziemy zachowywać tych odstępów. Dobrze, dawno, tak sobie pomyślałem, nie rozpoznawaliśmy silnika. Tak, a nasi inne słuchacze są świetni w rozpoznaniu silnika, zwłaszcza, że dzisiejszy samochód, no posłuchajcie, naprawdę bardzo pięknie pracuje. Jaki to samochód? O, proszę.
1: Oj, zepsuł się.
0: Pojechał, nie zepsuł się, Chociaż niektórzy twierdzą, że ten silnik często może się zepsuć.
1: A, właśnie.
0: Chociaż akurat tu się nie zepsuł, pojechał. Jaki to samochód, jeżeli rozpoznaliście po dźwięku silnika. Trzymam kciuki oczywiście za was. Udowodnimy, że znamy się na motoryzacji i potrafimy rozpoznać samochód po dźwięku silnika. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Monika też czeka, więc teraz ujawni wam to, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A było tak pięknie. No a teraz, no niestety, w kilku miejscach naprawdę takie solidne korki. Na obwodnicach miast oczywiście. Najbardziej rzuca się Mazowsze i Warszawa. Obwodnice Warszawy właściwie. S8, S2 zakorkowane w kilku miejscach. Standardowo S8 zakorkowana jest na jezdni w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. I też niestety korkuje się mniej standardowo, bo tego korka tutaj zwykle nie ma. Ale za węzłem Konotopa jeszcze nie jest duży korek na S8 w stronę Białegostoku, ale ostrzegamy was, bo się pojawił. Co z tego będzie? Będziemy obserwować. Południowa obwodnica Warszawy, ta też nam zaczyna zwalniać między węzłami Opacz. Warszawa Południe, to tutaj na obu jezdniach w stronę Poznania i w kierunku Terespola zwalniamy. I to nie wszystko, bo na S2 też będziemy zwalniać na wysokości Falenicy, na jezdni prowadzącej w stronę Terespola za Wisłą. Ostrzegamy was przed tym korkiem. Tutaj prace drogowe trwają i w związku z tym ten korek się pojawił, jak pojawiło się na trasach więcej aut. Na południu kraju to oczywiście obwodnica Krakowa, ta już porządnie nam zwalnia między węzłami Kraków Południe. Bramki w Balicach to w stronę Śląska i za bramkami w Balicach w stronę Rzeszowa w korku jedziemy po węzeł Kraków Tyniec. Śląsk już też nie odstaje. Katowice, Mysłowice, ten odcinek A4 trzeba wziąć pod uwagę, że będziemy jechać uważnie i bardzo powoli. I też Katowice, Ruda Śląska za węzłem Murckowska w stronę Rudy Śląskiej korek. Na Dolnym Śląsku jeszcze nie najgorzej, choć uwaga, bo zwalniają nam Bielany Wrocławskie, a właściwie węzeł Bielany Wrocławskie na jezdni prowadzącej w stronę Legnicy, a właściwie ten węzeł, którym zjeżdżamy w stronę Wrocławia na Krajową Piątkę i tutaj jest spowolnienie. Niewielkie na razie spowolnienie też między Legnicą a Wrocławiem przed Nową Wsią Wrocławską, czyli przy dojeździe do Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz uruchommy ten silnik, jakże on pracuje. Jaki to samochód? Tak sobie burczy. Pojechał. Jeżeli wiecie, jaki samochód pojechał, jak się nazywa ten samochód, wystarczy marka. Naprawdę, nie trzeba modelu wymieniać, wystarczy marka. Jaki to samochód? Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja też czekam. Trzymam kciuki na 5 minut przed godziną 16.

Darek ze Złotej pisze, że nie jest fanem takich aut, ale jeszcze nie wiemy, o jakie auto chodzi, Darku. Więc nie mów hop. Może jesteś, a jeszcze nie wiesz. Syrena. Paweł Ski twierdzi, że to syrena. Nie, Pawle, to nie jest syrena. Absolutnie to nie jest syrena. Subaru Impreza, Piotrek z Brywinowa tak stawia i Damian też poprawia taką odpowiedzią, czyli to Subaru Impreza. Nie, to nie jest Subaru Impreza, ale bliżej niż syrena. Cześć, z tej strony Zuza z Hondy. Obstawiam, że to Lamborghini. Nie, to nie jest, droga Zuzo, Lamborghini. Jaki to samochód? Za chwileczkę prognoza pogody, a potem przypomnimy ten dźwięk. Jakże charakterystyczny dźwięk samochodu i spróbujemy odgadnąć, jaki to samochód.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli chodzi o temperaturę, o godzinie 16 to w dalszym ciągu nad Polskim Morzem najchłodniej w Łebie, tym razem 18,3 stopnia Celsjusza, najcieplej w Rzeszowie 27,7, prawie 28. Miało być 28 na Zamojszczyźnie, to trochę obok, ale w Zamościu w tym momencie 27, więc synoptycy prawie trafnie przewidywali, że południowo-wschodnia Polska najcieplejszym miejscem w tym momencie i w ciągu całego dnia. Po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, ale mogą zdarzyć się gdzieniegdzie jakieś przelotne opady deszczu. Burz nie będzie dzisiaj, zdaniem synoptyków. Wiatr słaby, nad morzem jedynie umiarkowany, wieje z północnego zachodu, a za godzinę sprawdzimy, jaka noc przed nami.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jedziemy z tym dźwiękiem. Zapalamy samochód. Tak pracuje. I pojechał. Dosyć szybko pojechał. Szybciej niż syrena, więc to nie syrena. Jaki to samochód? Jeżeli wiecie, to czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki. 2 minuty po godzinie 16. Jedziemy dalej. Robert Kilian.

0: Co to za samochód? Czy już wiemy?
1: Dzień dobry, Polskie Radio Kierowców. Odpowiadam na zagadkę.
0: Tak.
1: To Ferrari FF.
0: O.
1: Przepiękny dźwięk silnika. A tak naprawdę to strzelam, bo tak mi się to skojarzyło. Szczególnie ten odjazd dał mi taką myśl. Pozdrawiam serdecznie Państwa redaktorów i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców.
0: Ależ taka sentymentalna podróż w stronę Ferrari, jak

0: Rozmarzył się słuchacz.
1: Tak. To nie jest jedyny strzał, jeżeli chodzi o Ferrari. Muszę was rozczarować. Ci wszyscy, którzy myśleli, że to Ferrari, pomylili się, to nie jest Ferrari.
0: Czyli zgadujemy dalej, to jest dobra wiadomość.
1: 911, Porsche 911, Mirka z Lexusa stawia w produkt niemieckiej motoryzacji. Nie, to też nie jest Porsche. Co to za samochód?
2: Obstawiam Alfa Romeo. Mówił Robert.
1: Robercie, no mój imienniku, nie. Pomyliłeś się, bardzo mi przykro.
0: Nie,
1: nie, a jednak, naprawdę? To nie żadna Alfa Romeo. Ba, powiem więcej, to nie jest produkt Włochów, tak, dokładnie, bo Krzysztof ze Skody twierdza, że to może to Lancia Stratos. Fajny samochód. Nawet był Polonez Stratos. Jak się Lancia rozbiła, to zrobili Poloneza z tego. Krzysztof ze Skody pewnie o tym wie, natomiast to nie jest Lancia. Ani druga słynna Lancia, czyli Lancia Delta Integrale. W tą Lancię wstrzela Bartłomiej. Nie, to żadna Lancia, żadna Alfa. Co to za samochód? Patty. Pozdrawiam Patty. Według Patty jest to BMW. Nie jest to BMW. Co to za samochód? Tak sobie burczy.
0: Nie. Nikt by go o to nie podejrzewał.
1: Że burczy?
0: No. O, jeszcze się zepsuł.
1: Nie zepsuł się, pojechał. To charakterystyczny dźwięk, naprawdę charakterystyczny dźwięk. Nieczęsto, o tak podpowiem, nieczęsto spotykany silnik, jeżeli chodzi o konstrukcję.
0: I pewnie większość się nie spodziewa, że on tak potrafi.
1: Tak jest, pewnie większość się nie spodziewa. Nieczęsto spotykany silnik, jeśli chodzi o konstrukcję. Pamiętajcie, to podpowiedź, a teraz wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ten, kto miał podróż wcześniej zaplanowaną, to wygrał, ponieważ naprawdę duże utrudnienia są, zwłaszcza w okolicach miast. I tutaj rzeczywiście swoje odstoimy w korkach. Niestety, korkuje się obwodnica Krakowa. Tu ciasno już jest, porządnie ciasno, między węzłami Kraków Południe, bramki w Balicach na obu jezdniach, a więc właściwie bez zmian. Podobnie na Śląsku, między Katowicami a Mysłowicami, ale korek mniejszy niż na obwodnicy Krakowa, ale jednak ruch bardzo duży, zwłaszcza w okolicach węzła Murckowska i to w stronę Mysłowic i w kierunku Rudy Śląskiej. Duży bardzo ruch jest między Katowicami a Sosnowcem, czyli S86. No i też Katowice, węzeł Murckowska, 86. Węzeł Murckowska-Katowica, chyba bardziej tak, bo w stronę Katowic zwalniamy. Mamy też korek, który utrzymuje się od jakiegoś dłuższego czasu na A1, na węźle Gliwice-Sośnica. On się powiększył niestety, już teraz właściwie dotyczy całego węzła Gliwice-Sośnica na jezdni prowadzącej w stronę na południe, w stronę Żor. Dolny Śląsk, czyli południowy zachód Polski, no to tutaj A4 zwalnia w okolicach węzła Bielany Wrocławskie na jezdni prowadzącej w stronę Piątki tak naprawdę, czyli w stronę Wrocławia. Ten węzeł, który sprowadza ruch z A4 z autostrady na Krajową Piątkę w stronę Wrocławia, tu będziemy utykać w korku. No i też korki mamy na wysokości Poznania, na A2. Tutaj też A2 zwalnia na wysokości Poznania w stronę Łodzi. Mamy też korek na Mazowszu oczywiście i to na obwodnicach miast S2 i S8, czyli bez zmian. Ta S2, to przed tym was ostrzegamy, bo tego korka często nie ma, a on jest. On jest za Powsinem, za Konstancinem. Na wysokości Falenicy się zaczyna, a ciągnie już w tej chwili, wydłużył się niestety, bo jeszcze 20 minut temu był za Wisłą, a w tej chwili zaczyna się na Wiśle, na S2. W stronę Terespola. Tutaj mamy prawdopodobnie zdarzenie drogowe, choć do końca nie jesteśmy w stanie rozgryźć tego, bo też prace drogowe mogą być prowadzone tu na południowej obwodnicy Warszawy. Tak wygląda sytuacja. Jeszcze bardzo duży ruch między Łodzią a Warszawą na A2.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Była reklama.
1: I jeszcze jedna wiadomość od was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Oczywiście.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Witam Polskie Radio Kierowców. Chciałam zgłosić, że autostrada A2 w kierunku Warszawy na wysokości Poznania od właściwie węzła Poznań-Luboń stoi i jest to związane z remontem węzła Poznań-Nowe Miasto, Poznań-Krzesiny. No i niestety ten korek ma około

0: 6-7 kilometrów.
1: Oj.
0: Także dużo cierpliwości i wytrwałości, bo przyda się wszystkim, którzy również uciekają z tego korka w stronę miasta, próbują przejechać to przez miasto.
1: I co?
0: No i tam również niestety utykają w korku. Pozdrawiam serdecznie. Magda z Audi.
1: Pozdrawiamy Magdo z Audi. I jeszcze Tobo 123 informuje, że droga numer 94 Środa Śląska Wrocław na tym odcinku na wysokości skrzyżowania Krępice. Tam mamy stłuczkę niestety na 94. Spory korek w obie strony. Policja udrożniła przejazd, ale i tak czas oczekiwania na przejazd to 10-15 minut. Tobo dziękujemy i jedziemy dalej.

0: Wydaje mi się, że odpowiedzią na zagadkę jest Opel Omega z silnikiem 3.2 V6. Patryk pisze w aplikacji. Nie, Patryku, to nie jest Opel Omega, żaden Opel. Witam, czy to jest Mitsubishi Lancer? Artur z cecha R+. I Somat też twierdzi, że to Lancer. I Filip z BMW, że to jest Evo. Nie, to nie jest Mitsubishi Lancer, ale przynajmniej... rejon geograficzny dobry. To Ford Fiesta WRC, Rafał z Passerati. Nie, to nie jest Ford Fiesta WRC. Nie jest to Renault Clio Williams, tak jak napisał Tobo. Nie jest to Audi Quattro. Radku, też muszę cię zmartwić, to nie jest Aston Martin. Sławek z pomocy drogowej z Łańcuta pisze, że ten dźwięk trochę tak zajeżdża za stawą 1100, ale pewny nie jest do końca. Nie wydaje mi się, żeby to była zastawa 1100, ani żeby zajeżdżało zastawą 1100. Witam, czy to jest Toyota Supra? Pyta Dominik i jeszcze Grzegorz pyta, obydwaj z białego DAFA. Pozdrawiam oczywiście was, panowie, okolice Hanoweru również. Tropikalne słoneczko podobno w Niemczech. No to pozdrawiam tym bardziej. Używajcie klimatyzacji i nawadniajcie się, żeby wszystko było dobrze ze zdrowiem, natomiast nie jest to Toyota Supra. Nie jest to Volkswagen, Zuzanna twierdzi, że to Ford. Według niej, Zuzanno, niestety nie jest to również Ford. Co to za samochód?
1: To może silnik typu Boxer.
0: O.
1: I wydaje mi się, że w Subaru Impreza były silniki demontowane, albo Porsche, ewentualnie... coś mocniejszego, jakaś może V12, to może z kolei jakieś Lambo, coś w tym stylu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. No tyle strzałów i niestety żaden nie okazał się dobry. To nie jest silnik typu Boxer. Cześć panie Robercie. Kadol pisze? Czy Karol? No jeżeli Karol to Karol, a jeżeli Kadol to Kadol. Myślę, że chodzi o silnik Wankla. I tą w tą stronę podążajmy w takim razie. Jaki to samochód? Tak ryczy. Burczy właściwie. I krztusi się. I odjeżdża. Jakiej marki to samochód? Jeżeli wiecie, to zapraszam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Może to Nissan Krzysztof z czerwonej Skody tak stawia w aplikacji. Nie, to nie jest Nissan NSU. Tomasz z Jastrzębia-Zdroju też nie. Witam, a jednak mi to przypomina zastawę mojego sąsiada, Piotr z domu. Nie jest to zastawa, naprawdę, uwierzcie mi, nie jest to zastawa.
1: Ale to był chyba żarcik.
0: Ale nie, no bo kolejna osoba
1: o zastawie
0: stawia.
1: Wspomniała?
0: Tak, tak. Ale można zastawić zastawę za ten samochód.
1: Można?
0: A tak. W każdym razie chyba nieco więcej warte niż ta zastawa sąsiada. O jaki samochód chodzi? My za chwileczkę do tego wrócimy, a teraz wracamy na polskie drogi.
1: Tak, zapraszamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Choć może jak ktoś może, to niech zostanie, bo są mocno zakorkowane, zwłaszcza jeśli wybieramy się do miasta albo na obwodnicę miast, bo to już jest wyzwanie, cierpliwość potrzebna, no i nastawienie na to, że w tym korku spędzimy sporo czasu. Tak jest na obwodnicy Krakowa, jak można się domyślać, bo tutaj nie ustępuje ten duży ruch z A4 na wysokości Krakowa i

0: To teraz już na obu jezdniach, bo jeszcze było w porządku w stronę Rzeszowa, ale teraz już ani w stronę Rzeszowa, ani w stronę Katowic nie pojedziemy płynnie. Też na Śląsku. Ta sytuacja chyba na Śląsku jest w sumie najlepsza. Między Katowicami a Mysłowicami ruch jest w miarę niewielki. Widać, że sporo jest aut, ale nie na tyle, żeby jakoś dramatycznie korkowała się A4 tutaj na tym odcinku między Katowicami a Mysłowicami. Więcej aut w stronę Krakowa, cały czas zresztą. Korek mamy na węźle Gliwice-Sośnica, na jezdni prowadzącej w stronę na południe. Ten się utrzymuje już od jakiegoś czasu. No i jadąc jeszcze na południu kraju, no to oczywiście ulice Wrocławia, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast niestety, ale węzeł Bielany Wrocławskie jest zakorkowany i w tej chwili nie tylko w stronę Wrocławia, czyli zjazdu na Wrocław na piątkę, ale też w stronę Katowic. Widać, że tutaj ten węzeł się dosyć mocno korkuje, bo to natężenie ruchu jest jednak coraz większe. Na Mazowszu to oczywiście obwodnice Warszawy, co nie jest niespodzianką, te dwa miejsca S8 i S2. Natomiast niespodzianką może być południowa obwodnica Warszawy, która korkuje się już w tej chwili i to tak porządnie, bo korek jeszcze 40 minut temu był za Wisłą, 20 minut temu na Wiśle, a teraz jest już niestety, ale długo przed Wisłą, na wysokości Wilanowa się zaczyna i ciągnie aż po Falenice. To jest południowa obwodnica Warszawy w stronę w stronę Terespola. To tutaj tego korka należy spodziewać się dużego. Wracamy też elegancko do domu. A2 za węzłem Konotopa już mocno zwalnia, zwłaszcza na wysokości Pruszkowa, w stronę Łodzi oczywiście. No i jeszcze szybki rzut oka na obwodnicę Trójmiasta. Tutaj bez zmian, czysto przyjemnie S7 się jedzie. Natomiast S6. Większy ruch, zwłaszcza w okolicach węzła Gdańsk-Matarnia w stronę Gdyni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz, mam nadzieję, że po raz ostatni przypominamy ten dźwięk. Chociaż jak on brzmi, co ten samochód? Burczy, burczy. Tu się trochę zakrztusił i pojechał. Jak się nazywa ten samochód? Chodzi, wystarczy tak naprawdę marka. Naprawdę, nie trzeba modelu, ale marka by się przydała. Czekam na odpowiedzi w aplikacji.

0: No i wracamy do tego samochodu. O jaki samochód chodzi? Czy to Subaru? Pozdrawiamy Jaś, Staś i tata. Michał z wypadu z okazji Dnia Taty. No to pozdrawiam was na tym wypadzie z okazji Dnia Taty, Jasiu, Stasiu i tato. Natomiast to nie jest Subaru. Marek z Mazdy MX-30 twierdzi, że to jest Mazda MX-5. Nie, Marku, to nie jest Mazda MX-5, ale jesteś bardzo, bardzo blisko dobrej odpowiedzi, bo tak naprawdę nie wymagam modelu, tylko wymagam markę, a marka to Mazda.
1: Witam, szanowną redakcję. Wydaje mi się, że to był chyba tylko taki jeden samochód, Mazda RX-7. Mhm. To był taki silnik Wankla, ale nie, przeszło to zbyt długo, dlatego że ponoć się szybko psuły. Marcin, Volvo Areo.
0: Pozdrawiam, Marcinie, Volvo Areo. Tak, to rzeczywiście jest Mazda z silnikiem Wankla. I tutaj Robert pisze, siema, słuchałem was z daleka od telefonu. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że to Mazda RX-7. PS, trochę za wysoko się wkręcał i za lekko, jak na V6 lub V8. Robercie, masz absolutną rację, to zdecydowanie Mazda z silnikiem Wankla. Mazda? Dobrze słyszałem? Mam nadzieję.
2: Może chodzi o Mazdę RX-8 z silnikiem Wankla. Mhm. Pozdrawiamy Daga, Łukasz z Czarnej Skani.
0: Pozdrawiamy Dago i Łukaszu. To co prawda siódemka była, ale z silnikiem Wankla oczywiście Mazda. Jak nie Stratos, tylko RX-7. Krzysztof napisał i ma rację. Kadol na wszystkich naprowadził na ten silnik Wankla. No ale nie był pierwszy z dobrą odpowiedzią. Kawczyński był wcześniej. Piotr ze Skani, Robert ze Skani. Proszę bardzo, kierowcy Skani do doskonale rozpoznają Mazdy.
3: Witam, Krzysiek z Zamościa.
0: Cześć.

0: Z kolegą rozkminiamy, że jest to Mazda z silnikiem Wankla. Pozdrawiam. Pozdrawiamy.
1: Świetnie rozkminiliście. Artur z cecha RI Plus też wiedział, że to Mazda. Tomek z Mazdy miał ułatwione zadanie, bo rozpoznał. Matis BMX-a, Radek, silnik Wankla, więc słychać, że to silnik Wankla, więc strzelamy w Mazdę RX-8, ekipa z Senatorskiej. Prawie dobrze, Mazda RX-7, ale Mazda się liczy, oczywiście, że tak. To dźwięk Mazda RX-7, z silnikiem Wankla, Konrad z BMW E38, bardzo dobry słuch masz, Konradzie. Gratuluję. Artur, Krzysztof ze Skody, Paweł z Py, tak napisał, Bartłomiej, Somat, Mateusz z Wrocławia, Tobo, 123, Filip z BMW, Mazda, pisze Pawełski, kto jeszcze wiedział?
2: To będzie Mazda RX-8 z silnikiem Wankla, Rafał z Galaxy.
1: Pozdrawiam, Rafale z Galaxy, to będzie Mazda z silnikiem Wankla. A kto był najszybszy spośród was i kto najszybciej odpowiedział na to pytanie?
3: Cześć, Robercie, cześć, PRK. Ja obstawiam, że to silnik Wankla, Mazda RX-8, jak się nie mylę. Pozdrawiam, Marcin.
1: I co dalej? Marcin? Marcinie, nie myliłeś się, jeżeli chodzi o Mazdę i silnik Wankla, trafnie rozpoznałeś, oczywiście możesz pozdrawiać kogo chcesz. Kasia z Audi natomiast była najszybsza spośród tych, którzy napisali, więc Kasia i Marcin, wielkie brawa dla pozostałych. A Kasiu, Marcinie, możecie pozdrawiać oczywiście kogo chcecie, a może to był Małcin, nasz stały słuchacz. No w każdym razie rozpoznałeś się po głosie, możecie pozdrawiać, nagrajcie pozdrowienia albo napiszcie. A dlaczego o Mazdę spytałem i dlaczego taką z silnikiem Wankla, z silnikiem rotacyjnym? Otóż w 1991 roku, właśnie 23 dnia czerwca, czyli dziś mam rocznicę, japońska Mazda przeszła do historii jako pierwszy i do dziś jedyny azjatycki producent, który wygrał legendarny 24 Le Mans. Zwycięski model Mazda 787B, napędzany był oczywiście rotacyjnym silnikiem Wankla. I dlatego o ten samochód, no właściwie nie o ten, który wygrał Le Mans, ale o Mazdę pytałem. Brawa były, to jedziemy dalej.

0: Tak mnie naszło, wiesz, Moniko, bo tutaj Jaś, Staś i tata z wypadu z okazji Dnia Taty pisali, bo dziś dzień taty, tak, dzień ojca, tak. A przecież już zadawaliśmy zagadki odnośnie Dnia Ojca. Teraz ostatnia dzisiejsza zagadka odnośnie tego Dnia Taty w aplikacji. Poproszę o wasze odpowiedzi. Nie wiem, czy prosta, czy łatwa, czy trudna będzie ta zagadka, ale posłuchajcie, bo dziś dzień taty.
1: A ojciec jest tak samo ważny jak matka, jak matka gdzieś wyjedzie.
0: No właśnie.
2: No i to są święte słowa.
0: Oczywiście, ojciec jest tak samo ważny jak matka. Jak matka gdzieś wyjedzie, to co? To co? Jak matka gdzieś wyjedzie, to co?
2: To ojciec.
0: No właśnie, to ojciec. Ale to co? To jeżeli wiecie, znacie odpowiedź, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz Monika Gniewaszewska i wiadomości drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I tak jak nie mamy dużo zgłoszeń od służb, w tej chwili sporo spraw się pokończyło, utrudnień właściwie rzecz ujmując. Tak też korków jest naprawdę dużo, ale na początek to, co już nie przeszkadza, to jest S3 między węzłami Goleniów Zachód, Goleniów Północ. Na wysokości Goleniowa w stronę Świnoujścia mieliśmy jeden pas dostępny, czyli było zwężenie, bo tutaj mieliśmy zderzenie trzech pojazdów i w związku z tym te kłopoty z przejazdem. Teraz już ich nie ma. Nie ma też problemów z przejazdem na S8 w Łódzkiem, trasa między węzłami Polichno, Piotrków, Trybunalski Wschód, miejscowość Meszcze. Na 332 km mieliśmy pożar samochodu osobowego.

0: i blokadę jezdni w stronę Łodzi. Teraz utrudnień nie ma. Natomiast te korki, no one utrudniają przejazd życie, ponieważ są naprawdę dokuczliwe, zwłaszcza w Małopolsce na obwodnicy Krakowa. Ta rzeczywiście zakorkowana mocno na obu jezdniach. Lepiej wygląda sytuacja, zdecydowanie lepiej, na Śląsku między Katowicami a Mysłowicami. Tutaj właściwie przejazd, oczywiście, że dużo samochodów jest, ale bez korków, takich zatrzymań spektakularnych. Cały czas utrzymuje się zator na węźle Gliwice-Sośnica, na jezdni w stronę na południe. No i ciasno jest na węźle Bielany Wrocławskie. I teraz zarówno w stronę Legnicy, jak i w kierunku Katowic trzeba się liczyć ze spowolnieniem na czwórce. I też dojazd do Wrocławia od strony Legnicy jadąc też będziemy zwalniać. Chyba najgorzej w tym wszystkim wypada Warszawa, bo tutaj zatrzymujemy się i na S8 i na S2 i to w kilku miejscach. Na S8 niestandardowo zakorkowany węzeł Konotopa, czyli tutaj korek nie zdarza się często, więc ostrzegamy Was. No i ten korek na S2, który mamy na południowej obwodnicy Warszawy w stronę Terespola i on jest za Wilanowem się zaczyna, właściwie na wysokości Wilanowa i ciągnie po Falenicę. Tutaj jest zdarzenie drogowe, do którego doszło na wysokości Falenicy i dlatego jest ten korek około 4 km, nawet więcej. No, on ma prawie 6-7 km bardzo powolnej jazdy w stronę Terespola od Wilanowa zaczynając aż po Falenicę na południowej obwodnicy Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to jest z tym ojcem?
3: A ojciec jest tak samo ważny jak matka. Jak matka gdzieś wyjedzie.
2: No właśnie, to co? Jak matka gdzieś wyjedzie, to co? Tak brzmi pytanie. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców możecie zostawiać wiadomości, możecie napisać, możecie nagrać, jak wam wygodniej. 7 minut jeszcze nas dzieli od 17. A to Fleetwood Mac.

0: I słuchamy.
1: Halo, halo, Robercie, to byłem ja, Małcin. O. Tylko że znowu emocje wzięły górę, plus do tego korek.
0: No i?
1: I urwało, ale tak. No więc pozdrawiam standardowo. Cała PRK, wszystkich słuchaczy, wszystkich za kierownicą, żonę Magdę, córkę Julkę i chłopaka jej Oliwiera.
0: O.
1: Pozdrawiam, Małcin.
0: No to znów urwało. Dla wszystkich pozdrowionych za chwileczkę, ale nie tylko dla nich, bo Kasia z Audi, serdeczne pozdrowienia dla Mariusza z Łęcznej, który na pewno jeździł taką Mazdą RX-7. No dla wszystkich pozdrowionych w takim razie. Jedziemy.

0: 18,5 pokazują termometry w Ustce. Zdaniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, chociaż pisaliście, że nad morzem jednak cieplej. W samochodach być może cieplej, te termometry samochodowe pokazują więcej, ale oficjalnie 18,5 w Ustce, tam jest najchłodniej. Najcieplej w dwóch miejscach, w Przemyślu i w Kozienicach, tam po 27,6.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli tak jak przewidywali synoptycy, od 22 do 28 prawie pokazały termometry, nad morzem chłodniej, około 18 zapowiadali, to się zgadza. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc, no to w nocy będzie pogodnie. Lokalnie na północy możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, ale nic poza tym nie powinno nam zakłócać nocnej jazdy. Od 8 na Pomorzu, około 12 w centrum, do 14 stopni na południu. Zobaczymy dzisiejszej nocy na południu, na zachodzie też będzie taka temperatura. Wiatr zostanie słaby z przewagą północno-zachodniego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy. Już po 17, a my wciąż na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: Już 9 minut po godzinie 17, za chwileczkę wiadomości drogowe, tymczasem od was informacja, halo, halo.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Odnośnie koreczków, to tak. Zabrakło mi informacji odnośnie Poznania, no jakiś wkurzony wolwiarz na mnie trąbił. No generalnie A2 kierunku, no ja jadę na Świecko, więc na wysokości węzła Komorniki zaczyna się korkować, natomiast w drugą stronę Komorniki, Luboń i tam jeszcze wcześniejszy węzeł, po prostu wszystko stoi.
0: Wszystko my stoimy, jak my słyszeliśmy w okolicach Poznania, a gdzie jeszcze my stoi, a gdzie się da jechać, o tym za chwileczkę Mariusz Dąbrowski, który jest już w studiu. Dzień dobry Mariuszu.
2: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I z wiadomościami drogowymi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1 od Brzozy po Nową Wieś, punkt poboru opłat w Nowej Wsi pod Toruniem. Korek i spowolnienie dla jadących w stronę Grudziądza i Trójmiasta. Autostrada A2, autostradowa obwodnica Poznania. Korek jest od węzła Poznań-Komorniki po węzeł Poznań-Zachód dla jadących w stronę Świecka. Doszło tam do stłuczki. I kolejny korek od węzła Poznań-Luboń po Krzesiny dla jadących w stronę Łodzi i Warszawy. Też kilka zdarzeń na tym trudnym i oblężonym przez motoryzowanych odcinku. Autostrada 4, spowolniony jest ruch od Pietrzykowic po Wrocław i potem jest korek od węzła Wrocław Południe aż po Zamek Topacz przed Karwianami. To utrudnienie dla jadących w stronę Opola. Na małopolskim odcinku autostrady A4 kłopoty są tylko na autostradowej obwodnicy Krakowa i to od Balic po węzeł Kraków Południe w obu kierunkach, ale z przewagą spowolnień. I Mazowsze, Krajowa 7. Korek w Dziekanowie Leśnym, w Czosnowie, wszystko to za sprawą przebudowy generalnego remontu Krajowej 7 na odcinku Czosnów-Łomianki i od Łomianek po Warszawę, po wjazd do stolicy, po most północny korek, z tym, że korek jest od Łomianek po Młociny dla jadących w stronę Warszawy i od mostu

0: północnego Pomociny dla wyjeżdżających z Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie zapomniałem o tym ojcu. Pamiętajcie, dziś dzień ojca.
3: A ojciec jest tak samo ważny jak matka gdzieś wyjedzie.
2: No właśnie, jak matka gdzieś wyjedzie, to co? Tak brzmi pytanie, za chwileczkę do niego wrócimy, a tymczasem jedziemy na wysokich obrotach.

0: No to jak to z tym ojcem? Było i jest, halo, halo.
1: A jak matka wyjedzie, to nawet ważniejszy. Jak dobrze pamiętam ten cytat. Pozdrawiam serdecznie, Krzysiek.
0: Krzysiek, czy Krzysiek dobrze pamięta ten cytat?
2: Odpowiedź to, a jak matka wyjedzie, to nawet ważniejszy. Maciek Hyundai pozdrawiam.
0: Maciek z Hyundai też tak pamięta, Ania Starnowa też tak pamięta, jak matka wyjedzie, to on nawet ważniejszy. Lemon z Berlina też dobrze odpowiedział, Tomasz wiedział, Kasia z Mielca, bardzo dobra odpowiedź. Krzysia z Lubartowa, Bartłomiej, ojciec jest ważniejszy, napisał. No coś, coś w tym stylu oczywiście, Bartku.
3: No wiadomo, no jak matka gdzieś wyjedzie, to ojciec nawet ważniejszy. Mm-hmm. Pozdrawiam Kasia ze Stingerki.
0: Kasia ze Stingerki, bardzo dobra odpowiedź. Tomek z Dafa też pamiętał ten cytat. W dniu ojca o to pytałem, pamiętajcie.
4: Jak matka gdzieś wyjedzie, to nawet ważniejszy.
0: Tak.
4: Oczywiście z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Pozdrawiam, Krzysiek z Tiguana.
0: Pozdrawiam, Krzyszku z Tiguana. Kto był najszybszy? Z dobrą odpowiedzią Adam z Solca Kujawskiego był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. A kto nagrał?
5: To ojciec jest nawet ważniejszy. Pozdrawiam serdecznie, Maciek.
0: Maciek i Adam, panowie, możecie pozdrawiać swoich tatusiów, albo jak sami jesteście tatusiami, to sami siebie pozdrówcie poprzez aplikację, możecie nagrać, możecie napisać te pozdrowienia. Dołączymy oczywiście piosenkę do waszych pozdrowień, a teraz brawa i fanfary dla tych, którzy wiedzieli, jak brzmiał ten cytat. Dowód na to, że tak rzeczywiście brzmiało.
6: A ojciec jest tak samo ważny jak matka. Jak matka gdzieś wyjedzie, to nawet ważniejszy.
0: Tak to leciało. 21 minut po godzinie 17 to Beautiful Girl in Excess, teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I ponownie o 17.30 Mariusz, wracamy do Was z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian sytuacja na drodze krajowej numer 7. Szczególnie trudny do przebycia odcinek to odcinek między Czosnowem a Kiełpinem. Trwa tam przebudowa drogi krajowej do formatu trasy ekspresowej. Tak jak działo się między Płońskiem a Czosnowem, to teraz mogą Państwo sobie, przejeżdżając ten fragment, wyobrazić, że podobnie będzie między Czosnowem a Kiełpinem. Na razie jednak spore kłopoty, zmiana organizacji ruchu do przejazdu w stronę Warszawy, ale także i w stronę Płońska wykorzystywane są boczne drogi. Po to tylko, aby tam mógł rozwinąć się plac budowy. No i oczywiście potem będziemy czekać na wyjazd z Warszawy, aby ten wyjazd doprowadził warszawiaków i tych, którzy wyjeżdżają ze stolicy trasą ekspresową w formacie ekspresowym do Kiełpina. Cóż poza tym, autostrada 1 od Brzozy po Nową Wieś, po punkt poboru w tej miejscowości korek i spowolnienie dla jadących w stronę Grudziądza i Trójmiasta. Na autostradzie A2, na autostradowej obwodnicy Poznania, korek od węzła Poznań-Komorniki po węzeł Poznań-Zachód dla jadących w stronę Świecka. Kolejny korek od węzła Poznań-Luboń po Krzesiny dla jadących w stronę Łodzi i Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to koncert życzeń, po raz ostatni dzisiejszego popołudnia. Adam z Solca Kujawskiego pisze, dzień dobry, pisze pozdrowienia dla mojego syna Aleksandra, bo jako pierwszy odgadłem dziś zagadkę na Dzień Ojca i mam ten przywilej. Jasne, że tak. Adam w Dniu Ojca pisze do syna, kocham cię synu. No to dla syna Aleksandra za chwileczkę piosenka i nie tylko dla niego. Halo, halo.
1: Jestem niezwykle szczęśliwy, że udało mi się zdobyć ten przywilej. Mhm. I tak, pozdrowię tatę, choć on akurat tego filmu nie lubi. Chciałem pozdrowić w szczególności Martę z Łodzi, która nie ma czasu, i George'a Clooney'a, bo zawsze chciałem go pozdrowić. No i was, trzymajcie się, dzięki.
0: No i jedziemy z piosenką dla wszystkich pozdrowionych.

23 dzień czerwca to nie tylko dzień ważny dla Mazdy, która przeszła do historii. Właśnie 23 czerwca 1991 roku, kiedy to po raz pierwszy, no i jak do dziś jedyny azjatycki producent, Mazda wygrała legendarne 24 godziny Le Mans.

ale uwaga, również 23 czerwca 1902 roku właściwie powstał Mercedes, można powiedzieć, bo firma Daimler oficjalnie zarejestrowała markę Mercedes jako znak towarowy właśnie 23 czerwca 1902 roku.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 18. Pamiętajcie, w każdej drogowej sprawie możecie wykorzystywać aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeżeli zauważycie jakieś utrudnienia, dajcie znać, tak jak my co 20 minut wracamy i dajemy znać.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre wiadomości są takie, że skończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Goleniów Zachód, węzeł Goleniów Północ w pobliżu Żdżar na 67 kilometrze. Problemy były na jezdni w kierunku Świnoujścia. Nie ma już także utrudnień na S8 na odcinku węzeł Polichno, węzeł Piotrków, Trybunalski Wschód w pobliżu miejscowości Meszcze na 332 kilometrze jezdni w kierunku Wrocławia. Jeśli chodzi o S8, kłopoty są w Warszawie na jej stołecznym odcinku od Bemowa przez Marymont aż po Brudno. Zazwyczaj korek na S8 w Warszawie kończy się przed przeprawą Wiślaną. W tej chwili twardo korek pnie się aż po Brudno, czyli aż po drugą stronę Wisły. W przeciwnym kierunku niewielkie spowolnienia na marymąckim odcinku to dla jadących w stronę węzła Konotopa, bo ten ogromny korek od Bemowa po Brudno jest dla tych, którzy jadą w stronę Marek, w stronę Białego Stoku. S7, odcinek obwodnicy Elbląga w pobliżu tego pięknego miasta na 57 kilometrze doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. A na krajowej 7 sporo utrudnień na odcinku Czosnów-Kiełpin. W obu kierunkach trwa przebudowa trasy do formatu trasy ekspresowej. Między Łomiankami a Warszawą korek od wyjazdu z Łomianek po most północny. Taką granicą są Młociny. Dla wyjeżdżających z Warszawy korek jest od mostu północnego po Młociny, a dla wjeżdżających do Warszawy korek jest od wyjazdu z Łomianek po Młociny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No jeżeli my w Anglii my teraz padamy, no to jest zdecydowanie English Summer Rain. Trafiliśmy z piosenką. Za 5 minut będzie godzina 18, od godziny 18 jedziemy w PRK w Polskim Radiu Kierowców już na luzie z Patrykiem Bedlińskim dzisiaj. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry, Robercie. Dzisiaj tak trochę wakacyjnie się zrobi u nas i będziemy sobie zadawać pytanie, czy kiedyś to było, czy może wcale nie było tak dobrze, jeżeli chodzi o podróże wakacyjne w czasach, kiedy jeździły po naszych drogach Fiaty 126P, Polonezy, duże Fiaty. Jak pakowaliśmy nasz dobytek i dokąd się wtedy jeździło? A gość wybitny, bo pan Jerzy Lemański z Muzeum Techniki, więc no będzie o czym porozmawiać i to długo.
0: No to będziemy się pakować dzisiaj na wakacje w starym stylu z Patrykiem Bedlińskim po 18.00.

0: piosence Patrycji Markowskiej świat się pomylił, ale jeżeli chodzi o synoptyków, miejmy nadzieję, że oni przynajmniej nie mylą się. No i sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas zarówno w najbliższych godzinach, jak i w najbliższych dniach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Po tej porze, czyli tuż przed godziną 18, najcieplej w Kozienicach, 27,5 stopnia Celsjusza. Najchłodniej z kolei w Łebie nad morzem, tam stopni 18. Na tej nocy raczej będzie bezchmurnie, gdzieniegdzie możliwe co najwyżej zachmurzenie małe. Najmniej na termometrach zobaczymy nocą od 9 stopni na Pomorzu, około 13 w centrum, 16 na Rzeszowszczyźnie. Wiatr słaby tej nocy z przewagą północno-zachodniego. A jutro ciepło, powyżej 30 stopni na zachodzie, 22 nad samym morzem, około 25 stopni w centrum. Wiatr będzie jutro słaby, nad morzem umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie jutro będzie niższe niż dziś. W Warszawie ma w południe wynieść 1003 hektopaskale i będzie utrzymywało się raczej na stałym poziomie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Rozrusznik?
4: Jest.
3: Alternator?
4: Też.
3: Cewka, świece.
4: I oczywiście kij od szczotki.
3: No to co?
4: Ruszamy.
3: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
4: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
3: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
4: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
3: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
4: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
0: A propos wielkiej wyprawy maluchów, w czasach, gdy te Fiaty jeździły na co dzień, to dopiero były wielkie wyprawy. Pamiętacie, jak pakowaliście się w tamtych czasach? Gdzie było najlepsze miejsce na umieszczenie rzeczy? Dajcie znać.

0: Polskie Radio Kierowców i wpis w naszej aplikacji, który pojawił się a propos dawnych wyjazdów wakacyjnych. Skoro maluch i wakacje, to oczywiście niewiadów, tak pisze Tomasz. No i rzeczywiście, pewnie chodzi o tę przyczepę niewiadów N126, idealnie pasującą do Fiata 126P. I ta przyczepa, jak popatrzymy chociażby na to, jak maluchy stoją w muzeach niektórych, to właśnie z tą przyczepą się zdarzają. Jestem ciekawy, jak pakowaliście swoje maluchy, czy swoje inne samochody z tamtych czasów. Nie muszą to być czasy PRL-u, mogą to być chociażby lata 90. czy wczesne lata 2000. Jak to było wtedy? Czy mieściło się wszystko? Jakie kreatywne sposoby mieliście na zapakowanie samochodu? Czekam cały czas na te wspomnienia. Może zdjęcia ktoś z was posiada? Chętnie przygarniemy. No a teraz Mariusz Dąbrowski, dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Czyli właśnie czas na drogowy raport. Jak co 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Rozpocznę od tych dobrych wiadomości. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 81 między Katowicami a Żorami w pobliżu Mikołowa. Na 10 kilometrze jezdni w kierunku Żor. Nie ma już także utrudnień na drodze krajowej nr 65 na odcinku Białystok-Bobrowniki w pobliżu miejscowości o wdzięcznej nazwie Majówka na 174 kilometrze, ale są i kłopoty. Droga ekspresowa S7 między węzłem Elbląg Zachód a węzłem Elbląg, obwodnica elbląska. 57 km doszło tam do zderzenia dwóch aut osobowych, ale ruch jest tak niewielki, że pierwotnie korek, który tam powstał, rozładował się i jedzie się w tej chwili tym fragmentem obwodnicy Elbląga bez problemów w stronę Warszawy. Krajowa 7, sporo utrudnienie na odcinku Czosnów-Kiełpin w obu kierunkach, trwa przebudowa trasy do formatu drogi ekspresowej, zmiana organizacji ruchu, zmiana położenia pasów ruchu, zmiana różnych wartości dozwolonej prędkości, a więc proszę mieć to na uwadze, podróżując tym fragmentem między Czosnowem a Kiełpinem, sporo problemów, a między Łomianką a Warszawą na Krajowej 7 korek od wyjazdu z Łomianek po Młociny dla jadących w stronę Warszawy, a dla wyjeżdżających z Warszawy korek jest od Mostu Północnego również po Łociny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na wieści od was w każdej ważnej drogowej sprawie. W aplikacji Polskiego Radia Kierowców możecie wiadomości nagrywać, ale czekam także na wiadomości

0: wiadomości pod numerem telefonu 22 513 11 11.
1: Że dzisiaj był wypadek na drodze wojewódzkiej numer 865 między Bełsztem a Narolem i droga jest nieprzyjezdna w obu kierunkach. No i chciałbym, żeby to przekazać, żeby zwłaszcza kierowcy ciężarówek nie jechali, bo stoją w korkach tam po pół kilometra z obu stron. Nie da tam się wycofać ani objechać tego.
0: Wielkie dzięki za informację i przypominamy nasz numer 22 513 i 41.

0: zwyciężyć.
1: A skoro mówimy dziś między innymi o podróżach, to warto odnotować, że Mazowiecki Port Lotniczy zbudował nowy terminal pasażerski. Władze zdecydowały się na to w związku z przepełnieniem obecnego. Do dyspozycji pasażerów będzie hala o powierzchni 1700 m2, ponad 300 miejsc siedzących, 4 nowe gate'y oraz strefa gastronomiczna. Prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin Jacek Kowalski zachwala.
2: To jest totalna rewolucja. Od 15 lipca 2012 roku, czyli od dnia uruchomienia Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin. To jest to pierwsza przestrzeń dla pasażera, która została otwarta.
1: Będzie większy komfort dla pasażerów, mówi z kolei marszałek Mazowsza Adam Struzik.
3: To znakomicie poprawi warunki dla pasażerów. Ilość pasażerów tutaj stale rośnie, ilość operacji, ilość przewoźników. No w związku z tym to była niezbędna inwestycja.
1: Pierwszy samolot z pasażerami obsłużonymi w nowym terminalu ma odlecieć w przyszły wtorek, czyli równo za tydzień. Port lotniczy w Modlinie tylko od stycznia do maja tego roku obsłużył prawie

W ciągu ostatnich niespełna 20 minut między drogowymi serwisami pojawiło się niestety kilka komunikatów służb drogowych o różnych problemach. To m.in. A4, trasa między Bielanami Wrocławskimi a węzłem Wrocław Wschód, to też S6, trasa od węzła Koleczkowo do węzła Chwaszczyno, ale także Krajowa 11, Bytom-Lubliniec. A nasz słuchacz, który dzwonił pod numer 22 513 11 11 ostrzegał, że spore problemy występują na trasie wojewódzkiej 865 na wschodzie kraju, między Bełżcem a Narolem. I w tym przypadku możemy skorzystać na przykład z objazdu lokalnymi drogami, chociażby przez miejscowość Chyże i Podlesina, ale także przez Brzeziny i przez Łukawice. Bo według także nawigacji nie ma przejazdu na wojewódzkiej trasie 865 między Bełżcem a Narolem. Za informację bardzo dziękujemy, a kolejny drogowy raport, taki pełny, już za 3 minuty z małym haczykiem.

0: 18.30, czyli ten czas, kiedy już szczyt komunikacyjny dawno za nami, ale ostrzegacie, że są problemy, a my przypominamy.
1: Był wypadek na drodze wojewódzkiej numer 865 między Bełstem a Narolem i droga jest nieprzyjezdna w obu kierunkach.
0: I w tym przypadku możemy pojechać objazdem lokalnymi trasami, na przykład przez miejscowość Podlesina i Chyrze. A co jeszcze dzieje się na drogach? O tym Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Muszę przyznać, że przez długi czas obowiązywał pewien spokój na naszych drogach, aż tu nagle doszło do wysypu kilku utrudnień. Krajowa 11, odcinek Bytom-Lubliniec w pobliżu Tarnowskich Gór na 569 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga ekspresowa S7, odcinek wyznaczony przez węzeł Elbląg Zachód, aż po węzeł Elbląg Centrum na obwodnicy Elbląga, 57 km po zderzeniu dwóch autosobowych. Co ciekawe, nie ma utrudnień, choć na początku powstał tam korek. Krajowa 7, sporo kłopotów na odcinku Czosnów-Kiełpin. W obu kierunkach trwa przebudowa trasy do formatu trasy ekspresowej i kłopoty między Łomiankami a Warszawą. Korek jest od wyjazdu z Łomianek po Młociny i od wyjazdu z Warszawy, od mostu północnego po Młociny dla jadących w stronę Łomianek. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Koleczkowo, węzeł Chwaszczyno w pobliżu miejscowości Bojano, 30 km, zderzenie czterech autosobowych. Przejezdny jest tylko jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Autostrada A4, spowolniony ruch od Pietrzykowic po Wrocław i potem korek od węzła Wrocław Południa aż po zamek Topacz przed Karwianami. I raz jeszcze A4, odcinek węzeł Biolany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód w pobliżu 156 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Mamy przycisk AC albo wręcz cały klimatronik w samochodzie, a jeszcze niedawno przecież, tak całkiem niedawno wydaje się, że to było, gdy otwieraliśmy szyby albo uchylaliśmy fletnerki. No dobrze, w samochodzie klimatyzacja to standard, ale może w domu tak, żeby nam się przydała. Tym bardziej, że do Polski nadeszła fala upałów, więc tego typu rozwiązania, mówiąc kolokwialnie, idą w ruch. Jeszcze niedawno klimatyzacja była luksusem, no a dzisiaj staje się standardowym wyposażeniem mieszkań i domów. Podczas upałów przynosi ulgę, ale niewłaściwie używana może powodować problemy zdrowotne, zarówno w domu, jak i w samochodzie. Jakich błędów najczęściej dopuszczamy się, korzystając z klimatyzacji? O tym Izabela Kostyszyn.
1: Na montaż klimatyzacji decyduje się coraz więcej Polaków. Stała się ona jednym ze standardów nowoczesnego budownictwa, mówi Mariusz Gadziała z firmy Klima Projekt instalującej klimatyzację.
2: Tak naprawdę młodzi ludzie, czy też osoby, które zakupują nowe mieszkanie, pierwszym z etapów, jakie robią, to wybór jest właśnie firmy, która zamontuje im instalację klimatyzacji. Jest to tak naprawdę standardem, ale na pewno, jeżeli mówimy o nowym budownictwie, w 80% już jest montowana standardowo klimatyzacja.
1: Najczęściej wybierane są urządzenia typu split, czyli jednostki montowane na ścianie, połączone z agregatem znajdującym się na zewnątrz budynku, tłumaczy Rafał Zarzycki z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
3: Czyli to jest takie widoczne w środku białe urządzenie z takimi, bym powiedział, trywialnie wachlarzykami, które odpowiednio strumień powietrza mieszają czy przekierowują w odpowiednie miejsca i na zewnątrz jest taka jednostka centralna, a w dużych obiektach, w obiektach użyteczności publicznej są instalowane jednostki centralne, które poprzez nawiewy i odpowiedni system wpuszczają to powietrze o odpowiedniej temperaturze.
1: Eksperci podkreślają jednak, że sam zakup urządzenia nie gwarantuje jeszcze komfortu podczas użytkowania. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest ustawianie zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniu, zwraca uwagę Mariusz Gadziała.
2: W trakcie użytkowania, no wiadomo, największym błędem jest to, że ludzie zbyt dużą robią różnicę temperatur pomiędzy tym, co się dzieje na zewnątrz, a tym, co się dzieje w pomieszczeniach naszych. Także wybór samej temperatury już jest pierwszym błędem. Drugim kolejnym błędem to jest zbyt częste używanie klimatyzacji, powiedzmy sobie szczerze, najbardziej w nocy, ponieważ nie potrzebujemy aż takiej dużej różnicy temperatur, tylko potrzebujemy, aby to powietrze się nam ruszyło. Więc to są takie dwa podstawowe błędy.
1: Zbyt mocne schładzanie pomieszczeń może mieć swoje konsekwencje zdrowotne. Najczęściej cierpią na tym nasze drogi oddechowe, podkreśla otolaryngolog dr Magdalena Arcimowicz.
4: W szczególności zimne nawiewy kierowane na okolice głowy, szyi, klatki piersiowej mogą sprzyjać określonym dolegliwościom ze strony górnych dróg oddechowych, takim jak podrażnienie błony śluzowej nosa, gardła czy krtani, co generuje na przykład objawy chrypki, suchości, a nawet bólu gardła.
1: Specjaliści przypominają, że klimatyzacja ma poprawić komfort, a nie zamienić mieszkanie w chłodnie. W praktyce wystarczy temperatura w granicach 22 stopni Celsjusza. Nie można też zapomnieć o regularnej konserwacji urządzeń. Zapominanie o oczyszczeniu klimatyzacji to kolejny błąd popełniany przez wielu jej użytkowników.
3: Urządzenia typu klimatyzator, klimatyzacja wymaga raz do roku serwisu, najlepiej właśnie w okresie wiosennym, kiedy jest przed tymi gorącymi dniami, przed upałami.
1: Brak przeglądów i czyszczenia sprzyja gromadzeniu się kurzu, grzybów i innych zanieczyszczeń. Zaniedbania w tym zakresie mogą odbić się na zdrowiu domowników.
4: Tak więc podsumowując, używajmy klimatyzacji z dużym rozsądkiem. Optymalna jest temperatura 20, a nie 15 stopni. Nie poddawajmy naszych dróg oddechowych zbyt gwałtownym różnicom temperatur, a w szczególności dbajmy o to, aby klimatyzacja była często serwisowana, żeby były wymieniane filtry i żebyśmy przy okazji również wietrzyli nasze pomieszczenia, a nie tylko używali klimatyzacji.
1: Klimatyzacja przynosi ulgę podczas gorących dni, ale jej powszechne używanie oznacza także większe zużycie energii. Dlatego warto korzystać z niej rozsądnie i nie traktować jej jako jedynego sposobu na walkę z upałem.
0: Większe zużycie energii, ale także większe zużycie paliwa i o tym oczywiście warto pamiętać.

pamiętać. No czasami, gdy klimatyzacja jest zaniedbana, to po prostu brzydko pachnie i wtedy absolutnie to żadna przyjemność z jej korzystania. Chyba lepiej siedzieć w upale niż w smrodzie, moim przynajmniej zdaniem.

No niestety, chcielibyśmy przekazać wam dobre drogowe wieści, a tutaj, jeżeli chodzi o komunikaty od drogowców, przybywa ostrzeżenie o tym, że coś niepokojącego w trasie się dzieje, na przykład na Krajowej 19 na odcinku Babica-Jasienica-Rosielna. Drogowy raport już za niespełna 5 minut w Polskim Radiu Kierowców.

0: Jeszcze dziś u nas pojawi się Jerzy Lemański, historyk, znawca i pasjonat motoryzacji, a porozmawiamy o tym, jak pakowało się dawne samochody i jakie patenty się wykorzystywało, aby wszystko zmieściło nam się na naszą wakacyjną podróż. Ale także przyda się w takiej podróży pakiet drogowych informacji o tym, gdzie korki, gdzie wypadki, gdzie konieczne objazdy. I tym wszystkim zajmuje się Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najświeższe utrudnienie, niestety, droga krajowa nr 19, odcinek Babica, Jesienica Rosielna w pobliżu Doma Radza. Na 235 kilometrze spaliła się naczepa dużej ciężarówki. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Krajowa 11, Bytom-Lubliniec w pobliżu Tarnowskich Gór na 569 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut osobowych. Ruch wahadłowy. S6, odcinek węzeł Goleniów Północ, węzeł Goleniów Lotnisko w pobliżu Żółwiej Błoci na 3 kilometrze. Zdarzenie trzech pojazdów, w tym jeden to motocykl. Jezdnia w kierunku Trójmiasta jest jezdnią zablokowaną. Raz jeszcze S6, odcinek węzeł Koleczkowo, węzeł Chwaszczyno. W pobliżu miejscowości Bojano na 30 kilometrze zdarzenie czterech aut osobowych. Przejazd tylko możliwy jednym pasem ruchu w kierunku Szczecina. Autostrada A4, odcinek węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód. 156 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstęp.

0: ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
1: To była reklama.
2: Czekamy także na wasze wieści z trasy w każdej drogowej sprawie. 22 513 11 11.

0: Na zegarach już godzina 19, a to znaczy, że nie tylko warto słuchać Polskiego Radia Kierowców, ale także warto odwiedzić nasz kanał w serwisie YouTube'owym. Warto w wyszukiwarkę YouTube'a wpisać sobie po prostu Polskie Radio Kierowców, bo właśnie teraz na naszym kanale pojawił się test kolejnego samochodu w cyklu na części. To SUV, który przyciąga uwagę odważnym designem, nowoczesnym wnętrzem i bogatym wyposażeniem. A zatem sprawdzamy, jak się jeździ, czy jest komfortowo i czy wysoka jest jakość wykonania, czy może niekoniecznie, a także czy za tym efektownym wyglądem kryje się równie dobre spasowanie tych wszystkich elementów i czy po prostu ten samochód robi na nas dobre wrażenie. Zapraszam do tego testu, ale teraz na naszej antenie to, co w pogodzie w najbliższym czasie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w najbliższym czasie, no, niestety, ale czekają nas upały. A w związku z zagrożeniem upałami służby są w gotowości. Tak informuje resort spraw wewnętrznych i administracji po spotkaniu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. IMGW ostrzega przed upałami w zachodniej części kraju. Te mają trwać od czwartku do soboty. Przede wszystkim upalnie ma być w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydano w związku z prognozami, że temperatura w niektórych regionach może przekroczyć nawet 35 stopni Celsjusza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało, że podczas upałów warto ograniczyć przebywanie na słońcu, a na zewnątrz dobrze byłoby mieć nakrycie głowy oraz lekką i przewiewną odzież. W samochodach nie powinniśmy, nie wolno wręcz zostawiać dzieci i zwierząt samych na dłuższy czas. Najcieplej w Kozienicach 27 ponad stopni, najchłodniej dziś po południu w Łebie, tam około 18, a w najbliższych godzinach, czyli w nocy, najmniej na termometrach będzie na Pomorzu 9 stopni, 13 w centrum, 16 na Rzeszowszczyźnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I kolejna godzina naszej wspólnej podróży, program Na Luzie, PRK, Polskie Radio Kierowców. Po tej stronie Patryk Bedliński, kłaniam się nisko i zapraszam.

0: każdej drogowej sprawie zbieramy informacje od Was. 22 513 11 11 i aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców. Tam czekamy na te wieści prosto z trasy. Wieści, które mogą okazać się bardzo pomocne dla innych zmotoryzowanych. Mówiliśmy, że są problemy na ekspresowej szóstce między węzłami Goleniów Północ i Goleniów Lotnisko.
1: Witam wszystkich. Ja w sprawie kolizji na S6 w kierunku na Szczecin. Owszem, jeden pasem jest trochę przejezdna, ale w przeciwnym kierunku do Gdyni i do Gdańsk jest całkowicie zablokowana. Także razem wziąć to pod uwagę. Pozdrawiam wszystkich.
0: A jeżeli chodzi o trasę S6, problemy mamy także między węzłami Koleczkowo i Chwaszczyno po zderzeniu czterech samochodów osobowych. Co dzieje się w trasie? Więcej o tym za 4 minuty.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Toczek ostrzega jadących S19, 69 km i trasa w kierunku Lublina. Tuż za Janowem Lubelskim kierowca busa na pasie awaryjnym zmienia koło z lewej strony pojazdu, czyli co niebezpieczne szczególnie od strony jezdni. Trójkąt ma wystawiony, ale jest zbyt blisko. Uważajcie, dodaje Toczek. Podpisujemy się pod tym obiema rękami. No rzeczywiście bardzo trzeba uważać na tym 69 km S19. Chodzi o trasę w kierunku Lublina, tuż za Janowem Lubelskim. A co jeszcze w trasie ważne, o tym Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uzupełniamy historię związaną ze zdarzeniem na drodze ekspresowej S6, odcinek węzeł Goleniów Północ, węzeł Goleniów Lotnisko. W pobliżu Żółwiej Błoci na 3 km, przypomnę, zderzenie 3 pojazdów, jednym z nich był motocykl. W wyniku zdarzenia 2 osoby zostały ranne. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Na S6 mamy jeszcze jedno zdarzenie. Odcinek węzeł Koleczkowo, węzeł Chwaszczyno w pobliżu miejscowości Bojano na 30 km. Karambol 4 aut osobowych. Przejezdny jest tylko jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Krajowa 11, Bytom-Lubliniec w pobliżu Tarnowskich Gór na 569 km, zderzenie 2 aut osobowych, obowiązuje ruch wahadłowy. I Krajowa 19, Babica-Jasienica-Rosielna w pobliżu Domaradza na 235 km, pożar naczepy dużej ciężarówki, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Autostrada 4, odcinek węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód w pobliżu 150.

0: 76 km. Zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama.
6: Ależ się Toczek rozpisał w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. No i jeszcze jedna wiadomość od naszego słuchacza, który przemierza ekspresową 19, trasę Rzeszów-Lublin. Jeszcze 100 km do domku. Piękna nasza Polska cała. Jest powód do tego zachwytu, no bo po pierwsze pogoda sprzyja, po drugie ekspresówka pusta. Tylko czemu na tym lewym pasie?

0: Już 20 minut po godzinie 19 PRK Polskie Radio Kierowców, a Toczek pisze do nas ponownie, dlaczego na lewym pasie zdjęcie było zrobione. Było to po wewnętrznej, żeby było szybciej. A tak serio, to wyprzedzałem dużego, potem oczywiście zjechałem jak zwykle do prawego. No i rzeczywiście, no to bezpieczeństwo warto dbać. Czasami nawet jeżeli ktoś na awaryjnym pasie stoi, to jeżeli nic nie jedzie, warto zjechać do lewego, żeby na pewno, na 100% nikomu nic się nie stało. Dzięki Toczku życzymy szerokiej drogi. Trochę zazdroszczę tej podróży właśnie w takiej pięknej pogodzie, jaka towarzyszy naszemu słuchaczowi. No i jeżeli mamy taką piękną pogodę, to warto wybrać się też trochę dalej, o ile oczywiście grafik w pracy pozwala. Jak to było kiedyś z tym wybieraniem się, jak się pakowaliśmy, czym jeździliśmy, jaka kreatywność nam towarzyszyła, o tym opowie nam nasz gość, pan Jerzy Lemański z Muzeum Techniki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. No, kreatywność rzeczywiście to jest dobre słowo, dlatego że dzisiaj wyjazd za granicę samochodem to jest po prostu wyjazd za granicę i z niczym innym się nie kojarzy. Natomiast dawniej taki wyjazd, no przynajmniej musiał się zwrócić, dlatego że były możliwości, żeby rzeczywiście na takim wyjeździe nawet zarobić. Czym jeździono? No, tym, co było, co Kowalski miał, czyli albo Fiat 125P, albo Fiat 126P. No, dzisiaj dla nas to jest niewyobrażalne, żeby do Bułgarii pojechać Fiatem 126P, jechać z prędkością tam powiedzmy 90 km na godzinę z samochodem bez klimy, bez klimatyzacji, siedząc prawie w kłódzki. No, ale tak jeżdżono rzeczywiście.
0: Chociaż dzisiaj, przepraszam, że przerwę, są śmiałkowie, którzy jadą, ale to nie jest codzienność. To jest bardziej taka chęć sprawdzenia swojej wytrzymałości. Sprawdzenia samochodu, pojechania w jakimś rajdzie, a wtedy to była codzienność. My jechaliśmy takim samochodem i musieliśmy w takiego Tetrisa trochę pograć, zwłaszcza w maluchu, bo w dużym Fiacie myślę, że troszeczkę lepiej z tym było, ale w maluchu to naprawdę była taka gra w układanie różnych rzeczy, tak jak układanie w grze Tetris.
1: Tak, tyle, że nie zgodzę się ze słowem, że to była codzienność, dlatego że wyjazd za granicę to nie była taka prosta sprawa. Wtedy jeździło się za granicę, jeżeli chodzi o morze, no rzeczywiście do Bułgarii, ale to nie było tak, że po prostu jedziemy. Należało najpierw mieć paszport. Co prawda od 1972 roku obowiązywały wkładki paszportowe, więc można było łatwiej wyjechać. Potem po stanie wojennym z powrotem wróciły paszporty, ale to były inne paszporty niż te paszporty prawdziwe do krajów zachodnich, dlatego że paszporty do krajów socjalistycznych można było trzymać w domu. Ale to nie znaczy, że po prostu można było wyjechać, bo oprócz paszportu trzeba było załatwić szereg formalności. To był dramat. To było tyle papierkowej roboty. Do tego załatwianie talonów na benzynę, bo nie było tak, że możemy jechać i kupić na stacji benzynowej paliwo. Dostawało się dokładny przydział, liczbę określoną litrów w zależności od trasy, jaką zdecydowaliśmy się jechać. W maluchu to był dramat jeszcze z innego powodu, dlatego że nominały na te paliwo to były 10-litrowe. Można było kupić 10 litrów, ewentualnie dwa talony, zawsze się dostawało 20 litrów, ale maluch miał zbiornik.

0: 20 litrów, plus tam litr do rury wchodził, więc żeby wykorzystać dwa talony, no to musiałby być zupełnie pusty, nie da się pustym samochodem pod stację podjechać, więc zazwyczaj to część się wylewała tego, albo tankowano za każdym razem po 10 litrów, no tak przeważnie robiono, więc na te stacje trzeba było często zaglądać. No cóż, no maluch ma mało miejsca, jeżeli jechała rodzina trzyosobowa, no to właściwie bezwzględnie należało ze sobą zabrać przyczepę, z tym, że nie taką przyczepę, w której się mieszka, tylko przyczepkę towarową, bo przecież w maluchu się nie da zmieścić całego bagażu, a jeżeli jechało się na przykład do Bułgarii, no to trzeba było mieć namiot, prawda, butlę gazową, śpiwory, materace i tak dalej, no
1: chociaż
0: to było bardzo
1: troszeczkę
0: dużo.
1: Troszeczkę lepiej było w przypadku malucha Bis, który pojawił się pod koniec lat 80. Tam bagażnik taki zupełnie normalny, udało się z tyłu wygospodarować, więc i z przodu trochę bagażnika, namiastka, ale jednak. No i z tyłu bagażnik nad silnikiem.
0: To było mało. Tamten z tyłu bagażnik miał tam chyba 150 litrów, czy 160 litrów. A jeszcze pamiętajmy, ja tu Państwu przytoczę coś ciekawego. Motor właśnie przed sezonem wakacyjnym w 79 roku, w numerze 25 79 roku zalecał, że kierowca jadąc za granicę oprócz koła zapasowego i narzędzi powinien mieć ze sobą. Ja tu przeczytam, co konkretnie. Kondensator, pompka, pasek klinowy, kopułka rozdzielacza, palec rozdzielacza, świece, zapasowa cewka, styki przerywacza, ebonitowe nasadki na świece, uszczelka pod głowicę, uszczelka pod pokrywę zaworów, łożyska do kół, pompa paliwa i regulator napięcia. No to już był cały bagażnik praktycznie malucha. Takie rzeczy trzeba było ze sobą zabrać. No, więc o czym tutaj mówić? Bułgaria, no to była wysoka półka. Jeżeli ktoś jechał, to wszyscy zazdrościli, ale najwyższa półka to była Jugosławia. Wtedy nie mówiło się, że jadę do Chorwacji na wakacje, bo taki przeciętny Polak praktycznie nie wiedział w Jugosławii, gdzie jest Chorwacja, gdzie jest Serbia, gdzie jest Bośnia, Hercegowina, Czarnogóra czy Macedonia Północna. To była wszystko Jugosławia po prostu. No może Serbia wiedziano, bo to Belgrad, prawda, ale jechało się na wakacje do Jugosławii, a nie do Chorwacji. Z tym, że do Jugosławii obowiązywały już te zachodnie paszporty. Zatem tam było naprawdę trudno się dostać, dlatego że Jugosławia miała otwarte granice z Zachodem, więc właściwie przez Jugosławię to można by było prawie uciec na Zachód. Małe były szanse, żeby cała rodzina dostała paszporty i mogła pojechać do Jugosławii. Do Bułgarii, owszem, do Jugosławii nie. No cóż, do Bułgarii jak się jechało, to trzeba było zabrać ze sobą różne rzeczy, żeby to się zwróciło. Co takiego Kowalski zabierał? Dlatego ta przyczepka była niezwykle ważna. Którą trasą jechał? Jechał albo przez Związek Radziecki, albo przez Czechosłowację, Węgry, Rumunię. Trasa przez Czechosłowację, Węgry, Rumunię była krótsza, ale miała kilka granic po drodze. Dzisiaj granica dla nas nie ma znaczenia. No, przejeżdżamy ją po prostu. Natomiast wtedy to czasami zdarzało się, że pół dnia się stało na granicy, więc wygodniejsze w takim przypadku było przejazd przez Związek Radziecki, ale tamte trzepanie było na granicy potworne. Poza tym przez Związek Radziecki, jak się jechało, to trzeba było dokładnie wytyczyć trasę. Miało się wytyczoną trasę. Tam stały po drodze posterunki milicyjne i oni sprawdzali, że my jedziemy zgodnie z tą trasą. Do tego zatrzymywała nas milicja. Bez radaru potrafili powiedzieć, że się przekroczyło prędkość, chociaż nie mieli radaru. Chodziło o to tylko, żeby dostać łapówkę. Zawsze się pytali, czy kęty są u was. Kęty u was są? No te papierosy kęty, prawda? No, bez tego się po prostu nie ubyło. Ale co ze sobą zabierał taki kierowca? Kowalski, jeżeli jechał przez Związek Radziecki, to nagle stawał się miłośnikiem dżinsów, uczulonym na słońce. Zabierał ze sobą 5 par dżinsów, Odra, takie były dżinsy Odra albo Elpo, no i kilkanaście par okularów przeciwsłonecznych. To wszystko sprzedawał po drodze, bo to się bardzo ładnie w Związku Radzieckim sprzedawało. Natomiast jeżeli jechał przez Węgry, przez Rumunię, do Bułgarii, no to wiadomo, że tak. Na Węgrzech no, był miłośnikiem kwiatów Kowalski, więc zawsze brał ze sobą wazon kryształowy, który jakoś tak niespodziewanie mu się tłukł na Węgrzech i po prostu go sprzedawał. Do tego był bardzo zapobiegliwy, prawda, bo groziło mu przeziębienie, więc brał ze sobą bardzo dużo biseptolu. Biseptol doskonale się sprzedawał w Rumunii, bo tam były ostre przepisy aborcyjne i biseptol tam był traktowany jako środek wczesnoporonny po prostu i ten biseptol tam sprzedawano. Natomiast do Bułgarii zabierało się kapy na łóżko, one się świetnie tam sprzedawały. No i krem Nivea oczywiście do Bułgarii. To też
1: jak
0: było...
1: to się kiedyś jeździło, to jeszcze po tym poopowiadamy. Dzisiaj po godzinie 19.30, ależ mi pan przypomniał od razu samochody Zastawa też, skoro ta Jugosławia się pojawiła, ale to chyba temat na zupełnie osobną rozmowę. Jerzy Lemański dziś naszym gościem w PRK Polskim Radiu Kierowców. Na razie mały przecinek, drogowy raport przed nami, a potem wracamy do tej opowieści.

0: I Maluch, nasz kultowy polski i nie tylko polski, bo także włoski samochód, także był na K. To była ta lepsza wersja, bardziej wyposażona, bardziej no, luksusowa, to nie wiem, czy bym zaryzykował, ale bardziej komfortowa. To K właśnie to oznaczało. Myślę, że o takim samochodzie wiele osób mogło marzyć w czasach słusznie minionych, zwłaszcza wybierając się gdzieś dalej w podróż. A tymczasem, jeżeli wy wybieracie się w podróż, warto wiedzieć, co się w trasie dzieje. Mariusz Dąbrowski co 20 minut sprawdza, jak ta bieżąca drogowa sytuacja się prezentuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy niestety nowe utrudnienie. Droga ekspresowa S10, odcinek węzeł Toruń Południe, węzeł Toruń Zachód. W pobliżu 12 kilometra pożar auta osobowego. Krajowa 11, odcinek Bytom-Lubliniec, w pobliżu Tarnowskich Gór, 569 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, obowiązuje ruch wahadłowy. Krajowa 19, odcinek Babica-Jasienica-Rosielna, w pobliżu Domaradza na 235 kilometrze, pożar naczepy dużej ciężarówki, wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Goleniów Północ, węzeł Goleniów Lotnisko, w pobliżu Żółwiej Błoci na 3 kilometrze, zderzenie trzech aut, trzech pojazdów, jednym z nich motocykl, w wyniku zdarzenia dwie osoby ranne, zablokowany prawy pas w kierunku Trójmiasta. Raz jeszcze S6, odcinek węzeł Koleczkowo, węzeł Chwaszczyno, Bojno, 30 km, karambol czterech aut osobowych, przejezdny jest tylko jeden pas w kierunku Szczecina. Autostrada A4, odcinek węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód, w pobliżu 156 km, zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale odblokowaliście w tym momencie wspomnienia. Toczek ponownie pisze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Lata 80. Wyjazd maluszkiem w 5 osób na wakacje. 5, czyli więcej niż w dowodzie rejestracyjnym. Bagażnik na dachu z materacami i namiotem. Tak to kiedyś było.

0: Jerzy Lemański, historyk i pasjonat motoryzacji, będzie u nas za chwileczkę, ale jeszcze trochę klimatu dawnych czasów wcześniej poczujemy. Czasów, do których pewnie mało kto chciałby wrócić, ale jakoś tak się składa, że z nostalgią wspominamy, bo to dla wielu z nas po prostu młode lata. Lata 80., wyjazd maluszkiem w 5 osób na wakacje pod namiot. Na tylnym siedzeniu rozłożone dwa śpiwory, a ja, czyli nasz słuchacz, z dwójką rodzeństwa na nich. Bagażniczek pod maską wypchany czym się dało. Niewielki bagażniczek, bo tam przecież jeszcze koło zapasowe, a w szczeliny upchane luzem ziemniaki. No a z Radia Safari 6 przez jeden głośnik, ten głośnik najpewniej z przodu zamontowany, słuchaliśmy Lata z radiem, czyli Polka Dziadek oczywiście kultowa musiała się tam pojawić. A słyszałeś, Toczku, że Polka zyskała nowe życie. Autorem jest Kamil Sarnicki, DJ znany jako Sarnula, który zremiksował Polkę Dziadek i ten remiks teraz w internecie krąży.
1: Pamiętam tą melodię, ten dźwięk to są wakacje, ten dźwięk to jest śniadanie, to jest bieganie z kolegami po osiedlu, to jest granie w piłkę, to jest lato.
0: I to także motoryzacja PRL-u. A do rozmowy z Jerzym Lemańskim wracamy za moment.

0: Grzesiek z A4 pisze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Czy ktoś pamięta, jaki był rekord osób w Maluszku? No myślę, że nasz dzisiejszy gość, czyli pan Jerzy Lemański, historyk motoryzacji i transportu z Narodowego Muzeum Techniki, może pamiętać. No właśnie, panie Jerzy, jak to było?
1: Tych rekordów było dużo, to chodziło o to, żeby jak najwięcej ukraść, żeby ten samochód kawałek przejechał. Tam było 20 parę osób, chyba 21, zmieściło coś takiego. No z tym, że to wiadomo, że to było nierealne, żeby jechać takim samochodem. Niemniej jednak rzeczywiście tam poupychano ich do Malucha, bo wchodziła lodówka nawet.
0: Nie polecamy testować, Malucha, to nie jest bezpieczna jazda.
1: Dlatego, że Maluch miał szerokie drzwi dosyć, no bo był dwudrzwiowym samochodem, więc te drzwi były szerokie i pewne rzeczy można było Maluchem przewieźć. Telewizor Rubin chociażby. Telewizor Rubin 714, ogromny telewizor. Do Malucha wchodził, do Fiata 125P nie wchodził, bo miał węższe drzwi po prostu. Także tutaj była przewaga Malucha pod tym względem.
0: No tak, musiało się zmieścić więcej drzwi w tym właśnie samochodzie, czyli w sedanie. No a w Maluchu, jak były tylko jedna para drzwi, to tak, oczywiście można było coś takiego zaryzykować i nawet w internecie krąży takie zdjęcie, gdzie pralkę próbują umieścić właśnie w Fiacie 126P. Chyba nawet się udało, tak się domyślam.
1: Tak, ja wiążę telewizor 24-calowy, pamiętam, z Niemiec w ogóle. No.

0: Tak, ja miałem 1100 kilometrów do przejechania i tym maluchem jechałem. No takie były czasy, no cóż, no ja jeździłem i maluchem, i Fiatem 125P. To w Fiacie 125P przez 2,5 tygodnia nocowałem nawet, no bo była sytuacja, że była praca w Niemczechach, nie było noclegu. To się nocowało i codziennie w innym miejscu trzeba było kombinować, żeby się za bardzo nie rzucać w oczy. No to taki bareizm dosłownie w latach 80. powiedzmy, no ale co człowiek nie robił, żeby coś tam zarobić. No tak rzeczywiście było.
1: Jeżeli chodzi o nasze wyjazdy w dawnych czasach, to wydaje mi się, że tutaj sprawdziłby się inny Fiat, na przykład Fiat 127, i niektórzy do dziś mówią, że trochę szkoda, że to nie on, a właśnie maluch pojawił się jako ten taki bardzo popularny.
0: Może ja wyjaśnię tę sytuację, bo to nie do końca tak jest szkoda czy nie szkoda. Gierek w 70 roku, jak doszedł do władzy, chciał, żeby rozpowszechnić motoryzację w Polsce. Potrzebny był samochód, który zmotoryzuje Polskę. Gierek chciał, żeby ten samochód kosztował tyle, co równowartość 1,5 rocznych zarobków. Oczywiście oficjalnie, bo wtedy wiadomo, że na czarnorynkowe cenie by to było dwukrotnie więcej. No ale chodziło o to, żeby ten samochód kosztował 50 tysięcy złotych. To było nierealne. Nie było szansy, żeby kosztował 50 tysięcy. My żeśmy chcieli licencję kupić, zapytaliśmy się, wysłaliśmy oferty do Volkswagena, do Citroena, do Renault i do Fiata. Volkswagen w ogóle nam nie odpowiedział. Citroen zaproponował model, który jeszcze był zaprojektowany przed wojną, czyli 2CV. Renault z kolei nam proponowało czwórkę, Renault 4. My mieliśmy ochotę już na Renault 5, no ale Renault się absolutnie nie chciał dzielić tym samochodem, więc też nie było to zbyt nowoczesne rozwiązanie. Natomiast Fiat nam zaproponował model 127. Mało tego, zaproponował nam idealne warunki licencyjne, to znaczy chodziło o to, że nie będziemy musieli dewizami płacić, tylko spłacimy produkcją silników do samochodu. I to była kapitalne warunki. Ale potem okazało się, jak zaczęli u nas w Polsce liczyć, to wyszło, że ten Fiat 127, gdyby był produkowany w Polsce, to jego cena będzie wynosiła około 100-110 tysięcy, więc to by była już cena zaporowa dla Kowalskiego. Zatem wtedy nastąpiła zmiana i zamiast Fiata 127 zaczęliśmy produkować, właściwie nawet się zdziwili, że my chcemy jednak 126, i ten 126 został wyceniony na 69 tysięcy. Taka była pierwotna cena malucha, czyli w 50 i tak się nie dało, ale te 69 tysięcy było jeszcze do przełknięcia. Z tym, że fabryka w Bielsku-Białej prawie że dopłacała do tego malucha, dlatego ta cena szybko potem się zmieniła. W 76 roku z maluch skoczył na 87 tysięcy, więc cena 69 była za mała. Ale to była jeszcze taka cena, że pozwoliła nam zmotoryzować Polskę. I rzeczywiście maluch zmotoryzował Polskę. Zapewniam Państwa, że gdyby to był Fiat 127, nie sprzedawałoby ich się tak dużo. Poza tym nie zrobilibyśmy dobrego interesu takiego na zagranicą, dlatego że w segmencie B samochodów na rynkach było dużo, jeśli chodzi o Europę. Natomiast w segmencie A ten maluch to był jedyny segment A produkowany w krajach obozu moskiewskiego, bo Czesi produkowali przecież Skodę w segmencie C, Niemcy Trabanta w segmencie B, Wartburga też w większym segmencie, także tutaj ten maluch rzeczywiście dobrze się sprzedawał. To było rozsądne, to było przemyślane i w tym przypadku pozwoliło po prostu Kowalskiemu, żeby taki samochód mógł mieć, żeby był maluch dostępny, chociaż tak prawdę powiedziawszy, to ten samochód kosztował dużo, bardzo drogo. Zresztą może sobie opowiemy później za chwilę o cenach samochodów, jakie były w tamtym czasie. W każdym razie w 76 roku rocznik statystyczny podaje, że Fiat 126P, że Polak zarabiał średnio 4280 zł. Jeżeli maluch kosztował 87 tysięcy, to było to równowartość 20 pensji. Zatem to było tak, jakby na dzisiejsze pieniądze liczyć około 110 tysięcy złotych.
1: Nie ma co się dziwić, że były takie piosenki jak Izabeli Trojanowskiej, gdzie pojawił się tekst Adres w bloku i mały Fiat, jako coś takiego Fiat upragnionego, co będzie.
0: Tak, tylko że tu jeszcze zwróćmy uwagę na jedną ważną rzecz. Te 110 tysięcy złotych to była cena oficjalna, za taką cenę malucha nie można było kupić. W rzeczywistości maluch nie kosztował, znaczy mówię 110 tysięcy na dzisiejsze pieniądze, to było, wtedy było 87 tysięcy, ale w rzeczywistości maluch kosztował około 130-140 tysięcy złotych, czyli prawie dwa razy więcej, bo tak było na giełdzie. Ja tu teraz Państwu powiem coś, co niektórzy nie, młodzi nie uwierzą w ogóle, ja młodym zadaję zagadkę czasami, jak rozmawiam, jakieś wykłady czy prelekcje mam, i nikt z młodego pokolenia nie potrafi na tę zagadkę odpowiedzieć. Otóż w 1984 roku nowy Fiat 126P, to już 84, to była inflacja, trochę inne ceny. Nowy Fiat 126P kosztował 400 tysięcy złotych, nowy. Ale można było kupić używanego malucha na giełdzie, no bo internetu nie było. I na giełdzie siedmioletni, o ile nowy kosztował 400 tysięcy, to siedmioletni na giełdzie

0: giełdzie kosztował 420 tysięcy. Ja się pytam młodzież, dlaczego ten 7-letni był droższy od nowego? No to tam mi odpowiadają, że a może był wypasiony, lepiej był sprawdzony i tak dalej. Nikt z młodych nie potrafi tego zrozumieć, że po prostu były dwie ceny, czarnorynkowa i oficjalna. Mhm. I ten maluch, który był kosztował 400 tysięcy jako nowy, jak ktoś kupił tego malucha, to wyjeżdżając za bramy fabryki, tak jak dzisiaj traci się 20% na samochodzie na dzień dobry, jak się wyjedzie z salonu, tak wtedy jak się wyjechało, no to od razu samochód, jego cena wzrastała dwukrotnie i ten ktoś, kto kupił za 400 tysięcy malucha, mógł pojechać, w piątek kupił, w niedzielę pojechał na giełdę i go sprzedawał za 800 tysięcy od razu.
1: Wspomniał pan, że maluch także być może był wypasiony i była taka wersja. Po godzinie 20 chciałbym też słówko o tym powiedzieć, o tym wypasionym, w cudzysłowie oczywiście, wypasionym maluchu, czyli wersji K, wersji komfortowej, to też bardzo ciekawy pojazd. Natomiast teraz mały przecinek, no i czas sprawdzić, jak wygląda aktualna drogowa sytuacja. Jak zwykle, co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Krajowa trasa numer 19, odcinek Babica, Jasienica, Rosielna w pobliżu Doma Radza. Na 235 kilometrze spaliła się naczepa dużej ciężarówki. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Krajowa 11, Bytom-Lubliniec w pobliżu Tarnowskich Gór na 569 kilometrze. Doszło do zderzenia dwóch autosobowych, wprowadzono ruch wahadłowy. S10, odcinek węzeł Toruń Południe, węzeł Toruń Zachód w pobliżu 12 kilometra, pożar auta osobowego. S7, odcinek węzeł Elbląg Zachód, węzeł Elbląg, 57 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych. Jeszcze można spotkać tam niewielkie utrudnienia. S6, odcinek węzeł Goleniów Północ, węzeł Goleniów Lotnisko w pobliżu Żółwiej Błoci. Na trzecim kilometrze zderzenie trzech pojazdów, w tym motocykla. Dwie osoby ranne, zablokowany prawy pas w kierunku Trójmiasta. I raz jeszcze S6, odcinek węzeł Koleczkowo, węzeł Chwaszczyno w pobliżu miejscowości Bojano, 30 kilometr. Karambol czterech aut osobowych. Przejezdny jest tylko jeden pas ruchu w kierunku Szczecina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak to było z komfortową wersją Fiata 126P i jak innymi samochodami jeździło się na wakacyjne wojaże? O tym m.in. po godzinie 20, a tymczasem 8 minut do niej zostało.

0: Co za noc? No, bezchmurna przede wszystkim, a poza tym z słabym wiatrem z przewagą północno-zachodniego kierunku. Tak to się kształtuje, a szczegóły już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ale zanim na nocy się skupimy, to sprawdźmy, jaka obecnie panuje sytuacja w pogodzie. Najcieplej o tej porze w Rzeszowie, ponad 26 stopni. Najchłodniej z kolei w Łebie, tam niespełna stopni 18. Jeżeli chodzi o najbliższą noc, ta będzie bezchmurna, no ewentualnie z zachmurzeniem małym. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni na Pomorzu, około 13 w centrum, do 16 na Rzeszowszczyźnie. Wiatr ma być słaby i głównie będzie wiał z kierunku północno-zachodniego. Jutro też chmury raczej niewiele. Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 22 stopni nad morzem, około 25 w centrum, do 31 nawet na zachodzie. Wiatr będzie też słaby, nad morzem umiarkowany zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I kolejna godzina naszej wspólnej podróży w programie Na Luzie w PRK Polskim Radiu Kierowców. Kolejna godzina wypełniona wspomnieniami tego, jak kiedyś się podróżowało i jak upychało się, mówiąc wprost, i to chyba będzie najlepsze słowo, rzeczy do naszych samochodów, bagaże. Na przykład na bagażnik dachowy malucha, czy też gdzieś tam pod siedzenia, może częściowo do bagażnika, jeżeli ktoś miał bisa, no to do tego tylnego bagażnika też się udawało. Patryk Bedliński, kłaniam się nisko. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a money.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: 20:10 już prawie zagościła na naszych zegarach, a tymczasem my przyglądamy się drogowej sytuacji jak co 20 minut i niestety, ale trochę pozmieniało się na gorsze. Na przykład do listy utrudnień dołączyła autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Co się dzieje w trasie, sprawdza to Mariusz Dąbrowski. Już teraz kolejny drogowy raport.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Auras sprzyja zmotoryzowanym, a więc ruch jest dość duży. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy Elbląga w pobliżu 57 kilometra na jezdni w kierunku Ostródy Warszawy. Nie ma już utrudnień, a nowe utrudnienie, które wywołał Patryk, autostrada A4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja, 81 kilometr, awaria auta na prawym pasie, ruch możliwy tylko lewym pasem na jezdni w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów także na Krajowej 19, na odcinku Babica-Jasienica-Rosielna w pobliżu Doma Radza na 235 kilometrze. Tam przypomnę, spaliła się naczepa dużej ciężarówki, pożar, akcja gaśnicza, a potem sprzątanie pogorzeliska dość długo trwało, ale w tej chwili strażacy i drogowcy udostępnili trasę, wznowili ruch, a więc zakończyło się sprzątanie po ogniu. Koniec kłopotów także na S10 na odcinku węzeł Toruń Południe, węzeł Toruń Zachód w pobliżu 12 kilometra. Także trochę się poprawiła sytuacja, ale również jest i nowe utrudnienie. Dlatego apel do zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i my już teraz was zabierzemy w kolejną część naszej podróży z historykiem i pasjonatem motoryzacji z Narodowego Muzeum Techniki. Z nami ponownie pan Jerzy Lemański. No i właśnie, tym razem chciałbym porozmawiać o ciekawej wersji Fiata 126P. Myślę, że nie każdy dobrze ją pamięta, bo nawet jeżeli pojawiały się maluchy na ulicach i je kojarzymy, to chyba nie każdy zwracał uwagę, co tam było po 650 napisane na klapie, a czasami było to na przykład 650K i to był taki trochę ciekawszy maluch.
1: Tak, tylko że tutaj jest jedna bardzo istotna sprawa. Tak naprawdę w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak konfiguracja samochodu. Mm-hmm. To, że dostało się wersję K, no fakt, że trzeba było za nią dopłacić, ale to często zdarzało się tak, że po prostu taka się trafiła i taka była możliwość kupienia i koniec. Nie było konfiguracji. Samochód był w jednej właściwie wersji, a czasami zdarzały się wersje luksusowe, tak jak w przypadku malucha wersja K.
0: Czyli komuś się wylosowało po prostu. Przychodził i jest taka do kupienia. Tylko będzie drożej.
1: Tak, trzeba. Ja na przykład w 1984 roku odbierałem malucha i trafił mi się z ogrzewaną szybą z tyłu. Mm-hmm. Więc po prostu wyjeżdżając z salonu, dużo powiedziane, klepisko to było, z tego klepiska, musiałem dopłacić za tę szybę, Komuś innemu trafiło się na przykład lewe lusterko. Mm-hmm. Prawe nigdy się nie trafiało, dopiero w latach 90. weszło prawe lusterko, a lewe czasami się zdarzało i za takie lewe lusterko trzeba było dopłacić. Konfiguracji nie było, tak samo jeśli chodzi o kolory samochodu, to nie było tak, nam się wydaje, że tych samochodów było bardzo dużo, dlatego że widzimy maluchów w różnych kolorach. Tylko że to trochę inaczej jest. One były produkowane w dwóch, trzech kolorach przez trzy kwartały, potem następne trzy kwartały wchodziła następna seria kolorów i one się zmieniały, ale w momencie, kiedy się odbierało, to były dwa, trzy kolory, nie więcej. Nie było możliwości wybrania więcej kolorów.
0: No ale dobrze, panie Jerzy, powiedzmy co nieco o tej wersji komfort, bo myślę, że niektórzy słysząc maluch i komfort, to mogą pomyśleć, że mówimy o oksymoronie, ale jednak, co ten samochód, który istniał naprawdę, posiadał?
1: To powiem szczerze, nie bardzo pamiętam dokładnie. No tak, co mógł posiadać komfort? Posiadał na pewno listwy boczne, takie szerokie. One były takie grube, to wtedy taka moda była na takie listwy. Posiadał prawdopodobnie z tyłu uchylne szybki, bo to się zdarzało. Posiadał prawdopodobnie, no już w komforcie na pewno była spryskiwaczka normalna, a nie taka pompka. Zwykła taka. Nie wiem, czy państwo pamiętacie taką prostą
0: pompkę. Ten słynny przycisk, tak. Chyba gumowy, jak dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, gumowy. Do tego tapicerka mogła być z tej tkaniny jakiejś takiej...
0: Nieco lepszej.
1: Nie skajowa. Ten skaj był okropny, bo jak był upał, to się strasznie robiło, no przylepiało się to wszystko. Zdarzały się maluchy z kubełkowatymi siedzeniami. Mógł mieć też pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe. Mhm. No, to był wtedy wysoka półka po prostu.
0: Czyli nie na stałe, tylko wysuwające.
1: Tak, chodzi o to, że wcześniej jak na przykład małżeństwo jechało, mąż miał inne rozmiary, żona inne, to jak żona się przesiadała, to ona musiała zmieniać całą regulację tych pasów, żeby pasowały do niej. Poza tym one się nie zwijały, więc często się zdarzało na przykład ktoś, że nie zapiął pasów i w ogóle nie, one wystawały za samochód, bo to długie było. I czasami to się tak telepało za samochodem, te pasy jechały drzwiami przyciśnięte. No, co tam jeszcze mogło być? Na przykład w komforcie nie wiem, czy nie była lampka zaciągnięcia hamulca. Bo też w niektórych maluchach się zdarzały takie, no na pewno lusterko było i mogła być też w komforcie, na pewno była półka po prawej stronie naprzeciwko kolan pasażera. W maluchu to była taka mała półka, tam było też miejsce na głośnik. To takie elementy były w wersji komfort. Ale tak jak powiedziałem, nie zawsze to szło w parze z naszymi życzeniami. Po prostu akurat taki samochód się trafił i koniec. Najważniejsze było jak się odbierało samochód, to nie tyle wyposażenie samochodu, tylko żeby trafić samochód bez większych usterek, bo każdy z tych maluchów zawsze miał jakąś usterkę. W jednym tam było się drzwi nie domykały, w innym powiedzmy szwankowała regulacja położenia fotela, jeszcze innym pęknięte było powiedzmy kierunkowskaz, a jeszcze inny był zarysowany. To się wybierało ten, który ma najmniej szkód po prostu. No niestety tak.
0: A my dzisiaj dyskutujemy o tym, czy jest na przykład czujnik martwego pola, czy jest większy, czy mniejszy.

0: większy ekran, a tutaj tego typu problemy zupełnie inne istniały. Myślę, że też Polonez jest bardzo szerokim tematem, bo był i wersja L, i wersja kryzysowa, tak, zwana wersja C, tak. Ale jeżeli chodzi o Poloneza, to coś, co pomagało nam w dalszej podróży i co pojawiło się, jeżeli dobrze kojarzę, w latach wersja, 90.
1: Zastanawiam się, czy w Polonezie była wersja, ona się inaczej chyba nazywała, bo tak C to była we Fiacie, potem ją zmieniono na Popular, a w Polonezie, ale może C, może też coś, nie pamiętam dokładnie.
0: Tak czy owak, wersja kryzysowa, ta taka ogołocona ze wszystkiego, tak, niektórym ze wszystkiego. Ona się podoba nawet, powiem szczerze. Ja chyba tak trochę ją lubię, przez to, że są te inne prostokątne lampy z przodu, przez to, że nie ma tych listew bocznych. Jakoś tak mam sentyment. Ale jeżeli chodzi o Poloneza, były takie modyfikacje już dużo, dużo później, że w miejscu klapy mieliśmy nakładkę, która z liftbacka robiła nam taką namiastkę wersji kombi, prawda?
1: Tak, tak, no były takie wersje. No w ogóle pierwsze modernizacje takie poważniejsze w Polonezie, no to 85 chyba rok, kiedy dodano to okienko z tyłu. Potem zmieniono też klapę od bagażnika, prawda, bo na początku klapa była tak, że otwierała się klapa, ale jeszcze była cała tylna ściana nieruchoma. Potem ta ściana ruchoma była podnoszona, więc łatwiej było walizki wkładać na przykład. Ale z tego byli niezadowoleni rolnicy, bo im ziemniaki z bagażnika wylatywały.
0: O proszę, tego nie wiedziałem.
1: No właśnie, ale to wszystkie samochody wtedy, tak samo Mercedes w tym czasie przerzucił się powiedzmy na klapy, prawda, już z ruchomą tylną ścianką. No taka przyszła moda i taka jest, i tak to wygląda do dzisiaj. Dawniej w starych samochodach podnosiła się tylko klapa, bez tej tylnej ścianki. I w Polonezie to zmieniono chyba tam w 87 roku, nie pamiętam dokładnie.
0: I taki mały przecinek sobie w tym momencie zrobimy. Jerzy Lamański, historyk i pasjonat motoryzacji z nami. Do rozmowy wrócimy po godzinie 20:30, no a wcześniej oczywiście sprawdzimy, co tam na drogach piszczy i co się dzieje, bo Mariusz Dąbrowski ponownie pojawi się w naszym studiu.

0: Jacek wspomina wersję malucha Comfort. Poza widocznymi elementami miała ona przede wszystkim inne, mniej widoczne rzeczy, na przykład bardziej wydajny układ hamulcowy. No rzeczywiście mówiło się często o samochodach z okresu PRL-u, że miały bardziej spowalniacze niż hamulce, więc myślę, że jak najbardziej tego typu modyfikacja była mile widziana. Toczek tymczasem zakończył swoją podróż i jak widzę pochwalił się zdjęciem miejsca, gdzie mieszka. Mieszka w takich pięknych i niepowtarzalnych okolicznościach przyrody na Podkarpaciu, jak sam napisał. A na zdjęciu, no nie da się tego oczywiście słowami wyrazić, ale mamy piękny zachód słońca, więc życzymy wszystkim, żeby też udało się dotrzeć do celu bezpiecznie, tak jak Toczkowi, dotrzeć też do pięknych i niepowtarzalnych miejsc, no ale jeżeli jeszcze jesteście w trasie, to warto zrobić głośniej i posłuchać, gdzie mogą być problemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienie na S1, odcinek Żywiec Bielsko-Biała w pobliżu Żywca na 226 km w wyniku kolizji ciężarówki, a także wycieku ropy jezdnia ciągu głównego oraz wyjazd z węzła są zablokowane. To stało się około 20, a więc mamy już około 30 minut kłopotów na S1. Żywiec Bielsko-Biała w pobliżu Żywca, w pobliżu węzła 26 km. Autostrada A4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu węzła Lubiatów na 81 km. Awaria pojazdu na prawym pasie, ruch odbywa się lewym w stronę stolicy Dolnego Śląska. Po kłopotach na S7 na obwodnicy Elbląga nie ma już utrudnień, w Toruniu na S10 na 12 km. Apel do zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dajcie znać, jak tam wasza trasa. Nasz numer telefonu to 22 513 11 11.

0: trudno to sobie wyobrazić, ale jeszcze nie tak dawno temu, żeby poprawić sobie komfort w dalszej podróży, w podróży wakacyjnej na przykład, stosowało się przeróżne, ciekawe i nietypowe z dzisiejszej perspektywy zabiegi. Na przykład mogły to być koraliki na fotele, które sprawiały, że plecy jakoś tak bardziej odpoczywały. Mieliśmy wentylację też tych pleców. One się nie przyklejały, zwłaszcza do skajowej tapicerki. Mieliśmy też żaluzje na tylną szybę. Kto teraz montuje tego typu rozwiązania? No a kiedyś to było na porządku dziennym. No i o tym, jak sobie kiedyś poprawialiśmy warunki i jak pakowaliśmy w ogóle nasze samochody, rozmawiamy dzisiaj z historykiem i pasjonatem motoryzacji z Narodowego Muzeum Techniki, z panem Jerzym Lemańskim. No właśnie, które z tych rozwiązań jakoś tak najbardziej panu zapadło w pamięć i czy może ma pan sentyment do tego typu rzeczy?
1: Ja wiem, brało się rzeczywiście do żaluzje takie nalepiane na przystawki. To chyba to dzisiaj nawet są używane do tylnej szyby, bo nie wszystkie samochody mają opuszczane żaluzje. Właściwie to niewiele samochodów ma opuszczane żaluzje na tylne szyby. To
0: takie bardziej luksusowe, jeżeli już.
1: Tak, ale brano ze sobą, na przykład każdy jak jeździł samochodem, musiał mieć ze sobą taką wajchę do zabezpieczenia przed kradzieżą. To tę wajchę zakładano na pedał z hamulca albo sprzęgła i z drugiej strony na kierownicę. No to było takie bardzo ważne. Niektórzy mieli blokadę skrzyni biegów, żeby nie można było lewarkiem. No to była bardzo, bardzo też pomocne, no bo to zawsze było jakieś tam utrudnienie. Natomiast jeśli chodzi o pakowanie do malucha, no to była wyższa szkoła jazdy, bo tam trzeba było wiedzieć, gdzie co zmieścić. W Fiacie 126P bagażnik miał 100 litrów. No to, a jeszcze biorąc pod uwagę, że pewne rzeczy należało ze sobą wozić, jeśli chodzi o wyposażenie, które by się popsuły, no to zmieści. Ja jeździłem maluchem naokoło Polski z żoną, ale jeszcze jak nie mieliśmy dzieci, no to się mieściliśmy, bo z tyłu było po prostu załadowane namiot, dynamit, różne takie rzeczy na tylnych siedzeniach, ale jak była rodzina, tak jak powiedziałem, musieli brać ze sobą szczepkę. Nie było szans. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, powiem Państwu, bo części do samochodu to nie było tak, że kupiliśmy sobie jak chcieliśmy. Było ciężko, to było trudne do zdobycia. Pompa do malucha to naprawdę było ciężko trafić, a tutaj przeczytam Państwu taki fragment listu czytelnika do tygodnika Motor. Klient, czytelnik chciał kupić zwykłą towotnicę. Młodzi nawet nie wiedzą, co to jest towotnica, ale takie urządzenie do smarowania, żeby smarować bardziej niedostępne miejsce
0: samochodu. To słowo pochodzi od towotu pewnie, czyli od smaru.
1: Od towotu, od smaru towot, tak. I proszę posłuchać. Chciałem kupić zwykłą towotnicę pod głowę do auta, ale okazało się, że sklep na Dzielnej jest w remoncie. Podano mi jednak adres nawalisów. Niestety tam z kolei był remanent. Pojechałem na Nowolipki, gdzie znów remont. Na Świętokrzyskiej sklep był czynny, ale nie mieli towotnicy. Mieli ją na Kruczej, ale sklep w likwidacji i nie sprzedają. Pojechałem jeszcze na Ogrodową, ale tam przyjęcie towaru sklep nie wpuszcza klientów. No tak to wyglądało.
0: Trudno sobie dzisiaj to wyobrazić. Podejrzewam, że wielu z nas już w połowie tej drogi by się zniechęciło. No tutaj wymagało ogromnej cierpliwości. No i myślę, że jeżeli chodzi o pakowanie bagażu, to dzisiaj bardzo wielu z nas jeździ z miękkimi, jeździ z sztywnymi torbami, a wtedy było na odwrót. Wtedy właśnie torby, żeby można je było upchnąć, no to stosowało się raczej te miękkie chyba.
1: Tak, ale na przykład stosowało się, do malucha zakładano bagażnik dachowy i tam już potrzebne były twarde. Chociaż miękkie też właściwie, no takie folie pakowano. No bagażnik dachowy w maluchu był konieczny na dłuższe wyjazdy, tyle że niestety wtedy nie można było z malucha zostawić samochodu gdzieś tam zostawić i zwiedzać, bo najzwyczajniej w świecie został okradziony, więc to miało tę wadę, ale jakieś tam nie było przede wszystkim na dach takich pojemników, jak dzisiaj mamy. Po prostu to się przywiązywało linkami, sznurkami i koniec, no, byle tego nie ukradli, no, a strata tego to była spora. Zresztą tutaj może parę zdań powiedzmy o tym, jakie ceny były samochodów wtedy, no, bo to młodzi to praktycznie nie uwierzą w to, że tyle kosztował samochód. Maluch, tak jak powiedziałem, kosztował 87 tysięcy, no to w 76 roku to było 20 pensji, tak jakby na dzisiaj 110 tysięcy. Potem następny w kolejności był Trabant, kosztował 90 tysięcy, to tak jakby na dzisiejsze 115. Potem Syrena kosztowała 94 tysiące, Zaporożec 105 tysięcy, Skoda 100S, nie 105, bo 105 to była droższa, ale 100S jeszcze w 76 roku była sprzedawana, kosztowała 140 tysięcy, a droższy od niej był trochę Wartburg, kosztował 155. Ale to są ceny oficjalne na giełdzie, te samochody były czasami nawet dwukrotnie droższe. Fiat 125P kosztował 182 tysiące złotych, ale na giełdzie nowy Fiat 125P kosztował 350 tysięcy, czyli to

0: jest równowartość dzisiejszych 455 tysięcy złotych. Czy państwo dalibyście prawie 500 tysięcy za samochód, który nie miał nawet zagłówków, już nie mówię o jakichś rzeczach, nawigację czy radio, bo tego, bo absolutnie samochodzie w Fiacie nie było, ale zwykłych zagłówków nawet nie było, czy jakichś najprostszych rzeczy, lusterek bocznych.
1: Bardzo sobie trudno to wyobrazić, ale skoro wspomniał pan o Trabancie, to myślę, że warto powiedzieć, że on miał jedną taką wersję, która bardziej sprzyjała dalszym podróżom, bo był też Trabant w wersji kombi, czyli samochód dwudrzwiowy kombi, coś, co dzisiaj jest zupełnie niespotykane, a wtedy było.
0: Tak, zresztą ja panu powiem, Trabant był znacznie lepszym samochodem od Malucha, tyle, że nie miał prestiżu, po prostu to z tego się śmiano. Natomiast w walorach użytkowych Trabant miał dużo lepsze, bo miał silnik dwusobowy z lepszymi parametrami, lepsze przyspieszenia. Do tego potrzebował benzyny niebieskiej, więc ta benzyna była bez kartek, była do zdobycia i była tańsza, była łatwiejsza. Trabant miał więcej miejsca. Nawet zwykła wersja, ta sedan, to ona się nazywała limuzyna, Trabant limuzyna, trochę tak głupio brzmi, ale ta wersja też miała dużo większy bagażnik od Malucha. No pod każdym względem od Malucha był lepszy, tyle że po prostu z właścicieli Trabanta się śmiano. Ja pierwsze trzy samochody miałem Maluchy, wtedy zwracałem uwagę na takie rzeczy jak prestiż. Dzisiaj nie mam kompleksu, to mi się w ogóle tym nie przejmowało, ale wtedy jednak wolałem mieć Malucha, żeby się ze mnie nie śmiano. Ale tak naprawdę to trochę zazdrośnie patrzyłem na tych właścicieli Trabantów, bo oni mieli... To ciekawe, w tamtych czasach najwyższym prestiżem cieszyły się samochody radzieckie, a najniższym prestiżem samochody niemieckie, bo rosyjska Łada to była najwyższa pułka wyżej od Fiata 125P, a najbardziej śmiano się z Trabanta, który był samochodem niemieckim. Natomiast najdroższe na polskim rynku w tamtym czasie, jeśli chodzi o samochody produkowane w państwach socjalistycznych, był Polonez. Polonez kosztował nowy, jak w 1978 roku, 250 tysięcy złotych. Na giełdzie Dubeltowo 500 tysięcy kosztował na giełdzie. No to 500 tysięcy, proszę państwa, nowy Polonez to w 1978 roku to była mniej więcej równowartość 600 tysięcy dzisiejszych złotych. Takie były ceny samochodów, ale jeszcze droższe były samochody zagraniczne, które można było kupić za dolary, bo na przykład Fiat 132 kosztował 6600 dolarów, co na dzisiejsze pieniądze, na tamte czasy to było 550 tysięcy złotych, no to jest jakieś 700 tysięcy. Natomiast Renault 30 kosztował 9400, to na tamte czasy było 1100 000, to na dzisiejsze pieniądze to jest 1 300 000 Renault 30. No takie były ceny. Samochód zagraniczny to już było ho, ho, ho, jeżeli z zachodu, jeżeli z drugiego obszaru płatniczego.
1: A to wszystko opowiadał nam dzisiaj pan Jerzy Lemański, historyk z Narodowego Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję za to spotkanie i tym bardziej myślę, że możemy docenić dzisiejsze zdobycze motoryzacji.
0: Oj, docenimy to naprawdę, bo to był inny świat ten.
1: I to, jak popularne są dzisiaj samochody i jak dobrze wyposażone. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i oczywiście czekam, drodzy słuchacze, na wasze opowieści, jak podróżowaliście w dawnych latach, jak pakowaliście swoje samochody. Samochody. Czy też macie takie poczucie, że warto docenić to, co teraz mamy?

0: jeżeli miałaby to być po prostu burza, a nie burza nieszczęść, to nie trzeba w najbliższym czasie uciekać. Raczej przed upałami warto byłoby się schować. Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas w najbliższych godzinach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jak zwykle ranking pogodowy, gdzie najcieplej i gdzie najchłodniej. Najcieplej o tej porze w Słubicach.

0: Katowicach. Mamy tam ponad 25 stopni Celsjusza, a najchłodniej w Łebie 17,5 stopnia. W najbliższych godzinach będzie raczej słonecznie. Jutro znaczy się słonecznie. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 nawet na zachodzie. Chłodniej miejscami nad samym morzem, tam około 20 stopni. Wiatr będzie słaby, na północy okresami może być umiarkowany. Zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Rozrusznik?
3: Jest.
2: Alternator?
3: Też.
2: Cewka, świece.
3: I oczywiście kij od szczotki.
2: No to co?
3: Ruszamy.
2: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
3: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
2: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
3: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
2: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
3: i Michał Górski.
1: To była autopromocja.
0: No dobra, namówili. Powiem szczerze, ja bym się takim maluchem przejechał. Dobry wieczór, Patryk Bedliński. Jedziemy dalej.

nie wszystkie wspomnienia związane z maluchem są pozytywne. Kolejny nasz słuchacz napisał: miałem 600, zjeździłem całą Polskę. 600 to ten pierwszy maluch, ten chyba najbardziej poszukiwany dzisiaj. Szwagier wymusił pierwszeństwo na Polonezie. W 2001 roku, jak odebrałem Poloneza z salonu, płakałem. No, domyślam się z tego wpisu, że to na twoim Polonezie wymusił pierwszeństwo i że to wasze dwa samochody w rodzinie się ze sobą zderzyły, że ze szwagrem spotkałeś się na drodze. Jeżeli tak, to niestety wybitny pech, ale najważniejsze, że kierowcy przeżyli. Samochód ma ochronić przede wszystkim jego zawartość, więc jeżeli tutaj nic wielkiego się nie stało, no to cóż, no samochody da się mimo wszystko odpracować. Chociaż ała, no powiem szczerze, ała, szkoda stracić takie dwa klasyczne już z dzisiejszej perspektywy samochody. No a tymczasem 10 minut po godzinie 21, co się zdarzyło, co się

0: wydarzyło na drodze. Sprawdzamy to, żebyście jechali płynniej. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa S1, Żywiec Bielsko-Biała w pobliżu 26 kilometra, to rejon Żywca. Doszło do kolizji ciężarówki. W efekcie wyciek ropy, jezdnia ciągu głównego oraz wyjazd z węzła są zablokowane. Koniec kłopotów na czwórce na odcinku węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu 81 kilometra jezdni w kierunku Wrocławia. Wciąż utrudnienia na odcinku węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód w pobliżu 156 kilometra. Tam doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. S6, odcinek węzeł Koleczkowo, węzeł Chwaszczyno w pobliżu Bojna. Na 30 kilometrze zdarzenie czterech autosobowych. Przejezdny jest jeden pas w kierunku Szczecina. Koniec kłopotów w innym miejscu S6. Odcinek węzeł Goleniów Północ, węzeł Goleniów Lotnisko. Rejon Żółwiej Błoci, 3 kilometr po zdarzeniu trzech aut. W wyniku zdarzenia dwie osoby ranne, zablokowany był prawy pas w kierunku Gdańska. To wszystko jest już nieaktualne. S6 jest przejezdna w stronę Trójmiasta bez problemów.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Obserwacje od Was w każdej drogowej sprawie. Pod numerem telefonu 22 513 11 11, ale także w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców, gdzie możecie pisać, ale też nagrywać wiadomości głosowe.
1: Witam Perka. Na początku chciałem przeprosić, że nie słuchałem dzisiaj Was cały dzień, tylko z przerwami. Czy macie jakąś wiedzę tak naprawdę, czy w mieście Częstochowa, czy w całej Polsce duża ilość policjantów w okolicach przejść dla pieszych, to może w końcu akcja, która ma nakłonić pieszych do respektowania przepisów, telefony, nagłe wejścia na przejścia, przejeżdżanie na hulajnogach, tego typu rzeczy. Pozdrawiam, Tomek CRX.
0: Nie wiem, Tomku, jak jest w Częstochowie, ale w Rybniku na pewno tego typu akcja trwa. Policja w Rybniku informuje, że prowadzone są działania bezpieczny pieszy. Chodzi o to, aby wyeliminować niebezpieczne sytuacje na drodze, a także ograniczyć liczbę wypadków drogowych z udziałem pieszych. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Rybnickiej Komendy prowadzą kontrolę miejsc, gdzie ruch pieszych jest największy. Niezwykle ważne jest także, jak piszą policjanci, uświadamianie pieszym, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych. No i to, co zwykle policja powtarza, ale tego nigdy za wiele. Pamiętajmy, że w starciu z rozpędzonym autem pieszy ma niewielkie szanse na przeżycie. Dlatego apelujemy o wyobraźnię. Mam nadzieję, że mimo, że to już bardzo częsty frazes, to jednak wielu z nas weźmie sobie to do serca. Bo owszem, mamy pierwszeństwo wchodząc na przejście dla pieszych, ale musimy też sprawić, że kierujący

nas zauważy i że będzie mógł zareagować i będzie mógł po prostu przed nami wyhamować. A co do tego, że nie słuchałeś nas cały dzień, no cóż, nie gniewamy się, ale jutro proszę włączyć już od godziny 6:00.

I to już kategoria muzyczny Young Timer, możemy powiedzieć. Monika Brodka jeszcze przed przemianą, jeżeli chodzi o jej styl muzyczny. Jeszcze taka bardziej popowa w PRK, Polskim Radiu Kierowców. A już za momencik drogowy raport, sprawdzimy, jak nam się podróżuje. Wiadomo, że na S6 już poprawiło się pod Goleniowem. Płynniej powinno być także na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Ale jeżeli wy wiecie o czymś niepokojącym, dajcie znać w aplikacji Radia Kierowców albo pod numerem 22 513 11 11.

0: czy w trasie spokojnie, czy w trasie jednak są problemy. Ja stawiam, że raczej spokojnie, ale szczegóły zna Mariusz Dąbrowski, a przed nami właśnie drogowy raport.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 19 na odcinku Babice Jasienica Rosielna w pobliżu Doma Radza na 235 km. A przypomnę, że spłonęła tam naczepa dużej ciężarówki i obowiązywał ruch w obu kierunkach jednym pasem. Wciąż problemy na krajowej 11 na odcinku Bytom-Lubliniec w pobliżu Tarnowskich Gór na 569 km, gdzie po zderzeniu dwóch autosobowych obowiązuje ruch wahadłowy. S6, trasa ekspresowa, odcinek węzeł Koleczkowo, węzeł Chwaszczyno w pobliżu miejscowości Bojano, 30 km, karambol czterech autosobowych, przejezdny jest jeden pas w kierunku Szczecina. Autostrada A4, odcinek węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód, 156 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Katowic. I S1, odcinek Żywiec Bielsko-Biała w pobliżu 26 km, to jest rejon Żywca, w wyniku kolizji ciężarówki z tego auta wyciekła ropa. Jezdnia ciągu głównego oraz wyjazd z węzła są zablokowane.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Muszę ją mieć, tak niektórzy mogą powiedzieć o hulajnodze elektrycznej, zwłaszcza w młodym wieku, no bo to rzeczywiście usprawnia nam podróżowanie. No ale z drugiej strony taka hulajnoga w niewłaściwych rękach może powodować bardzo niebezpieczne sytuacje. Łęczyńscy policjanci wyjaśniają, jak doszło do groźnego wypadku w pobliżu

0: jednej ze szkół. 10-latek został potrącony właśnie przez hulajnogę elektryczną, na której jechały dwie osoby. Jednak taka forma przejazdu mogła być wymuszona na nastolatku przez pijaną kobietę. O sprawie mówi aspirant sztabowy Magdalena Krasna z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 14-letni chłopiec jadąc hulajnogą elektryczną przewoził 19-letnią pasażerkę. Kobieta prawdopodobnie zostawiła mu drogę i poleciła podwiezienie. W okolicy szkoły kobieta miała chwycić ręką za kierownicę hulajnogi i dodać gazu. W wyniku tego doszło do potrącenia 10-letniego chłopca, który wychodził z zastającego autobusu szkolnego.
0: 10-latek trafił do szpitala, a po przeprowadzonych badaniach został zwolniony do domu. Pasażerka hulajnogi miała około 1 promila alkoholu w organizmie. 14-latek posiadał kartę rowerową i jechał w kasku ochronnym. Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu tylko jednej osoby. Przewożenie pasażerów jest tam zabronione.

0: Pizzerka bardzo mi się podoba, to muszę od razu powiedzieć. Jest ciemna, z czerwonymi przeszyciami i w ogóle dosyć sporo jest tych czerwonych akcentów. Jest także szklany dach, no i generalnie rzecz biorąc jest odważny wygląd. Ale czy to wystarczy do tego, żeby samochód okazał się jednym z ciekawszych? Aha, dodam, że to jest auto z Chin. Teraz panuje ekspansja samochodów właśnie z tej części świata. Michał Górski i Kuba Marcinowicz testują taki nowoczesny samochód na kanale Polskiego Radia Kierowców w serwisie YouTube. No i polecam zajrzeć, bo ten film dziś się tam pojawił. Ważna sprawa dla wielu z nas to spalanie. No tutaj nie wiem, czy jest do końca się czym pochwalić.
1: Ja wyzerowałem dzisiaj, jakieś 2 godziny temu, jeżdżę po mieście, jest 9,6, ale wydaje się to dość i tak optymistyczne. W ogóle producent podaje powyżej 11 litrów w katalogu, więc dużo. Teraz tak, 190 koni, auto waży tonę 550 w tej wersji naszej, szybszej.
2: Ma napęd tylko naprzód.
1: Ma napęd tylko naprzód, ma 7-biegową skrzynię dwusprzęgłową, ta druga wersja 1.5 ma 6-biegowe DCT, więc to wygląda albo obiecuje trochę lepsze parametry, szczerze mówiąc.
0: No jak słyszycie, recenzujemy szczerze. Nie chwalimy, jeżeli nie ma za co. No jeżeli jest za co, to oczywiście pochwała się pojawi. Film pojawił się na naszym kanale. Zapraszamy. Warto wpisać Polskie Radio Kierowców w wyszukiwarkę YouTube'a.

0: Kilkanaście lat temu królowały twory wideo pod tytułem Ukryty Polski, czyli fonetycznie słychać coś polskiego, mimo że to piosenka w obcym języku. I tu na przykład słychać podobno, że kraj ciasto lubi. Tymczasem 9 minut zostało do 22, a my co 20 minut sprawdzamy, jak wygląda aktualna drogowa sytuacja. No i dziś tym tematem zajmuje się Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ruch już niewielki, warunki do podróżowania wręcz znakomite. Stąd apel do naszych zmotoryzowanych słuchaczy o ostrożną jazdę, o jazdę z prędkością bezpieczną. Proszę nie przeceniać swoich umiejętności, proszę nie przeceniać umiejętności innych uczestników ruchu drogowego, bo to w sumie może spowodować, sprowokować trudną sytuację na drodze. A po co? S1, odcinek Żywiec Bielsko-Biała w pobliżu Żywca na 26 kilometrze doszło do kolizji z udziałem ciężarówki, a także wycieku ropy z tego pojazdu. Jezdnia ciągu głównego oraz wyjazd z węzła są zablokowane. Autostrada A4, odcinek węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód. W pobliżu 156 km zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Katowic. S6, odcinek węzeł Koleczkowo, węzeł Chwaszczyno w pobliżu miejscowości Bojano. 30 km, zderzenie czterech autosobowych, przejezdny jest tylko jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Skończyły się kłopoty na S6 na odcinku węzeł Goleniów Północ, węzeł Goleniów Lotnisko w rejonie Żółwiej Błoci na 3 kilometrze. I są jeszcze utrudnienia na Krajowej 11 na odcinku Bytom-Lubliniec w pobliżu Tarnowskich Gór na 569 kilometrze, gdzie po zdarzeniu dwóch autosobowych obowiązuje ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.
0: Zbliża się 22, to ja przypomnę, że te głosy, które dziś wieczorem wam towarzyszyły, to Mariusz Dąbrowski i Patryk Bedliński. Bardzo dziękujemy, ale nie brzmiałoby to tak samo, gdyby nie Ewelina Dobrzyńska i Idalia Mirecka. Dzięki, dobrej nocy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
2: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. I tak gramy.
1: Czy ja mam być groźny?
2: To spikuje.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: do brody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
2: Nam jedna szarża.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Check, check, check.